końca. Jakie to głupie, niepotrzebne myśli znów psują mi moment. Inaczej nie umiem, bo byłem i będę tym wszystkim, czego nie powiem. I nie nauczę się nigdy żyć uwięziony w swojej głowie.

nie z życzeniami. Dziś skrzypię w deskach jej podłóg i spadam książkami z jej półek. I patrzę jak śpi, patrzę jak śni, o mnie nie powiem co czuję. Wierzyć w miłość, tak jak wierzyć w ducha, największym duchem.

wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce.

0: Hej Wojtku, pewnie wiesz, że jesteś naszym priorytetem i przygotowaliśmy dla ciebie brief umowy na bardzo atrakcyjne warunki.
1: Oferujemy ci 20%.
2: A, to pomyłka.

na moim laptopie. Mieszkam w stolicy, ale wciąż moją duszę mam wschodnią. Białystok, ho, zrobiłem tu polskie Toronto. Możemy pić wino w ogrodzie i tańczyć na boso. Mam być jedynym skłonnym, ja nie jestem opcją. Yeah, rówieśnicy ciągle myślą, że

Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko... No. Chciałem wszystko. 085042. Jesteśmy tu po to, żeby zmienić grę.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Śmierć, rycerz, smok, święty Piotr, chyba coś trzyma, jakieś klucze, nie wiem, umiem tylko

niego. Ta rzeczywistość była jak ulica złego, wciąż niepewna przyszłość, wszechogarniająca niemoc. Tak bardzo ciężko było zrobić coś dobrego, przebić się przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia, ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża, wdycha jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza, wieczorny dżem, świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim był Tyrman, że Tyrman to był jazz i o tym, jak pięknie pisał, wiem. Jak bardzo cenił go Kisielek, znaczył dla niego wiele i jak kochały go ulice, kiedy dał im bestseller. Choć jego życie nie było z tych najłatwiejszych, to żył tak, jak chciał. Wiem to, kiedy

nie dbał o konsekwencje. Zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie, przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę. Był też kelnerem, jakoś nie umiał wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, starał się żyć w pełni, jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżkę, na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość.

0: nieustanny mecz.
1: Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru, honoru, który przystoi już nam 25-latkom.

Wyszła z akademika na kicu, po prostu przed siebie na wprost. Wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia. Jak ranek sny, on z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok,

ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę.

mam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: przed. Życie jest ciężkie, piosenki muszą być lekkie.
1: Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę.
0: Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię.
1: A mamy plany gdzieś dobiec, czy tylko jak szlugi wypalać kalorie?

Ponownie wita mnie Londynu bruk. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step, bluza czarna jak kruk, piję W, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję oj

Czuję się jak dżendziel, kiedy odwiedzał zły dom. Nie czuję się kiepski, choć Grabowski wydał to.

jeśli jestem niepoważny. Machulski tworzył arcydzieła naszej generacji. Chcę być jak Polański, naprawdę się staram, ale urwał mi się film i nie mam szansy na Oscara.

Łzy w ciemnym nurcie i striwer, łzy to lustro, odbicie jest w nich krzywe. Myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze, zimno w samotności, takie przenikliwe. Kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milczę. Nagle wpadam w ogień i jak feniks krzyczę. Pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnych chcę się pozbyć, czas nie trawi. Nie są skłonne do erozji spadających kropel. Aplauz pamięć wzmocnił, ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji. Skaczę w ciemną toń, nie wytrzymuję torsji. Gdzieś tam echu modlitw udało się odbić. Nie pamiętam dźwięków ani ich melodii, tylko ciszę, jak ta.

Mam dla was, proszę państwa, cenną informację. Karta 5 monet. Jest to karta mówiąca o tym, że jesteście obecnie na straconej pozycji, tak? Karta 5 monet jest to karta braku, karta nieszczęść. Widzimy, proszę państwa, zresztą, drodzy państwo, zobaczcie, co widać tutaj na tej karcie 5 monet.

0: ty.
1: Dlaczego? Ale dlaczego? Proszę Państwa, ja często słyszę, Panie Macieju, proszę mi powiedzieć wszystko, co Pan o mnie wie. No, ja bardzo dużo widzę w kartach, ale jeżeli miałbym tak mówić o czymś w życiu, to przecież nie starczy.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być.

0: ogóle mnie to nie obchodzi, bo przeszedłem ci jeszcze raz.
1: Ale w czym
0: nie
1: jest
0: puszczę ciebie, weź
1: załatwić. Ale
0: nie puszczę ciebie,
1: ale nie puszczę cię,
0: weź
1: załatwić.

0: nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie, ma, nie

0: Dzień dobry.
1: Strasznie jakoś tak mnie dzisiaj podjarało to intro i jestem taka pobudzona już po sekundzie. Dzień dobry, mili państwo. 28 dzień września, dziś poniedziałek. Minuta po godzinie 7, bardzo jestem punktualna dzisiaj. I wiemy już, że według tradycji, jeżeli Ligo nie powiedział jeszcze witojcie, to już tego nie powie. Ze mną spędzacie dzisiaj czas, aż powoli tracę głos już, tak bardzo jestem podjarana. Spędzamy razem czas do godziny 10 i czekam na informacje od was. Jak żyjecie? Co u was? Co u moich ziomków wszystkich? Czy jesteście szczęśliwi? Czy kogoś poznaliście? Czy kogoś rzuciliście? Może gdzieś byliście w fajnym miejscu? Ja na przykład byłam na 50. rocznicy ślubu moich rodziców w weekend i bardzo pozytywnie naładowana wróciłam, patrząc na wielką miłość. Więc czekam. 886-971. 971 to jest opcja kontaktu. Patrycjusz, dziś 28 dzień wrześniowy, ważna data. Dobrze, Patrycjusz, będziemy się nad tym pochylać w kalendarium. Jeżeli macie urodziny, imieniny, jakieś ważne daty właśnie, to proszę je podkreślać. Za moment w kalendarium będę o tym mówić. Ładnie dziś. Dajcie znać, kto też nie pospał, bo pełnia dość mocna. Teraz jak jechałam do radia, to nadal mogłam obserwować księżyc. Więc, drodzy państwo, witam. Solo dzisiaj Klaudia Szkaradek, a ja. A wy dawajcie znać, kto jest po drugiej stronie. Przepraszam, zakałapuśkałam się. A teraz już muza. Dzień dobry państwu.

0: Kapitan Poranek.
1: Coraz bliżej DJ Duch na antenie Radia Campus. Tak, zgadza się, to jest właśnie ta antena. Drodzy Państwo, 28 dzień wrześniowy, już to sobie ustaliliśmy. A co ciekawego w historii ludzkości się wydarzyło 28 września? Już spróbuję Wam elegancko zreferować. Na przykład w 480 roku przed naszą erą odbyła się druga wojna perska, kiedy to flota grecka pod dowództwem Temistoklesa pokonała Persów w bitwie pod Salaminą. 48 rok przed naszą erą natomiast Gnejusz Pompejusz, tak się nazywał, został zamordowany z polecenia władcy Egiptu Ptolemeusza XIII. Sądzę, że to są ważne rzeczy, bo raczej o nich nie pamiętacie, a pamięć jest istotna o tego typu wydarzeniach. I cóż jeszcze tutaj mamy? 1066 rok. Wilhelm I, zdobywca wraz ze swoją armią, wylądował w Anglii. Rozpoczęła się inwazja Normanów. I teraz polskie podwórko. 1865 rok. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się prapremiera opery Straszny Dwór z muzyką Stanisława Moniuszki i librettem Jana Chęcińskiego, po której doszło do wielkiej manifestacji patriotycznej. 1878 rok natomiast w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki. 1901 otwarto Teatr Wielki w Łodzi. Niesamowite, ważne, wspaniałe rzeczy się zadziały. Jeszcze gdzieś tutaj widziałam ciekawostkę, ale chyba ją zgubiłam. Jak znajdę ponownie, to dam Wam znać. O, wiem. Zawsze lubię zwrócić uwagę na takie tematy, więc drodzy Państwo, 28 września w 1990 roku wystartowało Radio Z jako radiogazeta wtedy. Druga po RMF FM komercyjna stacja radiowa w Polsce. Wszystkiego najlepszego dla Zetki od kampusa. Jeżeli chodzi natomiast o święta nietypowe, to dzisiaj jest Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka. Jeżeli miałabym Wam polecić, do którego z tych świąt sięgać, to chyba najlepiej po jabłuszko. Moi drodzy, SMS-y już widzę. 886-971-971. Dajcie znać, co u Was. Czy dobre humory, czy złe. Poprawimy je sobie wzajemnie. Wiecie, że ja zawsze czekam i będę toksycznie pozytywna i szklanka zawsze jest u mnie do połowy pełna, więc nawet jak macie kłopoty, to razem sobie z nimi poradzimy, bo jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. Sporo SMS-ów o tym 28 września. Więc chyba muszę Wam zagrać 28 dzień wrześniowy. Molesta już teraz na antenie Radia Campus, 13 minut po godzinie 7.

Lecimy dalej. 19 minut po godzinie 7. 28 dzień września dziś. Ktoś się tutaj zastanawiał, czy utwór poprzedni, czyli 28 września 97 poleciał w jakimś warszawskim radiowozie. Nie wątpię, ponieważ słucha nas wielu policjantów, których bardzo lubimy i pozdrawiamy serdecznie. Wiadomo, no offense, to po prostu sztuka. Sztuka, drodzy Państwo. Witam się z wszystkimi, którzy się ze mną witają w SMS-ach. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że piszecie. Przypominam Wam jedną rzecz, o której Wy nieustannie zapominacie, że jeżeli nie wyślecie SMS-a słuchając Radia Campus poniedziałek, to może się okazać, że cały tydzień będzie nieudany. Ja bym nie ryzykowała. Kiedyś jeden pan nie wysłał i wjechał w słupek. To jest taki jeden tylko z przykładów. No i cóż, SMS-y. Dziś 28 września, moje 37 urodziny. Świeci słonko, żyję, jestem zdrowa. Lepiej być nie mogło. Natalia, jesteś też bardzo mądra i bardzo mi się podoba to podejście do życia. Czasem chcemy bardzo, bardzo wiele i szukamy jakichś złotych gór, a najcenniejsze jest naokoło i wystarczy podnieść głowę, zobaczyć piękne niebo. To jest właśnie ta moja toksyczna pozytywność, ale ona mnie trzyma przy życiu od lat. Ale Adam wygląda, jakby był bliźniakiem syjamskim Natalii, gdyż napisał SMS-a takiego: witam w tym pięknym, słonecznym dniu. Mamy poniedziałek, więc nowe możliwości, nowe sukcesy, nowe radości z pokonanych życiowych nierówności. U mnie na przykład córka nie chce jeść kaszy, a taką dobrą zrobiłem. Czy się tym martwię? Pewnie, że nie, bo dam jej czekoladę i zje całą. Szukajmy pozytywów. Ahoj. Florida Man się odezwał. Cześć Klaudusia, u mnie w życiu remis. Byłem w Górach Przeklętych na urlopie. Albańczycy super. Gęby za kapiorów, serca jak gołąbki. Ale zaraz 1 października kończę 40 lat. Już wszystko mnie boli od myślenia o tym. Ty akurat, Florida Man, jesteś w dobrej formie. Ładnie ci się życie układa, więc nie narzekaj. Ale uważajcie na 40, bo 40 faktycznie może być trochę groźna i na przykład wam odwali. I zmienicie sobie życie, kupicie motor, a nie ma co za mocno świrować. Papa Lękiewicz, dobra, to i ja wyślę SMS-a, mam ważną sprawę do załatwienia w tym tygodniu i nie chcę, żeby się zepsuła. Dzień dobry, Gosia napisała, hejo. No widzisz, widzicie, wystarczyło was troszeczkę nastraszyć. Bartek, cześć kochani, odliczam dni do kolejnych mini wakacji, pięknego dnia i życie jest piękne. No dobra, widzę jeszcze na WhatsAppie mnóstwo wiadomości. Droga Klaudio, w piątek miałem imprezę firmową, w sobotę 40, a wczoraj ognisko u szwagra. Wysyłam wiadomość, bo twoje błogosławieństwo przyda się jak nigdy wcześniej. Pozdrawiam. Błogosławię, pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego. Wystarczy, że świeci słońce, ludziom od razu jest lepiej. Dzień dobry, my już przy szamce, tutaj zdjęcie kota. To wysyłam w poniedziałek, pozdro, cześć, miłego dnia życzę i żeby cały tydzień był udany, Bartek. No patrzcie, taki niby ten świat jest zły i ludzie są źli, a ja przeczytałam wam większość wiadomości, które cały czas spływają. Wszyscy pozytywnie, wszyscy miło. Co się stało? Polska zachorowała, moi drodzy. Co to jest za jakiś taki pozytywny poranek? Dzień doberek? Zwariowali. Jakiś Truman Show. Robicie na mnie eksperyment społeczny? Hej, słuchajcie, zrobimy Klaudii po prostu miks w głowie i będziemy tylko pozytywni. Dobra. 886 971 971. Fantastycznie zastać was w tak dobrych humorach. Czekam na dalsze wieści, kto gdzie był, co robił i czy się wiedzie. Ale jak się nie wiedzie, to proszę dać znać, bo nie można w takich sytuacjach być samym. Jak wam smutno, jak wam źle, to się wygadajcie, choćby mnie. Ten wierszyk żałosny był niezamierzony. Słuchajcie sobie teraz muzyki. Niedługo wiadomości Radia Campus, a później sobie rozmawiamy o tych wszystkich pozytywnych sprawkach.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów.

0: inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
1: Reklama. Jest 7:31. Wiadomości Radio Campus przedstawi Zofia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Pierwsza tura wyborów w Krakowie, wizyta papieża we Francji i wyniki maratonu warszawskiego.
2: Wiadomości.
3: Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Uzyskał on 36,38% głosów.
4: Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, mimo, że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
3: Powiedział Gibała. Druga tura będzie 11 października. Dzisiaj jest ostatni dzień wizyty papieża Leona XIV we Francji. O godzinie 9 przybędzie do miasta Metz, gdzie weźmie udział w spotkaniu U korzeni Europy dla pokoju i jedności. Na spotkanie prezydent Macron zaprosił przywódców Unii Europejskiej oraz szefów państw i krajów i rządów krajów członkowskich. Na zakończenie tego wydarzenia przewidziane są prywatne spotkania premierów i prezydentów z papieżem. Samolot z papieżem odleci około godziny 19. Kenijczyk i Węgierka zwyciężyli maraton warszawski. Steven Kibor czasem 2 godziny 9 minut wygrał 48. maraton warszawski. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windix-Tot, która przebiegła w 2 godziny 24 minuty. Na starcie maratonu stanęło 11 180 biegaczy. Do mety dotarło 10 820.
2: Korki.
1: Co tam w Warszawie? Jak się jeździ? Dajcie znać. 886-971-971. A nawet bez waszego znaku widzę, że w Alei Prymasa Tysiąclecia w dojeździe do Alei Jerozolimskich postoicie w koreczku i taka sama sytuacja w rzeczonych alejach, tylko że w kierunku centrum. Już się bardzo elegancko korkuje nasza niezawodna S8. Zawsze można w tym temacie na nią liczyć, nawet nie trzeba mapy przewijać. Cóż tutaj jeszcze? Patrzę. Nie, chyba nie jest tak źle, jeżeli chodzi o resztę Warszawy. Patrzę i nie widzę jakichś specjalnych korków. Jeżeli wy widzicie albo w takich stoicie, to możecie dać mi znaka.
2: Pogoda.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, natomiast to wszyscy słuchacze Radio Campus zachwyceni, że piękny dzień, słońce świeci, no i tego się trzymajmy. Słońce świeci, piękny dzień, bezchmurne niebo, 10 stopni w tym momencie, biometr do tego wszystkiego jest korzystny. Temperatura maksymalna zaś wyniesie dzisiaj aż 22 stopni i cały dzień prawie bezchmurne niebo. Fantastyczna pogoda, nie mam nic więcej do dodania.

0: Poranek.
1: Widzę, że każdy z was potrzebuje dobrej energii na ten tydzień, więc piszecie SMS-y licznie. Podoba mi się to. Proszę dawać znać, jak żyjecie, co robicie, czy chcecie sobie kogoś znaleźć, czy szukacie dziewczyny, chłopaka, czy chcecie iść na randkę, czy chcecie iść w jakieś fajne miejsce i szukacie polecajek. My tutaj w Radiu Campus jesteśmy jedną wielką rodziną, więc znajdziemy wam chłopaka, dziewczynę i miejsce na fajne spędzenie czasu w weekend. Cóż tu jeszcze jest w tych wiadomościach? Na WhatsAppie również się odzywacie. Ten sam numer 886-971-971. Cóż. Dzień dobry, miło cię słyszeć w dobrym nastroju. U mnie tydzień był dość udany. Bardzo dobra warszawska jesień, równie dobry Big Book Festival, świetne wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, najlepsza o surrealizmie, ale Dwórnik też może być, oraz Muzeum Karykatury, polskie zimy z przełomu lat 80 i 90, a w pracy widoki na to, że miesiąc wrzesień będzie zamknięty z dobrym bilansem, to znaczy bez zaległości przechodzących na październik. Tylko smutek, że moja dobra znajoma pojutrze wieczorem odjeżdża z Warszawy do Lwowa na zawsze, ja wciąż nie wiem, jak ją jakoś nie szablonowo pożegnać. Od razu zaznaczę, że po eventach kulturalnych ona raczej nie chodzi, jest bardziej typem tomatorki. Wydaje mi się, że jak to jest przyjaciółka, która wyjeżdża na zawsze, to po prostu posiedźcie, wypijcie sobie jakąś dobrą herbatkę lub coś innego, spędźcie ze sobą miło czas bez rozpraszaczy, szczególnie jeżeli jest typem domatorki i po prostu cieszcie się, że dana osoba była w waszym życiu, choćby przez chwilę. Papa Lenkiewicz. Pewnie są osoby, które wczoraj przebiegły maraton. Możliwe, że pierwszy raz w życiu. Chciałem wszystkich pozdrowić. Na pewno są dziś wyspani, wypoczęci, zregenerowani. Słuchajcie, ja nie jestem typem biegaczki. Właściwie to... Ale myślę o tym, żeby zacząć. Tak od 3 lat już mam taką myśl. I wydawało mi się właśnie, że jak się przebiegło, nie wiem, dychę, maraton to pewnie inaczej, to się lepiej śpi. Wydawało mi się, że właśnie są korzyści z biegania jakieś. To możecie dać znać. Florida Man wiem, że biega. Jaka jest regeneracja? Bo właśnie ja miałam takie przeświadczenie, że jak przebiegłeś maraton, to sobie śpisz później jak dzidzia. Ale z kolei jak ja chodzę na siłkę po godzinie 19, to później nie mogę zasnąć, więc w sumie to nie wiem. 886-971. 971 to jest opcja kontaktu i na WhatsAppie, i na SMS-owo. A jeżeli chcecie coś do mnie napisać, to zapraszam na Instagrama Klaudia SS. Też możemy popisać, też mogę wam podpowiedzieć, jak żyć. Posłuchajcie sobie teraz muzy za 15 minut, godzina 8.

0: Poranek.
1: Był to kogut, a ja powiedzieć wam coś chcę, jesteście w mojej topce. Szczególnie ci, którzy piszą SMS-y, bo dzięki temu się nie nudzę. Nie ma ligoca, siedzę tu sama, jak po prostu wiewiórka w dziupli i co jakiś czas ktoś mi wrzuca orzechy. A te orzechy to SMS-y. 886-971-971. Jeżeli chcecie wrzucić mi orzecha, no to jest właśnie opcja. Jaki wspaniały pivot kojący. No zgadzam się, no przecudowny w ogóle utwór. Trzeba go sobie dodać gdzieś na streamingach. Drodzy Państwo, patrzę tutaj w SMS-y i pytałam, czy macie jakieś kłopoty, czy macie jakieś radostki. I na przykład ktoś tutaj napisał, że właśnie kończy swój 1,5-letni związek i zaczyna poszukiwanie kogoś stabilnego emocjonalnie w tym zwariowanym świecie. I powiem tak, mogłabym pomóc, ale... Nie znam detali, czyli czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czy szukasz kobiety czy mężczyzny, dane, potrzeby, jakieś tam personalia, to dzięki takim informacjom być może uda się znaleźć kogoś stabilnego emocjonalnie, ale nie obiecuję, bo czasy są trudne na rynku matrymonialnym z tego co wiem. 886-971-971. Wystawa w Muzeum Karykatury jest o polskich zimach z 80-sów i 90-sów, a nie o zimach. Przyznam, że przeczytałaś to tak sugestywnie, że aż sprawdziłem, czy sam nie palnąłem literówki. Ale za radę dziękuję, bo brzmi bardzo sensownie. Dobrego dnia i udanego tygodnia. Siema, pozdro dla słuchających kampusach, dla DJ-ów kampusowych i dla smakoszy frytek. Frytek? Dobrego dnia, życzy Piotr i Henio z Fiata 126. Buziaki, kiss, kiss. Patrycjusz, niszczą mnie te SMS-y od was czasami. Patrycjusz napisał, 2 miesiące temu wspomniałeś, że nie widziałeś dzika. Czy już była okazja? Chciałam wam powiedzieć, powiem wam szczerze, że nadal nie widziałam dzika, a mam bardzo takie dzicze życie. Bardzo dużo chodzę po łąkach, polach, łąkach, lasach, łąkach i tak dalej. I nigdy nie widziałam dzika. Nadal tkwię w przekonaniu, że dziki to symulacja. Czyli, że wmówiono nam, że są dziki, żebyśmy się ich bali, a one nie istnieją. Mogę być takim rodzajem szura? Co by na to? Że ja na imprezach, jak siedzę ze znajomymi, to mówię, nie, dzików to nie ma. 886 971, 971, to jest opcja kontaktu, wrześniowe słońce, ktoś wysłał przepiękne zdjęcie. Niech wam się, moi drodzy, wiedzie i wysyłajcie dalej te pozytywne wibracje, wysyłajcie swoje ogłoszenia matrymonialne. Ja niezmiennie na to wszystko cierpliwie i grzecznie czekam, jako wasza wiewióreczka. 886 971 971.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Reklama.
1: Jest ósma. Wiadomości Radia Campus przedstawi Zofia Błazeusz.
2: Sportowy Campus.
3: Reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj ze Szwecją w drugiej kolejce Dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów. Mecz zaczyna się o godzinie 20:45. Polacy zremisowali 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zagrają jeszcze 2 października z Rumunią, potem Bośnia, a fazę grupową dokończą w listopadzie. Było kilka pozytywów, oczywiście dla Marcina. Czyste konto było ważne i na pewno jest to dla niego dobry wynik. Mieliśmy też kilka sytuacji, w których mogliśmy strzelić gola, a wtedy mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. Były pozytywy, ale też negatywy. Musimy iść dalej. Powiedział Matty Cash, piłkarz naszej reprezentacji. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa 6-4 w ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Chengdu. Hurkacz w poprzednich rundach turnieju w Chengdu pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę i Amerykanina Michaela Dama. Polak zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA. O finał zmierzy się dzisiaj z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Polacy zostali mistrzami Europy w siatkówce. Pokonali 3-1 Francuzów w meczu o złoto. Obronili tym samym tytuł sprzed 3 lat.
4: Ja myślałem, że on atakował do Wałty, to koniec seta. I czasami, kiedy jest taka sytuacja, mamy jeden challenge, spróbujemy. I udało się. Teraz mamy złoty medal. Nie wiem, jest dzięki temu, ale bardzo ważny moment i udało się.
3: Powiedział selekcjoner Nikola Grbić. Brandon McNulty został mistrzem świata w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego elity mężczyzn Montreal 2026. Amerykanin niespodziewanie zostawił konkurentów za plecami ponad 30 km przed metą i zdobył pierwsze złoto dla swojego kraju od 1993 roku. Jedynym z biało-czerwonych, który ukończył wyścig, był Kwiatkowski. Z 10-minutową stratą zameldował się na mecie na 50. miejscu.
5: Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: No i cóż, my tu mamy kilka wątków. Dostałam fantastyczne wiadomości pod tytułem Dziki istnieją i Rafał napisał: Wiewióreczko, bo dziki teraz są w mieście, musisz po Warszawie chodzić, a nie po lasach i łąkach. No i faktycznie, wiecie, zaśmiałam się z tego SMS-a, bo przecież dokładnie tak jest, że nie ma dzików w lesie, więc ja po prostu po złych drogach chodzę. Siema, chcesz zobaczyć dzika, wbijaj na Zawadę w Warszawie. Pozdro, Zosia i Filip. Rafał: hej, dziki wyniosły się z lasów i mieszkają w Halinowie. Dzień dobry, ja również o błogosławieństwo na ten i wszystkie pozostałe tygodnie, bo przyda się i to bardzo. Wczoraj żonie zrobiłem niespodziankę, pojechaliśmy na koncert Natalii Kukulskiej. Było warto, szkoda tylko, że po 2:30 byliśmy z powrotem w Warszawie i dzisiaj lekki zombie mood. Ale Klaudia, widzieliśmy dziki przy drodze na Śląsku, one istnieją, chyba że to były świnie w pyle węglowym. Jeżeli mam być szczera, to moim zdaniem ta druga opcja. Próbuję nie wierzyć w dziki, ale chyba dziki wierzą we mnie. Jeden o mało co nie wlazł na mnie tuż pod domem na Włochach. Stado 18 sztuk przespacerowało mi przed domem na Dolnym Mokotowie. Jeden typ na Puławskiej śpieszył się na poczęstunek w parku Orlicz-Dreschera. Okej, wierzę wam, że wy macie urojenia i widzicie dziki. Ja nie mam urojeń i dzików nie widzę. Właśnie skończyliśmy dwutygodniowy urlop, wracamy dziś do pracy, ale pogoda na bluzę i pełne słońce poprawia humor. Tak, no pogoda jest bezwzględnie przepiękna. Mężczyzna, 40 lat, szukam partnerki, nie dziewczyny, kogoś, kto zachowuje się dojrzale w relacji i umie w relacje, a w zamian daje to samo i całe swoje serce. Swoją drogą, audycja randkowa to byłby niezły pomysł, gdzie słuchacze i słuchaczki mogą zadzwonić i coś powiedzieć na antenie, etc. Chcecie taką audycję? Mam Wojtka Rotka zapytać, czy zrobić, tylko jakby się to mogło nazywać. Musimy najpierw wymyślić nazwę, bo randkarium mieli chłopaki w piątek, ale jak wymyślimy coś fajnego, to może zrobimy taką, wiecie, audycję, która jest na przykład o 20 w... Nie chcę teraz rzucić w jakiegoś terminu, gdzie ktoś inny ma audycję, ale dobra, wyobraźmy sobie o godzinie 20 w piątek i ładnie się ubieracie w chacie, zapalacie sobie jakąś świeczkę, robicie sobie ładną kolację i odpalacie i dzwonicie do siebie nawzajem. Kupuję to! Podoba mi się coś takiego. Wiem, że teraz, tak jak powiedziałam, na rynku jest dość ciężko, w aplikacjach jest dość ciężko, więc może Radio Campus będzie was swatać. Dajcie znać. 886-971-971. Alternator. Wybierasz partnerkę 1 albo 2. Alternator wersja date. No, całkiem nieźle. Dla sprostowania, nie mówi się stado, tylko watacha dzików. Pozdro dla urojeńców. Tutaj jakieś zdjęcia dzików mi wysyłacie. No dobra, no. Dobra. Słuchajcie. Wy swoje, ja swoje. Ja nie wierzę. Czekam na SMS-y, czekam na informacje, czekam na wasze prośby, potrzeby. Wszystko będę dzisiaj spełniać.

No słuchajcie, mam złe wieści. Podam wam taki radiowy backstage. Czasami nasz redaktor naczelny Wojtek Rodek słucha poranka Radia Campus. Bardzo rzadko się zdarza, że wstaje o takiej porze, bo sobie bimba. Ale teraz słucha i napisał, że nie idźmy tą drogą. Czyli nie będzie programu randkowego. Ale muszę wam powiedzieć, że Wojtek kiedyś też nie był do końca przekonany na przykład do audycji o psach i o zwierzętach w ogóle w Radiu Campus i w końcu się złamał. Co prawda trwało to jakieś pół roku, ale spróbuję Wojtka pourabiać w tym temacie, bo wy się bardzo pobudziliście, natomiast Wojtek pobudził się w innym sensie. Najserdeczniej pozdrawiamy redaktora naczelnego i prosimy o myślenie o nas cieplutko. Moi drodzy, tutaj o dzikach dalej informacje. Ja myślałem, że to wrony śmieci wyrzucają, a to normalnie te hologramy dzików. Kupuję tę teorię, podoba mi się. Gdyby tylko mój pies nie dostał kiedyś strzała od hologramu, haha, jakieś mocne technologie. Tak, tak, zgadzam się. No słuchajcie, coraz bardziej idzie, ja się boję, że ktoś to teraz włączy i pomyśli, że jestem taka prawdziwa. Ale dobra, uznajmy, że nie byłabym sobą, gdybym była inna. Więc być może to są jakieś hologramy. No to ja nie miałam po prostu styku jeszcze z hologramem, ale technika jest tak zaawansowana, że mogą być hologramy agresywne. Audycja Dziki w mieście idealnie pasuje. Taka bardziej randka w ciemno, że ktoś dzwoni, opowiada o sobie i można jakoś się z nim skontaktować. No trzeba to wymyślić. Odwołajmy Wojtka, napisał Patrycjusz. Nie, Wojtka nie można odwołać. Wojtek jest wspaniały. Wojtek jest najlepszym. Co zdarzyło się temu radiu? 886-971. 971 to jest opcja kontaktu. Bardzo dużo mi wysyłacie hologramów dzików w różnych miejscach. Dziki przy koszu na śmieci, dziki w trawie, dziki idące sobie przez miasto. Co z tego, moi drodzy, jeżeli nie zdarzyło mi się jeszcze zobaczyć takiego zwierzaczka? Ktoś się wita, na przykład teraz włączył Radio Campus i nie wie kompletnie o co chodzi, ale jest śmiesznie. No i to jest ekstra, to jest dla mnie bardzo dobra informacja. Czekam na to, co u was, czekam na informacje, jak żyjecie i czego potrzebujecie od nas, czyli od Radia Campus. W temacie randkowania, czy obejrzałeś lalkę, opinie? Słuchajcie, to jest mocna rzecz, bo ja sobie chyba 2 odcinki tej lalki obejrzałam i życie mnie wciągnęło, jakaś tam proza życia, bo miałam dużo spraw, ale oglądając pierwszy odcinek, miałam taką myśl, o co wszystkim chodzi? W sensie, czemu jest takie napięcie związane z tą lalką? Spoko serial. Teraz dopiero wywołałam wojnę. Bardzo ładnie, fantastycznie, absolutnie aktorzy. Naprawdę ja mam wrażenie, że my się czasem spinamy o kompletne głupoty. Jak dla mnie spoko serialik, jeszcze go nie obejrzałam całego, więc nie mam takiej full opinii, ale na 40% mogę powiedzieć, że będę zadowolona. Jeżeli wy obejrzeliście całość, jeżeli macie jakieś swoje opinie, to niezmiennie czekam. 886-971-971.

0: poranek.
1: What I Feel Inside na antenie Radia Campus teraz rozbrzmiało. Czy jestem jedyną osobą, która słyszy sąsiadka w tym utworze? Dajcie znać. A jeżeli nie, to już będziecie

Będę oceniać. Nie będę was nawracać. Sami w końcu dojdziecie do pewnych wniosków. Jesteście dorośli. O lalce też dzielicie się swoimi opiniami. Czekam na nie niezmiennie. Wojtek zakończył możliwość powstania programu randkowego. Wrócimy do tego za jakiś czas. Zapisałam ten pomysł. 886-971-971. Już za moment wiadomości Radia Campus.

0: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
1: Reklama. Jest 8:30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Zofia Błazeusz.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Pierwsza tura wyborów w Krakowie, huragan Polo w Meksyku, rok systemu kaucyjnego w Polsce.
2: Wiadomości.
3: Monika Piątkowska znalazła się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zdobyła 28,1%.
4: Cieszę po pierwsze z tego, że sporo jednak mieszkańców poszło do głosowania. Bardzo za to dziękuję. Liczę, że w drugiej turze będzie nas jeszcze więcej głosujących, bo to jest nasze święto i to mieszkańcy Krakowa decydują. Po drugie, cieszę się, że jestem w drugiej turze. W każdym sondażu, dokładnie w każdym, który się pojawiał później, to poparcie dla mnie rosło i za to bardzo serdecznie dziękuję.
3: Powiedziała Piątkowska. Druga tura 11 października. Huragan Polo zbliża się do wybrzeża Meksyku i jeszcze przed dotarciem na ląd przyczynił się do śmierci co najmniej 3 osób. Władze szykują się na uderzenie żywiołu, zarządzając ewakuację i zapewniając mieszkańcom tymczasowe schronienia. Huragan Polo ma 3 kategorię w 5-stopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Maksymalna prędkość wiatru wynosi 205 km na godzinę z silniejszymi porywami. Na zamieszki

0: W większości przez Serbów w północy Kosowa zatrzymano i aresztowano 9 osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych na ludności cywilnej. Belgrad określił zatrzymanie czystką etniczną. Zatrzymanie jest związane ze sprawą tzw. grupy intelektualistów, którzy zaginęli w rejonie miejscowości Zubin Potok w czasie wojny w Kosowie. 1 października minie rok, od kiedy funkcjonuje w Polsce system kaucyjny. Opinie Polaków nadal są podzielone, ale niewątpliwie należy podkreślić czystsze lasy i rzeki. Z niedawnego badania wynika, że już co czwarty dorosły Polak oddaje również opakowania znalezione na ulicy, w parku, przystanku lub innym miejscu publicznym. Istnieje nadzieja, że system kaucyjny dałoby się kiedyś wprowadzić na szkło.
1: Korki. Zakorkowaliście Warszawę, szczęśliwi ludzie, którzy sobie wyjechali, bo słońce świeci, więc do pracy jadą. Czerniakowska na wysokości Alei Józefa Becka stoi, rzeczona Aleja Józefa Becka także stoi, Aleja Wilanowska troszkę w dojeździe do generała Władysława Sikorskiego, gdzie również korki. Gdzie jeszcze mamy korki? Na Służewcu. Mamy korki na cybernetyki. Bardzo, bardzo porządne korki. Zaraz się okaże, że bardziej się opłaca powiedzieć, gdzie korków nie ma. Aleje Jerozolimskie stoją. Kleszczowa stoi. Aleja 4 czerwca 1989 stoi. S8 oczywiście stoi, bo ona jest w tym zakresie bardzo rzetelna. Wawelska, cała na czerwono, Aleja Niepodległości również. Co my tu jeszcze mamy? Po drugiej stronie Wisły mamy wypadek. Mamy wypadek na Wale Międzyszyńskim i widzę, że tutaj też się korkuje. Wioślarska również stoi. No najuczciwiej będzie powiedzieć, że po Warszawie w tym momencie nie jeździ się najpłynniej i jest to bardzo eleganckie sformułowanie na to, co widzę na mapie.
2: Pogoda.
1: Natomiast pogoda nadrabia, to jest fakt. Piękny dzień przed nami, słoneczny i cudny, 22 stopnie to będzie dzisiaj temperatura maksymalna i ja sobie już zerkam w pogodę na resztę tygodnia, no i muszę przyznać, że czeka nas przepiękny jesienny tydzień.

Pierwszy raz odkałem się jamka. Teraz sprawą samego Jaskalowca.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: poranek.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czy skład się wymienił? Czy są jacyś nowi słuchacze na pokładzie naszego statku, który zmierza do godziny 10? Proszę donosić 886-971-971. SMS-ki. Pytał się mnie ktoś, czy mam do polecenia jakąś literaturę, coś nowego i muszę przyznać, że ostatnio nie czytałam za bardzo. Jestem przebodźcowana, znowu wpadłam w chomiczy wir i niestety nie miałam czasu na książki, ale jestem pewna, że niedługo nadrobię i coś dla was będę miała. Jeżeli wy wpadliście w sidła jakiejś porządnej lektury, to proszę dać znać. Patrzę na WhatsAppa 886-971-971. Tutaj też możecie pisać. Możecie pisać na Instagramie Radia Campus, możecie pisać na Instagramie Klaudia Esz. Opcji jest mnóstwo. Można też wysyłać gołębie. Dzień dobry. My lalki z żoną nie oglądaliśmy, natomiast żona słyszała z jednej z platform, że ciągle są to wulgaryzmy i uszy więdną. Dziękuję za przyjemną muzykę do jazdy. O dziwo całkiem sprawne S8 na wysokości moczydła. Niestety ciaśniej już na wysokości Poznańskiej w kierunku Okęcia. No, jeżeli nie widzieliście, no to nic tutaj nie podyskutujemy. Ja nie miałam takiego odczucia z tą lalką, tylko powiem dla tych, którzy dołączyli, że obejrzałam dwa odcinki i jestem bardzo zadowolona i podoba mi się ta lalka. I jest przefantastyczna obsada, są przecudowni aktorzy, piękne kostiumy, fajna muza, więc naprawdę nie wiem, o co to całe zamieszanie, ale cieszę się z niego, bo gdyby nie to, to nie obejrzałabym tej nowej lalki. Dzień dobry, melduję, że właśnie dopiero włączyłam radio, gdyż zmierzam do pracy. Pozdrawiam, Kasia. Miłej pracy, Kasia. No i co? I niech ci się wiedzie. Przesyłam najlepsze wibracje, żeby wszyscy byli dla ciebie kochani i mili. Piotrek, wracam do pracy po 5 miesiącach. Jak mam sobie z tym poradzić? Piotrek, jeżeli masz takie życie, że mogłeś sobie wrócić do pracy po 5 miesiącach, to ja bym była chyba zadowolona. Pewnie lubisz swoją pracę. Ja na przykład uwielbiam swoją pracę, ludzi, którzy mnie otaczają, więc czasem nawet jak jest trudno, no to idziemy do przodu i robimy swoje i tak. Wygląda na to, że nie spóźnię się dziś do pracy. Trochę taki wstyd przy poniedziałku. To jest wstyd, bo faktycznie wypadałoby z 15 minut tak, no takie 15-20 minut się spóźnić, to wtedy świadczy o tym, że po prostu, wiesz, zabiegany poranek, jesteś taki pracowity i tutaj po prostu nie miałeś czasu, żeby wstać wcześniej i się przygotować, ale jest to też niebywałe dokonanie w Warszawie, które jest totalnie zakorkowana, więc jeden plus, jeden minus dają wiadomo co. Za 10 minut godzina 9. Czekam na takie donosy jak teraz. 886-971-971. Fix up, look sharp. Na antenie Radia Campus już teraz Dizzy Rascal.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.

0: shit.
1: Kapitan Poranek.
2: Autentycznie słuchałam, sprawdzałam, czy gdzieś mi się odpaliła jakaś głosówka w telefonie w tym właśnie utworze, ale nic się nie odpaliło, to po prostu jest taki utwór. Moi drodzy, za 2 minuty godzina 9, co oznacza, że powoli zaczynamy pracę, pierwsze kawki się parzą, już wchodzicie do biur. Mam nadzieję, że będziecie dla siebie mili i dobrzy, bo to jest podstawa w ogóle funkcjonowania. Traktujcie ludzi tak, jak chcielibyście, żeby was traktowano. To jest w ogóle bezwzględne zadanie, które ode mnie dostajecie. No, chyba, że chcecie, żeby traktowano was źle, to wtedy chill. Klaudusiu, zawsze mi poprawiasz humor w poniedziałkowy poranek, ale co z Ligocem? Ligo żyje, ma się dobrze, miał jakieś tam sprawy ważne, a ja dziękuję, bardzo chętnie poprawiam wam humor, bo dostaję w zamian od was to samo, więc dawajcie znaka, co tam u was, 886-971-971. O tej lalce troszkę piszecie, że też byliście zadowoleni i nie wiadomo, o co ten szum, ale tak jak mówiłam tydzień temu, wydaje mi się, że gdybym była producentką lalki, to byłabym zachwycona, że jest taka afera, bo tak jak wspomniałam, ja na przykład bym pewnie jej nie obejrzała, gdyby nie to całe zamieszanko, więc czasami kryzysy i aferki mogą przynieść wam dużą korzyść i z tą mądrością Klaudiksy zostawiam was na kilka minut, słyszymy się już niedługo. Dajcie znać, jakie plany, kiedy wakacje, kiedy będzie wesoło, kiedy coś fajnego razem zrobimy. Czekam. 886-971-971.
1: facebook.com/radiocampus.
3: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
4: Yeah, I'm ready, bro.
3: Hey, what's that big tune playing in the background?
4: Let me tell them.

0: Kapitan Poranek.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Klaudia, słucham Cię w trasie i zawsze poprawiasz mi humorek. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję również. No daję z siebie wszystko. Ja omdlewam lekko po godzinie 10, bo tutaj jestem toksycznie pozytywna. Wydaje mi się, że tak by mogłaś nazwać moja audycja. Toksycznie pozytywna. Cieszę się. Jeżeli chociaż trochę Wam się tam humory poprawiają, to dla mnie jest spoko. Klaudia, czy możemy wrócić do horoskopów na dany tydzień? Możemy wrócić do horoskopów, chociaż teraz już wszyscy poszli spać, bo jest 9:10, więc robicie sobie kawkę i tam pracujecie, więc... Ale jeżeli ktoś potrzebuje horoskopu, to proszę kilka danych o sobie i wszystko wam powiem. Roboczy horoskop jest taki, że... wiem, że bardzo ci na tym zależy, ale musisz się jeszcze trochę postarać i otworzyć na nowe przeżycia. To jest taki bazowy, możecie sobie wstawić swoje imię na początek i myślę, że dość dobrze uniwersalnie zadziała. Ligo pewnie trawę kosi i musi teraz miesiąc kosił i musi teraz miesiąc dochodzić do siebie. Tak, Ligo się boi kosiarek, bo miał trudne w tym zakresie dzieciństwo, ale damy sobie radę. Słuchajcie, za tydzień już będzie ligoc, wszystko się ułoży i będziemy sobie tutaj szczęśliwie prowadzić poranek. Koziorożec, 41 lat, własna działalność w związku. Najbliższy tydzień przyniesie ci wiele momentów, podczas których powinieneś zatrzymać się i zadać pytanie po co. Najprawdziwsza odpowiedź tkwi głęboko w twoim sercu i z pewnością znajdziesz dobre rozwiązania, jeżeli tylko zamkniesz się na fałszywych doradców. Mówiłam z głowy. Chciałabym być tą horoskopianką, wróżką w telewizji. Wydaje mi się, że ja się tu marnuję. Jakieś tam, wiecie, o dzikach, beki, żarty, o związkach, żarty, a tu się okazuje, że prawdziwy pieniądz jest we wróżbiarstwie, ale nie jestem taka stara, jeszcze duża kariera przede mną, mam nadzieję. Jeżeli potrzebujecie horoskopów, to zapraszam. 886-971-971. Jeżeli widzieliście coś fajnego, jakiś fajny film, czytaliście fajną książkę, uważacie, że świat powinien się o tym dowiedzieć, albo macie urodziny, albo jest wam smutno, to ja czekam na wszystkie takie informacje jeszcze do 10. 886-971-971.
0: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: Where's your head at? Na antenie Radia Campus 20 minut po godzinie 9. Macie potrzeby wróżbiarskie. Widzę kolejne SMS-y. Molesta 28.09.1997. Dziś rocznica, Konrad. Konradzie, zaspałeś. Dostajesz dwójkę ode mnie, ponieważ puściłam molestę po kalendarium o godzinie 7.15 około, więc już się pobujaliśmy do tego utworu. Musisz sobie teraz zapewnić tę rozrywkę sam. Droga wróżko, czy ułożę sobie w końcu życie? O rany, poczekaj, muszę tutaj zakręcić kulą i kotem. Jest ogromna szansa na to, że w najbliższym czasie pewne elementy twojego życia zaczną wskakiwać na właściwe miejsca. Kluczowe natomiast jest to, żeby spoglądać w stronę słońca, a nie w kierunku mroku. Jak ktoś chce, znajdzie sposób, jak ktoś nie chce, znajdzie powód. Oto ja. Więc na pewno sobie ułożysz. Nigdy nie jest tak, że się nie da odbić. Wiem, co mówię. Odbijałam się już nieraz. Dzieci budziłem o 7.15, to kolega od molesty. No przykro mi, no mój drogi, mogłeś je obudzić tym utworem i już uczyć dobrej muzy. Jeżeli wybrałeś inaczej i postanowiłeś budzić całowaniem w czółko, no to wyłącznie jest w tym twoja wina po prostu. 886 971 971 21 minut po godzinie 9. Już niedługo wiadomości Radia Campus.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
4: Jest 9:30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Zofia Błazeusz.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Duże wzrosty cen ropy na rynkach, Moskal zawiesza członkostwo w PiS, awarie kolei.
5: Wiadomości.
6: Ropa na globalnych rynkach mocno drożeje w reakcji na brak postępów w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy West Texas Intermediate jest po $94. Brent na AS jest wyceniana po $107 za baryłkę. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w tym tygodniu. W sobotę Trump odrzucił propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. Po niedzielnych częściowych wyborach do francuskiego Senatu po raz pierwszy partie skrajnie prawicowe będą tam miały własną grupę. Utworzą ją wspólnie Zjednoczenie Narodowe i Stronnictwo UDR dowodzone przez Erika Ciottiego. Grupę tworzy co najmniej 10 senatorów. Zarazem po raz pierwszy w Izbie Wyższej będzie miała swojego przedstawiciela skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona. Michał Moskal zawiesza członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń przed złożeniem poprawek do rządowej ustawy o kryptoaktywach, Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Poprawki we wrześniu 2025 roku przedstawiał właśnie Moskal, a także poseł Janusz Kowalski, wówczas członek klubu parlamentarnego PiS.
7: Z partią. No i też nie masz absolutnie żadnych przesłanek, żeby sądzić, że tam było cokolwiek ustalane w sprawie ustawy. To raz, a po drugie, że tam wchodził w grę jakieś pieniądze, więc sądzę, że to po prostu jest sprawa, która tak naprawdę została nakręcona przez niechętne nam środki masowego przekazu.
6: Skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Awaria techniczna spowodowała rano spore utrudnienia w kursowaniu pociągów. Zmiany w ruchu dotyczą składów na odcinku Skierniewice-Warszawa Wschodnia. W związku z utrudnieniami pociągi mogą doznawać opóźnień powyżej 60 minut, podało PKP Intercity. Sytuację na bieżąco można monitorować na portalu pasażera. Uzgodniono wzajemnie honorowane biletów spółek PKP Intercity, Polregio

0: Koleje Mazowieckie.
1: Pogoda. Ta Zofia to się cieszy ciągle. Jak tylko... Bądźcie Zofią dzisiaj. Jak tylko coś się zakoła pućka, to jest po prostu przeszczęśliwa. Zofia, cieszysz nas tym radością swą.
0: A dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że czujecie mój uśmiech.
1: Czujemy. Ja przynajmniej słyszę. Z tego, co mówią słuchacze, to uśmiechy nasze zawsze słychać. Natomiast chciałabym, żeby to było wasze przesłanie na ten tydzień. Jeżeli się potkniecie, to z uśmiechem. Dziękujemy
0: tak
1: ci, Zofia, za twoją pracę nad naszymi psychikami. A ja już teraz przechodzę do pogody, bo pogoda zacna, moi drodzy. No piękny poniedziałek, widzę tutaj słońce mi muska twarz cały czas. Żadnej chmurki, 22 stopnie dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie. Jutro 21, zachmurzenie małe. Środa 22, zachmurzenie umiarkowane. Czwartek prawie bezchmurne niebo. Piątek 20 stopni i niebo również bezchmurne. No weekendik przepiękny, jesienny. Nic, tylko korzystać, dreptać, chodzić, oddychać i zbierać liście.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek.
1: Ja wiem, że jestem stara i nudna w tym zakresie, ale nie ma nic lepszego niż spędzenie kilku chwil z Royal Republic. Fantastyczny rock'n'roll, aż mi się zaplątał język, gdyż sobie trochę z nimi pośpiewałam. Everybody wants to be an astronaut na antenie Radia Campus. Moi drodzy, za 20 minut godzina 10, powoli dopływamy do portu i to powinien być przegląd internetu, ale zapomniałam o tym, więc szybciutko nadrabiam. I chcę wam powiedzieć, że na mojej liście do obejrzenia dziś Paweł Paczul ostatnio mnie bardzo bawi. To jest śmieszna osóbka, więc bardzo wam polecam, żebyście sobie zajrzeli na jego kanał. Nie będę podawać konkretnych filmów, ale tak dla rozbawienia. I doktor Agnieszka Kozak u Kuby Jankowskiego w Balansie. To jest też dobre rozwiązanie. Jak wmówili ci, że jesteś gorszy? Bardzo, bardzo moim zdaniem warto zaglądać w siebie i zatrzymywać się trochę przy sobie, bo jesteśmy teraz mocno zabiegani, mocno przestymulowani i ja to lubię takie podcasty, które zmuszają mnie trochę do zastanowienia się, kim jestem i dokąd zmierzam, więc to były moje polecajki w ramach przeglądu internetu. Oczywiście, śledźcie Radio Campus, same piękne rzeczy, fantastyczne rolki, zabawni ludzie, piękni, radiowcy znani wam mniej lub bardziej, więc jeżeli nas lubicie, to oczywiście poprosimy o follow na Instagramie i na Facebooku. Ja zapraszam też na swoje konto Klaudia SS, gdzie możecie zobaczyć, jak żyję i dokąd zmierzam, choć ostatnio sama nie wiem. Za 20 minut, moi drodzy, godzina 10. Posłuchajcie sobie teraz muzy, a my się niestety niedługo już żegnamy.

0: Kapitan Poranek.
1: Dawno nie słyszałam Rozalii w utworze Więcej i czuję satysfakcję. Kończymy, moi drodzy. Tutaj taki ładny SMS-ek wpadł na koniec. Poprawiasz humor i dodajesz energii lepiej niż dwie filiżanki espresso i trzy puszki energetyków razem wzięte. Kilka razy musiałem dziś łapać się za brzuch ze śmiechu. Ostatnio teraz przy wizji budzenia małych dzieci numerem molesty. Raz jeszcze dużo dobrego w tygodniu i w ogóle pozdro. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą przepiękną obecność i fajną frekwencję w SMS-ach. Życzę wam takiego tygodnia, jakim ma być, czyli pięknego, słonecznego, ciepłego. Życzę wam, żeby nie spotykało was nic złego. I przede wszystkim traktujcie innych tak, jak sami chcielibyście być traktowani. To jest Claudia Coelho, to są złote myśli Claudixy, ale sądzę, że świat byłby lepszy, gdybyśmy tak podchodzili do niego. W tym zabieganym tygodniu proszę znaleźć czas na to, żeby wystawić twarz do słońca i spojrzeć w niebo. Bardzo, bardzo to jest w życiu ważne. Robię się sentymentalna, więc czas odejść, czas was zostawić, bo robię, wiecie, już takie naprawdę mocny koelizm. Niech wam się wiedzie, moi drodzy. Życzę fantastycznego tygodnia. Słyszymy się w sobotę o 10 w Łapach w Górę na żywo. Później słyszymy się w poniedziałek już z Ligocem. I tak nam się będzie kręcić do grobowej deski, mam nadzieję. Chyba, że nas wcześniej Wojtek usunie. Wszystkiego co najlepsze. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek. To był zaszczyt spędzić z wami dzisiejszy poranek. Ahoj!

mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatr.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.

0: Zbliża się 10:30, mówi Zofia Błazeusz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: 1 października o godzinie 14 rozpocznie się inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Uroczystość z udziałem władz uczelni i zaproszonych gości odbędzie się w Auditorium Maximum na kampusie głównym przy krakowskim Przedmieściu. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Andrzej Mencwel. Studenci i doktoranci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, złożą ślubowanie. Podczas uroczystości głos zabiorą również przedstawiciele studentów i doktorantów. Nowy rok akademicki to też nowe możliwości. Niezależne Zrzeszenie Studentów świętowało ostatnio swoje 46. urodziny. NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa. Łączy 25 uczelni w całej Polsce i ma ponad 3000 członków. Rekrutacja trwa cały rok, a na żywo znajdziecie ich m.in. na Uniwersytecie Warszawskim przez cały następny tydzień z gadżetami. Więcej informacji na Facebooku NZS. UW. Klimat się ociepla, wieczna zmarzlina topnieje, dlatego nagłych zdarzeń związanych z lodowcami górskimi, np. obrywów lub powodzi błotnych, będzie coraz więcej, ocenił geofizyk dr Bartłomiej Lux. Dodał, że nie można też zapomnieć o mniej dramatycznym procesie, jakim jest topnienie lodowców. Część lodowców jest monitorowana przez naukowców, zwłaszcza tam, gdzie mieszkają ludzie i istnieje zagrożenie dla ich życia. We wrześniu w Norwegii był gigantyczny obrót lodowca, na szczęście bez rannych. Nie można tego samego powiedzieć o katastrofie w Nepalu. Więcej informacji znajdziecie na www.naukawpolsce.pl. SGH zaprasza na wystawę Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tradycja, która tworzy jutro, przygotowaną z okazji 120-lecia uczelni. Wystawa ukazuje dokonania szkoły przez pryzmat związanych z nią osób, przede wszystkim ich dorobek intelektualny i zawodowy. Wystawa plenerowa będzie dostępna dla zwiedzających na placu centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, dzisiaj od godziny 14:30 do 18 października.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.

Zaczynamy poniedziałkowy kampus główny i rozważcie, czy do słuchania nie wziąć czegoś do jedzenia, bo to będzie temat, który dzisiaj się pojawi, a dokładniej będzie dotyczył badania pomysłów dotyczących produktów spożywczych. Zapraszam, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Zdarza się wam może, że coś jecie, ale macie wrażenie, że coś jest jednak nie tak, że faktura jest jakaś nieodpowiednia, że smak się nie zgadza z opisem na opakowaniu, albo w ogóle tego opakowania nie dało się otworzyć, to takim sytuacjom można zapobiegać i zajmują się tym specjaliści na Uniwersytecie Warszawskim. Moim gościem jest profesor Krzysztof Klincewicz, dyrektor Centrum Innowacji Odpowiedzialnych Społecznie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co charakteryzuje te wspomniane innowacje odpowiedzialne społecznie?
2: To jest strasznie szerokie pojęcie, które tak naprawdę my w ramach Wydziału Zarządzania próbujemy na polskim rynku upowszechniać, bo bardzo dużo się mówi o innowacjach społecznych, natomiast innowacje odpowiedzialne społecznie to jest pewnie trochę co innego. Innowacje społeczne to coś, co tworzy się przy zaangażowaniu społeczeństwa, natomiast innowacje odpowiedzialne społecznie to coś, co odpowiada na potrzeby społeczne. Zaspokaja oczekiwania określonych grup konsumentów, mieszkańców, obywateli, uwrażliwia firmy na określone wyzwania, potrzeby czy problemy, również problemy etyczne, z którymi mogą borykać się konsumenci. To pojęcie trochę też w naszym rozumieniu styka się z tak zwanymi otwartymi innowacjami, czyli innowacjami tworzonymi przez firmy wspólnie z otoczeniem. My szczególnie interesujemy się wariantem współtworzenia nowych produktów, rozwiązań przez firmy i konsumentów, a angażowaniem konsumentów, tych, którzy na co dzień korzystają z produktów, w określenie, czego tak naprawdę potrzebują, co im się nie podoba, co należałoby zmienić, może jakie są potrzeby, których do tej pory nikt jeszcze nie zaspokajał.
1: I co to znaczy? Czy w centrum prowadzone są właśnie rozmowy z tymi grupami? Skąd są te informacje?
2: W centrum prowadzimy kilka szeroko zakrojonych programów badawczych. Jeden z nich dotyczy konsumentów branży spożywczej i pewnie o tym dzisiaj więcej porozmawiamy, ale pracujemy też z obszarem ochrony zdrowia, branżą farmaceutyczną, ochroną klimatu, czy na przykład uczelniami, instytutami badawczymi, którym pomagamy trochę lepiej wykorzystywać infrastrukturę badawczą we współpracy z biznesem. Natomiast rzeczywiście temat kokreacji, współtworzenia produktów spożywczych przez konsumentów, to coś, co rozpoczęliśmy realizować w 2019 roku. Od 8 lat realizujemy kilka kolejnych edycji projektu pod nazwą Laboratoria Zaangażowania Konsumentów, Consumer Engagement Labs, projektu finansowanego w ramach programu Horyzont Europa przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, EIT Food. No i to jest taki projekt, czy duże przedsięwzięcie wieloletnie, które łączy firmy z określonymi grupami konsumentów. One wspólnie siadają do jednego stołu, czy w pewnym okresie do Zooma, czy łączności zdalnej, żeby zastanowić się, czego określona grupa konsumentów potrzebuje i w jaki sposób te potrzeby zaspokoić poprzez projektowanie nowych produktów.
1: A jakie grupy udało się zbadać?
2: Te grupy były bardzo różne, bo trochę to zależało od rodzaju firmy, kategorii produktów. Może też na starcie zaznaczę, że my już pracowaliśmy łącznie ze 166 panelami konsumenckimi. Ja specjalnie sprawdzałem to przed dzisiejszą rozmową. To jest przerażająca liczba takich równoległych procesów kreatywnych, 166 i 103 organizacje, które były w to zaangażowane, a z tego wyszło 43 produkty na rynku, 8 w trakcie, więc łącznie 51 i praktycznie każdy dotyczył trochę innej grupy, innych potrzeb. W 2019 roku rozpoczynaliśmy od współpracy z osobami starszymi, czyli grupą konsumentów, która jest często niedoceniana przez firmy spożywcze. Niedoceniana w niezbyt odpowiedzialny sposób, dlatego że te osoby są w stanie zainwestować w całkiem atrakcyjne i kosztowne produkty spożywcze, ale okazywało się w trakcie naszych procesów kreatywnych, że niekoniecznie były w stanie znaleźć w sklepach produkty odpowiadające im potrzebom. Natomiast w kolejnych latach pracowaliśmy też z bardzo różnymi grupami konsumenckimi, na przykład studenci czy licealiści, którzy mają 10-15 minut przerwy i w trakcie tej przerwy muszą zjeść coś, co będzie wartościowe dietetycznie, a jednocześnie da się to zjeść w biegu. Tak? I alternatywą wobec słodkich napojów czy batoników mogą być przekąski, które będą zdrowe, będą źródłem mikroelementu, będą przykładem żywności funkcjonalnej, a jednocześnie nie będą wymagały wizyty w restauracji, stołówce, zajęcia miejsca siedzącego do jedzenia. Tych grup było jeszcze więcej. Bardzo typowym wyzwaniem są różnego rodzaju diety redukcyjne. Konsumenci, którzy nie mogą jeść określonych składników, albo potrzeba suplementacji określonych składników. I tutaj znowu, zamiast korzystania z tabletek, czy takich rozwiązań, które przypominają jednak produkty farmakologiczne, można to zrobić w sprytny sposób, jako integralna część żywności funkcjonalnej.
1: I warto też wskazać, że ta skala jest międzynarodowa, czyli to są projekty nie tylko w Polsce, tylko właśnie również w innych krajach Unii Europejskiej, ale to Uniwersytet Warszawski przewodzi jakby temu projektowi.
2: Tak, my jesteśmy koordynatorem projektu, czyli liderem konsorcjum. To konsorcjum, tak jak powiedziałem, na przestrzeni lat się zmieniało. Łącznie to były 103 podmioty oprócz Uniwersytetu Warszawskiego. W różnych edycjach tego projektu, no to było do 20 paru podmiotów naraz. I na marginesie to nie tylko była Unia Europejska, bo są też kraje pozaunijne, Turcja, Serbia. Natomiast no, głównie jednak są to kraje Unii Europejskiej i szczerze powiedziawszy, tych produktów i partnerów zagranicznych jest oczywiście więcej niż polskich, bo no to jest też zapewne taki niedopowiedziany wymóg czy oczekiwanie Komisji Europejskiej. W programie Horyzont Europa musimy stawiać na wysoki poziom umiędzynarodowienia.
1: I o tym, jakie produkty pojawiły się w wyniku działań tego centrum, porozmawiamy już za chwilę.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama.

0: News główny.
1: Moim gościem jest profesor Krzysztof Klincewicz, dyrektor Centrum Innowacji Odpowiedzialnych Społecznie, i rozmawiamy o produktach, które te centrum przygotowało właściwie przez współpracę z konsumentami. Jakie na przykład takie produkty dla studentów powstały?
2: Rozmawialiśmy już wcześniej o tym, że w trakcie projektu laboratoriów zaangażowania konsumentów grupy studenckie, również grupy licealistów, zidentyfikowały wyraźne potrzeby związane z koniecznością zjedzenia czegoś odżywczego, zjedzenia tego w biegu, tak? W przypadku przechodzenia między klasami w szkole, czy salami zajęciowymi, czy budynkami. I rzeczywiście pracowaliśmy między innymi z bardzo znaną firmą wędliniarską ze Słowenii, która opracowała wegańską przekąskę, więc tutaj nie było elementu mięsnego, która de facto przypominała odpowiednik chipsów, chrupek, ale jej składniki były zdecydowanie zdrowe, zawierały mikroelementy, no i

0: de facto można je traktować jako sposób na suplementację składników, których w codziennym życiu może nam brakować. W analogiczny sposób udało się wypracować podobne przekąski dla młodzieży w Grecji, w Serbii, jeszcze w paru innych krajach. No i przy czym młodzież to oczywiście była tylko jedna z grup docelowych i kilka z tych równolegle prowadzonych procesów kokreacji.
1: A czy są jeszcze jakieś inne produkty wegańskie, na przykład, które zostały stworzone przez te badania?
0: No, w produktach wegańskich na przykład bardzo ciekawym produktem był wegański twaróg, wypracowany przez naszego partnera na Łotwie. On był ciekawy między innymi dlatego, że jakby tradycją łotewską jest spożywanie dużych ilości twarogu. On jest dodatkiem do różnych dań, natomiast osoby, które stosują dietę redukcyjną, rezygnują ze składników niewegańskich, były de facto odcięte od wszystkich cech takiego produktu. Udało się opracować dokładny odpowiednik twarogu oparty na zielonym groszku.
1: No. I też rozmawialiśmy o tym, że na początku głównie badanie opierało się na rozmowach z osobami starszymi. I jakie produkty na podstawie tych badań powstały?
0: Myślę, że odpowiedź na potrzeby osób starszych to było chyba najbardziej fascynujące, co udało nam się dostarczyć w ramach projektu, bo to okazywało się, że bardzo wiele typowych, znanych produktów nie nadaje się dla osób starszych. Trzeba opracować coś, co sensorycznie od strony smaku, faktury, innych parametrów, takich jak twardość, chrupkość, przypomina ten klasyczny produkt, ale jednak jest dostosowana do specyficznych potrzeb. Przykład, to chyba mój ulubiony, produkt o nazwie Gricola z litewskiej firmy Ecofreeza, to jest granola. Tylko że klasyczna granola oparta na pieczonych płatkach to jest coś, co w pewnym wieku stwarza bardzo duże zagrożenia dla uzębienia. Więc ta granola jest oparta na kaszy gryczanej. Co więcej, dostarcza dzięki temu dodatkowych korzyści prozdrowotnych, a sama granola chrupie, ale no, nie uszkodzi uzębienia. Tak, czy inny przykład, w Portugalii z taką siecią supermarketów Continente, to jest de facto główny portugalski konkurent Jeronimo Martins, czyli naszej Biedronki, udało się opracować herbatniki. Herbatniki, które z jednej strony mają odpowiedni skład dostosowany do potrzeb osób starszych, nie są za słodkie, zawierają odpowiednią ilość błonnika, a jednocześnie nie kleją się do zębów. No, okazało się, że jest to dosyć oczywiste oczekiwanie konsumentów, a po stronie procesu technologicznego wiązało się to z wieloma wyzwaniami.
1: I też powstała instant coffee z kombuczą. Co to jest za produkt?
0: Tak, tutaj chorwacka firma Cidrani wypracowała formułę niesłychanie ciekawego napoju, który można konsumować na przykład w okresie lata, otwierając taką małą torebeczkę, taka jak w wielkości torebki z szamponem hotelowym, i wlewając do szklanki z wodą ekstrakt kombuczy w połączeniu z kawą. Więc rzeczywiście w sezonie letnim w Chorwacji i nie tylko można zafundować sobie we własnym zakresie kawę, źródło kofeiny, a jednocześnie bardzo cenne źródło mikroelementów, bakterii i grzybów pochodzących z kombuczy.
1: I na razie te przykłady były w dużej mierze zagraniczne, ale mamy też polskie przykłady.
0: Tak, i w Polsce chyba 6-7 produktów do tej pory udało się wprowadzić na rynek. Każdy był de facto inny. Tak, pracowaliśmy na przykład z firmą Liofood, ekspertem od liofilizacji, i wypracowaliśmy bardzo fajne danie dedykowane dla osób starszych, oparte między innymi na pasternaku. Znowu wartości odżywcze, możliwość łatwego dodania wody, podgrzania, zrobienia z tego w pełni prawnego posiłku. Współpracowaliśmy z firmą Mlekpol, marka Łaciate, która opracowała bardzo ciekawą koncepcję trzech jogurtów funkcjonalnych dla osób, które są bardzo skoncentrowane na pracy biurowej, zajęte, zestresowane i w zależności od tego, jak przebiegnie spotkanie, czy w jakim są nastroju, albo potrzebujemy energii. No i od tego jest jeden z tych jogurtów, albo potrzebujemy równowagi. Tutaj między innymi składnikiem będzie melisa, albo potrzebujemy jakiegoś dodatkowego uspokojenia. I rzeczywiście okazało się, że możemy zrobić jogurty funkcjonalne, które oprócz klasycznych bakterii, probiotyków, zawierają też składniki, które po prostu dopasowują się do specyfiki dynamiki pracy w świecie biznesu. Z innych przykładów, no, piekarnia WM-K, dostarczająca swoje produkty do wielu sieci marketów w Polsce, opracowała ślimaka, który nie korzysta ze składników niewegańskich, więc jest to w pełni wegański ślimak z humusem, taka wytrawna przekąska, przypominająca ciastko, a jednocześnie dopasowana do diety wegańskiej. Kuchnia Wikinga opracowała też bardzo fajne naleśniki wykorzystujące mąkę z kasztanów, czy Maspex ma wypracowany napój funkcjonalny, więc tutaj tych polskich produktów rzeczywiście pojawiło się trochę i w zasadzie każdy z nich gdzieś tam w branży został zauważony jako wybitnie innowacyjny.
1: I też ten projekt nie opiera się, powiedzmy, że tylko na produktach spożywczych, ale też na tym, w co są opakowane. I tutaj rozumiem, że jest także specjalny projekt, w którym powstały same opakowania?
0: Tak. Nasze doświadczenie po okresie lockdownów covidowych wiązało się z wyzwaniami związanymi z produkcją bardzo dużej liczby opakowań. Tak? Wszyscy, którzy w czasach COVID-u zamawiali jedzenie z dostawą do domu, pewnie pamiętają, że otrzymanie pełnoprawnego posiłku wymagało zebrania bardzo wielu pudełek, które potem trzeba było też wynieść. I tutaj w odniesieniu do projektowania opakowań między innymi pracowaliśmy z osobami starszymi, ale nie tylko. No i część konsumentów zwracała uwagę na to, że trzeba to jakoś lepiej zorganizować. Udało się wypracować w kilku krajach prototypowe opakowania, które w jednym pudełku łączyły przegródki na żywność czy na składniki ciepłe, zimne, gwarantowały, że sos z gulaszu nie zaleje pozostałych części dania, pozwalały odseparować deser i rzeczywiście okazywało się, że to jest po prostu jedno pudełko czy jedno opakowanie, które bardzo łatwo później można złożyć. I to był 2022 rok. Pracowaliśmy wtedy w 2021 i 2022 roku z 6 firmami opakowaniowymi z 6 różnych krajów i przyznam, że obecnie, jak przyglądam się żywności na wynos, to dostrzegam, że te pomysły wypracowane w różnych krajach bardzo szybko się rozpowszechniły. Oczywiście też one nie były, ich istotę nie dało się chronić patentem, więc te firmy nie mają na to wyłączności. Natomiast rzeczywiście możemy być dumni, że wypracowane 4 lata temu pomysły obecnie można już podpatrzeć również w polskich restauracjach.
1: No, czyli jest widoczny wpływ, a projekt niedługo dobiega końca, ale będą prawdopodobnie jego dalsze efekty i o tym porozmawiamy już za moment.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z profesorem Krzysztofem Klincewiczem o działaniu Centrum Innowacji Odpowiedzialnych Społecznie i rozmawialiśmy już o produktach, które powstały, produktach spożywczych, ale też opakowaniach. Natomiast nie jest to jedyne źródło danych badawczych, które tutaj jest. Tam jest jeszcze więcej i można z tym coś zrobić.
2: Tak, i tutaj chyba przechodzimy do najciekawszej części całego projektu, bo no, przypominam, że to jest projekt badawczy. My jesteśmy naukowcami, naukowczyniami i z radością pomagamy firmom w tworzeniu innowacji, ale przede wszystkim interesujemy się też korzyściami naukowymi, możliwością interpretacji zdobywanych danych i ten projekt Consumer Engagement Labs był naprawdę w skali światowej unikatowym przedsięwzięciem, które pozwoliło stworzyć takie symulowane czy wymuszone warunki, w których konsumenci nawiązywali współpracę z firmami. Przypominam, bardzo dużo grup konsumentów, bardzo dużo firm, 166 paneli, ponad 100 podmiotów. My to wszystko obserwowaliśmy, nagrywaliśmy, rejestrowaliśmy wyniki, śledziliśmy kolejne kroki procesów kokreacji. No i teraz przychodzi moment na analizę. To jest tak, że w badaniach w obszarze zarządzania innowacjami naukowcy z innych uczelni cieszą się, gdy mają dostęp do pojedynczego panelu konsumenckiego, czy dwóch, trzech równoległych procesów. My tych procesów mamy sto kilkadziesiąt. One są w różnych językach. Każdy z nich to są wielogodzinne procesy współpracy. I w 2019 roku, kiedy rozpoczynaliśmy projekt, no, wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że przy wykorzystaniu dostępnych obecnie narzędzi zrobienie transkrypcji tak wielu godzin nagrań, ponad 1000 godzin tak naprawdę, dokonanie zautomatyzowanych tłumaczeń na język angielski, wystandaryzowanie pewnych treści, że będzie tak łatwe. No, ale już wtedy myśleliśmy o tym, że może dobrze jest jednak utrwalić rezultaty tej współpracy. No i obecnie dysponujemy absolutnie unikatowym zbiorem dokumentów, które rejestrują krok po kroku to, co się działo w tym procesie. Co mówili konsumenci, w jaki sposób się zachowywali, jak na niektóre pomysły konsumentów reagowały firmy, bo to nie jest tak, że konsument czegoś oczekuje, a firma ustawia się w kolejce, żeby to wdrożyć. Czasami dochodzi do konfrontacji, czasami jest też tak, że z technologicznego czy biznesowego punktu widzenia niektóre oczekiwania konsumentów są bardzo trudne do wdrożenia. I to pozwala nam na wniesienie realnego wkładu w obszar badań nad tak zwanymi otwartymi innowacjami, czyli innowacjami, które pochodzą spoza firmy, nie są inicjowane przez pracowników badawczo-rozwojowych, technologów, ekspertów pracujących wewnątrz przedsiębiorstwa, ale powstają na styku przedsiębiorstwa z otoczeniem. To jest tak, że do końca tego roku ciągle koncentrujemy się na dokończeniu procesów wprowadzania na rynek produktów, udokumentowaniu tych procesów, ponad 50 produktów, którymi musieliśmy się zająć, natomiast mamy już potężną bazę transkrypcji, dokumentów, śladów po tym, co się później działo w poszczególnych firmach. No i w końcu nadejdzie moment na takie systematyczne analizy tego zbioru. Spodziewamy się, że to będzie coś absolutnie wyjątkowego w skali światowej, coś, co rzeczywiście pozwoli na bardzo interesujące publikacje i realne popchnięcie wiedzy naukowej w tym obszarze, bo to niestety jest tak, że w obszarze otwartych innowacji to, co do tej pory wiemy, to, co zostało potwierdzone przez wcześniejsze badania, to jest albo wynik jakichś badań ankietowych w firmach, które deklarowały, że coś się stało, albo wynik jakichś dosłownie pojedynczych przypadków, które ktoś kiedyś opisał. No, my mamy tych przypadków 166 i 50 produktów, które z tego wyszły, aż się prosi, żeby zastanowić się, jak te pomysły konsumenckie i oczekiwania przekładają się na działania firm i co się dzieje później.
1: A czy jest już jakiś pomysł, jak obrobić tak dużą liczbę danych? No to jest bardzo dużo możliwości, albo bardzo dużo informacji.
2: Tak, mamy naprawdę kompetentny zespół badawczy w centrum. Nawet na stronach naszego centrum można podpatrzeć pewne narzędzia, które przy tej okazji powstały, bo my korzystamy z wielkich modeli językowych do tego, żeby pewne rzeczy w transkryptach przetwarzać, dokonywać tłumaczeń, stosować anonimizację w częściach transkryptów, które odnoszą się do konkretnych osób, nazwisk, czy jakichś zjawisk, które nie powinny być dalej wykorzystywane, więc jak najbardziej to już się dzieje. Natomiast no, nie ukrywam, że ciągle jeszcze w tym roku koncentrujemy nasze wysiłki głównie na zrealizowaniu zobowiązań projektowych, czyli doprowadzaniu do tego, że na rynku pojawi się określona liczba produktów i myślę, że za kilka miesięcy przejdziemy do tego najdłużej wyczekiwanego etapu, kiedy rzeczywiście będzie można myśleć o tym, co udało się przez tyle lat zebrać.
1: Czyli mimo, że projekt się kończy, to zdecydowanie koniec nie jest. Moim gościem był profesor Krzysztof Klincewicz, dyrektor Centrum Innowacji Odpowiedzialnych Społecznie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: minutę, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Kampus Główny.
2: Usłyszeliśmy Leo i utwór Przystanek, a teraz przechodzimy do informacji ze świata naukowego. Bułgaria, a w niej polscy archeolodzy i rezydencja, którą odkryli, a w niej luksusowe łaźnie, malowane tynki, misternie wykonana posadzka i to wszystko na terenie twierdzy rzymskiej legionowej Novae w Bułgarii. Archeolodzy wskazują, że to mogła być siedziba generała i odkryli 3000 metrów kwadratowych tego budynku, natomiast okazuje się, że ta oryginalna budowla mogła być jeszcze większa i była trzecią co do wielkości w obozie, więc jeszcze większe była komendatura i szpital. Natomiast obóz legionowy na terenie Bułgarii to jest coś, co często się znajduje tam, natomiast zwykle znaczna ich część jest pod współczesnymi miastami, więc bardzo ciężko się je bada. Okazuje się, że jeżeli faktycznie jest to ta rezydencja legata, jak wskazują archeolodzy, to będzie to pierwsza w pełni odkryta tego typu budowla, więc jest to znaczące. Ale to nie jest jedyne odkrycie na terenie Bułgarii, bo odsunięto też pozostałości późno antycznej zabudowy, która jest związana z ludem koczowniczym Awawrów. I to, co wyróżnia ich konstrukcję, to to, że te domy są częściowo zagłębione w ziemi, wszystkie mają paleniska i odkryto taki duży dom, który uznano, że prawdopodobnie należał do przywódcy, ale też parę małych, które mają tak po 5 metrów kwadratowych. I to, co w tym artykule wskazuje na jakąś po prostu gigantyczną różnicę, to, że tu mamy 5 metrów kwadratowych, a ta rezydencja mogła mieć nawet 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, więc no, ogromna różnica. Ale co intrygujące, to na terenie tych obozów Legionu znaleziono figurkę z brązu, która przedstawia boga egipskiego, więc tutaj badacze wskazują, że to może wskazywać na to, że kult egipski był w Legionie, więc to też jakoś intrygujące. Ale to nie oznacza, że to jest jakaś jedyna nowa zagadka, ponieważ zagadka, którą archeolodzy wciąż próbują rozwiązać, to ustalenie lokalizacji antycznego portu w Novae, więc to jeszcze przed nami. A więcej informacji na naukawpolsce.pl w artykule Eweliny Krajczyńskiej-Wujec, gdzie o projekcie pisze też profesor Piotr Dyczek, dyrektor ośrodka badań nad antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wrócimy jeszcze do tematyki związanej z jedzeniem, bo tym razem chodzi o proso. Naukowcy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu razem z międzynarodowym zespołem zbadali, jak wprowadzenie tego zboża zmieniło sposób użytkowania ziemi w Europie w epoce brązu, ale też kto to proso właściwie jadł. I naukowcy użyli różnych metod, analizowali izotopy ze szczątków, datowali, korzystali też ze wcześniej opublikowanych badań genetycznych, bo chcieli ustalić, skąd te osoby jedzące proso pochodziły, w jakim wieku były i zanim ludzie po proso sięgnęli, to jedli głównie pszenicę i jęczmień. Osoby, które proso zaczęły jeść, miały cechy lokalnej ludności. Więc to wskazuje, że pojawienie się go w diecie nie wiązało się z skutkiem jakiejś migracji nowych grup ludności, ale po prostu ze zmianą sposobu użytkowania. A tym, co było plusem takiego prosa, jest to, że jest ono odporne na trudne warunki klimatyczne, więc kiedy coś się zaczynało dziać, to takie proso znosi suche warunki, ubogie gleby, szybko też rośnie i jest bogate w składniki odżywcze, więc korzystanie z niego w coraz cięższych warunkach miało zdecydowanie sens. A więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w czasopiśmie Science Advances, gdzie artykuł na ten temat został opublikowany.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Przed nami, jak co dwa tygodnie, przekuć w sukces.
2: Kampus główny.
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, czyli przekuć w sukces, teraz na antenie Radia Kampus. Witaj, panie Przemku.
4: Witam ciebie, Kamilu. Witajcie, drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki. No, wrzesień się nam kończy.
3: Co? Wrzesień się nam kończy, trzeba zacząć myśleć o tym, o wiecie, o poważnych sprawach. Praca, rzeczy, to wszystko jest ten moment. Wakacje się już skończyły, już nie będzie pitu-pitu i rozmowy o jakichś drobiazgach, tutaj jakieś firmy, które ten... A nie. Teraz, moi drodzy, poważne tematy.
4: Mówisz, że na poważnie dzisiaj?
3: Tak, poważnie.
4: No dobrze, słuchajcie, wracamy trochę do takiej formuły odcinków, która była częstsza kiedyś, jak zaczynaliśmy nasze tutaj te podcastowe przygody i chcemy dzisiaj wam opowiedzieć o tym, w co można inwestować w 2026 roku, bo gdzieś już mieliśmy podobny temat kiedyś wcześniej, natomiast... Myślę sobie, że fajnie po pierwsze, żeby też od czasu do czasu sobie takie ważne rzeczy przypomnieć. No i tutaj bardzo ważny disclaimer na początek i tak naprawdę pierwsza informacja, którą możecie wynieść z tego odcinka, że ani ja, ani Kamil,
3: nie mamy licencji.
4: Ani 90% internetu nie mamy licencji doradców finansowych. I gdybyśmy chcieli dzisiaj właśnie wcielić się w rolę takiego doradcy finansowego, to moglibyśmy powiedzieć, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, masz x złotych i teraz tą część zainwestuj tutaj, tam tą część zainwestuj tam, a to, co ci zostanie, wrzuć sobie na ten instrument finansowy, tak? Czyli moglibyśmy jakoś spróbować konkretnie komuś doradzić i my tego oficjalnie nie możemy robić. Tak samo nie mogą tego robić różni guru, których możecie usłyszeć w mediach społecznościowych. Przecież na TikToku mamy dzisiaj mnóstwo kont ludzi, którzy wprost sugerują osobom po drugiej stronie telefonu, w co powinni zainwestować pieniądze, tak? I na przykład dzisiaj rano może się pojawić jakiś nowy film o tym, że słuchajcie, spółka X albo Y albo jakaś kryptowaluta Z, ona teraz wystrzeli. I jeżeli teraz zainwestujecie, to zarobicie kupę kasy. Więc no, to jest coś, czego de facto osoba bez takiej licencji doradcy finansowego robić nie może i my też dzisiaj czegoś takiego nie będziemy robić. My dzisiaj w trakcie tego odcinka będziemy chcieli wam przedstawić w ogóle klasy aktywów, powiedzieć o tym, czym one się charakteryzują, być może czym one się różnią i potem wam trochę powiedzieć o różnych strategiach inwestycyjnych, które po prostu są tak dostępne dla każdego, na których można się na przykład wzorować, które można u siebie wdrożyć albo nie. Natomiast no, my chcemy się dzisiaj z wami podzielić taką uniwersalną wiedzą, a na pewno z tego odcinka nie dowiecie się, w co na przykład dziś mamy 28 września, w co warto zainwestować, bo po pierwsze my z Kamilem na co dzień nie utrzymujemy się z inwestowania, przynajmniej o ile Kamil mi wiadomo, chyba zależy, nie utrzymujesz.
3: Zależy, co masz na myśli, mówiąc inwestowania.
4: No to znaczy, że na przykład
3: inwestowanie to jest bardzo szerokie pojęcie, prawda? Bo generalnie jest tak, że każdy z nas inwestuje w coś, tylko pytanie w co i jak to wygląda. Można inwestować w akcje i faktycznie nie robię tego. Ja na co dzień tego generalnie nie robię, ale jak na przykład prowadzisz firmę, to musisz regularnie inwestować te pieniądze w rozwój, więc jeśli patrzymy na to z tej perspektywy, no to mógłbym powiedzieć, że się utrzymuje z inwestowania.
4: No tak, w inwestowania też można inwestować w siebie, w swój rozwój i tak dalej.
3: Dokładnie.
4: Nie, ale tutaj chodzi mi o sytuację, w której większość twoich dochodów miesięcznych pochodzi z inwestycji, czy ze zwrotów z tych inwestycji, tak? No to jest taka sytuacja, kiedy ktoś po prostu tak zawodowo się trudni inwestowaniem. No tutaj też mamy taką właśnie instytucję, czy taki powiedzmy zawód, zajęcie tradera, czyli rzeczywiście osoby, które zaczynają dzień kubkiem kawy i czytaniem różnych wykresów, prawda? I sprawdzaniem, jak tam sobie indeksy różnych instrumentów radzą. No ja na co dzień absolutnie się z inwestowania, czy z handlowania, tradingu no nie utrzymuję, ale od no już wielu lat staram się budować portfele inwestycyjne swoje, które mają mi jakoś tam zabezpieczyć przyszłość finansową i po prostu liczę na to, że te instrumenty, w które inwestuję, czy ten portfel, który sobie buduję, on będzie w pierwszej kolejności, to jest cel taki, myślę, który powinien wszystkim przyświecać, że to powinny być wyniki przebijające inflację, tak? No bo wiemy o tym, że inflacja to jest po prostu spadek wartości pieniądza w czasie i 100 zł, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu dzisiaj, mając ten banknot w ręku, można za niego kupić trochę więcej niż te same 100 zł, które będziemy mieli w ręku prawdopodobnie za rok, prawda? No, przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli wzrost wartości pieniądza. No to sytuacja, w której powiedzmy dzisiaj za 100 zł kupuję coś, a za rok za te same 100 zł kupię więcej tego czegoś. I obecnie w Polsce ta inflacja, no mamy taki wskaźnik, on się nazywa inflacja konsumencka CPI. Te dane takie najnowsze są na sierpień, no bo one są też publikowane co miesiąc, więc we wrześniu mamy dostęp do danych sierpniowych. To było 3,4% w skali roku, bo to się też w ujęciu rocznym bada. Więc ja na przykład, jeżeli staram się mierzyć te zwroty ze swoich inwestycji, patrzeć jakie one mi przynoszą wskaźniki zwrotu, to w pierwszej kolejności sobie porównuję je do inflacji. Jeżeli te moje inwestycje przebijają ten wynik, czyli przynoszą mi zwroty większe niż 3,4 dla sierpnia, też nie ukrywam, że nie sprawdzam tego w każdym miesiącu, bo też zbyt częste sprawdzanie też nie jest za dobre, o tym jeszcze później powiemy. No ale ja się staram, żeby te moje inwestycje przebijały inflację, bo to oznacza, że de facto te moje inwestycje chronią te pieniądze, czyli one za rok będą warte przynajmniej tyle samo, ile są warte dzisiaj.
5: I macie dobry wstęp do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Mniej więcej przynajmniej, już teraz wiecie, więc zostańcie z nami i zaraz do was wracamy.
6: Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente.

0: way more than a hustler.
1: Kampus Główny.
2: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kulcz, czyli Przekuć w sukces na antenie Radia Kampus. Przemek Krawczyk dalej razem ze mną. Dzisiaj będziemy rozmawiać o poważnych rzeczach, czyli o inwestowaniu. W związku z tym, że już rok szkolny pełną parą się rozpoczął, to możemy my też zabrać się za pewne sprawy. Wydaje mi się, w ogóle statystyki inwestycyjne w Polsce nie wyglądają zbyt dobrze, dlatego że ostatnio też rozmawiałem o inwestowaniu i sprawdzałem te statystyki. Wygląda na to, że 60% ludzi dalej boi się inwestowania.
3: No bo
2: odczuwa strach przed samym inwestowaniem. Niezależnie w co. Naprawdę, jest powiązana konotacja strachu ze słowem inwestowanie.
3: To jest, znaczy w ogóle widać, że w temacie inwestowania, tak jak też w innych tematach różnych, się tak radykalizujemy. I z jednej strony są ludzie, którzy się coraz bardziej inwestowania boją, na przykład słysząc o aferach wokół kryptowalut. Tak, zjedzą, zobaczyli, że jakieś giełdy wyparowały pieniądze, myślą sobie, no to nigdy w życiu nie chcę się w to mieszać, nie chcę się w to pakować, żeby nie stracić. No a z drugiej strony dostęp do internetu, właśnie te konta w social mediach osławione, czy aplikacje do inwestowania, gdzie no w zasadzie tak jak się, nie wiem, kupuje bilet do autobusu, tak samo dzisiaj można kupić jakieś instrumenty finansowe w aplikacji, to sprawia, że to inwestowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Więc mamy, moim zdaniem, przesuwanie się ku takim skrajnościom. A jest coraz mniej osób, które są po środku, czyli chcą zainwestować, ale chcą się jednocześnie czegoś dowiedzieć, robić to jakoś tak ostrożnie, prawda? Albo idziemy w takim kierunku, że albo nie, albo totalnie tak.
2: Przywołam barometr gotowości inwestycyjnej Polaków, który był prowadzony w 2016 roku. W 2025 roku, o to mi chodziło. 1/3 badanych Polaków czuje niepokój na myśl o inwestowaniu. To samo badanie mówi, że powstrzymuje właśnie tę 1/3 paniczny lęk przed utratą oszczędności, mit wysokiego wejścia. No i wielu ludzi uważa przede wszystkim, że potrzeba posiadać minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych, by w ogóle zacząć inwestować. Jeśli patrzymy na faktyczne statystyki, zaledwie 10% Polaków faktycznie inwestuje w cokolwiek.
3: No i super, że przywołałeś te dane, bo chciałem się z tymi mitami też rozprawić tutaj na antenie. Po pierwsze, mit wysokiego progu wejścia, tak? I to jest moim zdaniem taka bardzo wygodna wymówka dla wielu ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie inwestują i starają się przed samym sobą jakoś to usprawiedliwić. I mówią, ja nie inwestuję, bo to jest domena bogatych, ja to, co zarabiam, wszystko przeznaczam na jakieś koszty życia i nic mi z tego nie zostaje, więc gdybym miał zacząć inwestować, to bym, nie wiem, nie dojadł.
2: Tutaj nie do końca się z tą zgadzam. Nie wydaje mi się, że jest to wymówka. Wydaje mi się, że jest to niewiedza po prostu. Że brak świadomości takiej, że da się zrobić to wszystko małym nakładem i bazować na tak zwanym magicznym procencie składanym.
3: Tak, dokładnie. Więc drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jeżeli to, o czym rozmawiamy, was dotyczy, to chciałbym teraz dodać wam otuchy i podpowiedzieć, że inwestowanie można zacząć od symbolicznej kwoty 50 zł. Bo nie ta ilość miesięczna może mieć dla was kluczowe znaczenie w przyszłości, czyli co miesiąc ile ja odkładam, ale jak wcześnie zacznę to robić, tak? I czy będę to robiła konsekwentnie. Powiedziałeś o procencie składanym. To jest coś, co jest moim zdaniem jedną z najlepszych, nie wiem, najlepszych pomysłów czy wymysłów współczesnej ekonomii, czyli fakt, że z czasem mamy tak zwany efekt kuli śniegowej na inwestycjach. Czyli jak zaczynamy od turlania kuli na bałwanka, to ona jest malutka i dość wolno przerasta, tak? Ale potem z czasem, kiedy ta powierzchnia kuli jest już coraz większa, to coraz więcej śniegu ona wyłapuje po drodze i nagle bardzo szybko zaczyna nam rosnąć. Podobnie może być z waszymi oszczędnościami. Na początku, kiedy będziecie inwestować na jakiś tam, powiedzmy, procent, to te odsetki będą wam się odkładać. No i powiedzmy, że ze 100 zł możecie w skali roku zarobić, strzelam, 5, tak, żeby nam się łatwo liczyło. Więc po pierwszym roku ze 100 zł będziecie mieli 105, już po drugim roku zauważcie, że będziecie mieli ileś tam procent, ale od tej kwoty 105 zł, czyli ona wam się pomnoży o więcej niż 5, o 5 z jakimś kawałkiem i z każdym rokiem to, co wam się udaje na inwestycjach zarobić, zakładając, że zarabiacie, zaczyna przyspieszać to pomnażanie. I tutaj bardzo można to też przedstawić na takim bardzo obrazowym przykładzie, bo jeżeli będziecie odkładać 200 zł co miesiąc, Przy średniej stopie zwrotu 7% da się to osiągnąć, powiedzmy. Po 20 latach wasz kapitał, czyli co wy netto odłożyliście, to jest 48 tysięcy, ale na waszym koncie będzie ponad 100 tysięcy złotych. Dlatego, że cała reszta powyżej tego 48 tysięcy to jest właśnie zwrot z inwestycji. No i ja wiem, że ktoś może powiedzieć 20 lat, no to jest mnóstwo czasu, no ale ja podałem przykład 200 zł. Jeżeli będziecie w stanie odkładać więcej, to automatycznie ta kwota będzie się po prostu powiększać. Więc moi drodzy, możecie zacząć od naprawdę niewielkich kwot. Dzisiejsze instrumenty finansowe, nawet takie bardzo bezpieczne, jak, nie wiem, obligacje albo jakieś ETF-y, no może nie bardzo ETF-y, ale dość, pozwalają na inwestowanie małych kwot. I im wcześniej zaczniecie, tym szybciej procent składany zaczyna działać na waszą korzyść i jeżeli macie brak dużego kapitału do inwestowania, będziecie mieli ten drugi składnik, czyli po prostu czas.
2: Tak, wrócimy do tego tematu już za chwilę, zostańcie z nami.

0: Reklama. Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama. Same sztosy. Akademicki Radio Campus.
2: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za rękę.

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala, bad.

0: Kampus Główny.
1: I cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Rozmawiamy dzisiaj o inwestowaniu przede wszystkim raczej z perspektywy takiej, żeby też uświadomić was, że nie jest to wcale takie trudne, jakby się wydawało. To ludzie mają, jest to potwierdzone badaniami również, że mają strach i bardzo trudno jest wejść w inwestowanie ludziom, którzy przede wszystkim boją się, że nie wiedzą czegoś. I tutaj mały disclaimer z mojej strony. Dobrze, w sensie trzeba wiedzieć, w co się inwestuje, trzeba czytać, trzeba mieć jakąkolwiek świadomość na temat tego. Nie wolno inwestować w cokolwiek, czego sami nie rozumiecie, więc przed jakimkolwiek inwestowaniem trzeba zrozumieć daną rzecz, którą robicie. Jest to relatywnie, moim zdaniem, jedna z najbardziej istotnych rzeczy, ale nie trzeba się bać tego, nie jest to wszystko bardzo skomplikowane. Naprawdę czasem wystarczy jedno posiedzenie przy komputerze zamiast przy Instagramie czy TikToku i zapewniam was, że nagle wszystko okaże się, że ej, to nie było takie trudne, jak się wydawało. Da się to zrobić szybko i w sumie da się to zrobić też dosyć bezpiecznie.
2: Mam kolegę, pozdrawiam cię Borysie, który ma córeczkę, koło 3-letnią, i jak ona mówi do niego, tato, boję się coś zrobić, to on mu odpowiada, bój się i rób.
1: Tak,
2: i
1: dokładnie.
2: Uważam, że jest to... Ja to totalnie jakby wziąłem od niego.
1: Fajne.
2: Zgadzam się z tym, to jest mega fajne, co on mówi. Słuchajcie, strach to jest bardzo przydatne uczucie. Gdybyśmy się nie bali, to by nas w trakcie naszego rozwoju jako gatunku zeżarły jakieś niedźwiedzie albo tygrysy i by nas nie było na świecie. A to, że my się ich przestraszyliśmy i uciekliśmy gdzieś do jaskini albo na drzewo, albo nie wiem, wyciągnęliśmy jakąś dzidę, żeby się przed nimi obronić, to nas uratowało. I was wielu też przed utratą pieniędzy też może strach uchronić, więc to, że się boicie, to wbrew pozorom moim zdaniem wcale nie musi oznaczać nic złego, ale trzeba odróżnić strach od paniki i też po prostu od, no właśnie, edukacji. Także to, co Kamil powiedziałeś, no edukacja nas z mroków niewiedzy i ze strachu często potrafi wyprowadzić, ale jeszcze na antenie jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcecie cokolwiek zainwestować, to pamiętajcie, że w definicji jakby inwestowania wiąże się pojęcie też z tym, wiąże się pojęcie ryzyka, bo podczas inwestowania można zarobić, czyli zyskać, ale można też stracić. I wiele osób też nie inwestuje, bo się boi strat, panicznie. A co może wam pomóc i co w ogóle jest moim zdaniem takim poziomem zero, tak? W ogóle zanim się zacznie inwestowanie, to jest zbudowanie sobie poduszki bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby spróbować odłożyć na takich instrumentach, których celem w ogóle nie jest inwestowanie czy pomnażanie pieniędzy, tylko celem jest posiadanie jakiejś ilości dostępnej w łatwy sposób do szybkiego spieniężenia, tak, w gotówce, która nam pozwoli poradzić sobie z jakimiś trudnościami życiowymi typu utrata pracy, jakiś uszczerbek na zdrowiu, kontuzja. I teraz każdy z was powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, ile miesięcy chciałby mieć zabezpieczone na wszelki wypadek, czyli policzyć swoje miesięczne koszty życia, ile wydajecie na czynsz, jedzenie, nie wiem, jakieś takie rachunki, czyli taka podstawowa ilość, baza, która jest niezbędna do przeżycia, i musicie to pomnożyć przez ileś miesięcy, w zależności od tego, no, w jakim momencie życia się znajdujecie. Jeżeli jesteście młodzi, na przykład, tak, te ryzyko jakiegoś, na przykład, jakiejś ciężkiej choroby jest mniejsze, nie macie dzieci, czyli innych osób na utrzymaniu, no to ja w takiej sytuacji, kiedy byłem, jak byłem młodszy, to starałem się zbudować 3-miesięczną poduszkę bezpieczeństwa, to było dla mnie takie minimum, czyli chciałem sobie wyobrazić taką sytuację, w której przez 3 miesiące ani złotówki nie zarabiam, a mimo to jestem w stanie się utrzymać, bo mogę tą poduszkę bezpieczeństwa wyjąć i wydawać te pieniądze. No i potem w trakcie właśnie życia, kiedy no, jest jakieś właśnie większe ryzyko jakiejś choroby przewlekłej, rodzą nam się dzieci, zaczynamy, tak, mieć jakieś takie zobowiązania typu jakieś kredyty, no to wtedy tą poduszkę bezpieczeństwa powinniśmy sobie powiększyć i na przykład dla mnie w obecnym momencie życia to jest 6 miesięcy. Chciałbym docelowo dojść pewnie do nawet 9 czy 12, ale w moim przypadku te 6 miesięcy daje mi takie poczucie, okej, jeżeli coś mi się stanie, to już abstrahując od jakiegoś ubezpieczenia na życie, ale ja mógłbym przez pół roku nie zarabiać, a mimo to się utrzymać. I dopiero kiedy będziecie mieli poduszkę bezpieczeństwa, to te nadwyżki możecie zacząć, moim zdaniem, inwestować. Nie powinniście tego robić bez tej poduszki bezpieczeństwa.
1: Bardzo ładna rada z tą poduszką bezpieczeństwa. To jest moim zdaniem taka podstawa budżetu domowego, który planujecie, który jest kolejnym aspektem, ale wydaje mi się, że tematem na zupełnie inną rozmowę, ale warto go sobie zrobić, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, na czym się stoi ogólnie w życiu.
2: Tak jest. Taki odcinek już kiedyś też mieliśmy, ale tak. Jeżeli dajcie znać, jeżeli chcielibyście to odświeżyć, zaktualizować, powtórzyć, posłuchać jeszcze raz, jak o tym opowiadamy w 2026 roku, no to odezwijcie się, napiszcie nam jakiś komentarz albo uderzajcie do nas na tak zwanym priv, no bo my z Kamilem też uważam, że moglibyśmy spokojnie taki odcinek sobie tutaj nagrać i wam przedstawić, a w części podcastowej chcemy z Kamilem wam opowiedzieć, jakie są te klasy aktywów, czyli w co teoretycznie można zainwestować, no i jakie są takie popularne strategie inwestycyjne, które po prostu wiele osób na świecie stosuje i wy też możecie spróbować je przyłożyć po prostu do siebie.
1: Jeszcze tylko wrócę na sekundę do statystyk, które przytoczyłem wcześniej. Barometr gotowości inwestycyjnej Polaków mówi faktycznie o tym, że 10% Polaków deklaruje, że inwestuje, ale nie pokrywa to się praktycznie zupełnie z faktycznymi danymi, które pokazują banki na przykład. Okazuje się, że między deklaracją, że tak inwestuje, a realnym inwestowaniem jest nagle naprawdę duża przepaść, dlatego że okazuje się, że realnie inwestuje poniżej 1% Polaków.
2: No to są zatrważające dane i mam też taką cichą nadzieję, że odcinki takie jak ten mogą lekko tę sytuację poprawić.
1: Ale 10% zdaję sobie sprawę z tego, że musi ewidentnie, że powinno i boi się przyznać, że tego nie robi, więc to już jest duży plus, hej, jak już jest w punkcie takim, że mówię, że inwestuję, no może nie inwestuję, ale mówię, że inwestuję, to jest już, wydaje mi się, dobry punkt wyjścia do tego,
2: baza.
1: To jest taka baza, żeby faktycznie takie. Już jesteśmy blisko rozpoczęcia, więc nie przeraża mnie ta liczba jakoś tak strasznie, ale wydaje mi się, że z czasem dojdziemy do faktycznych 10% inwestujących, i wtedy już połowa będzie mówiła, tak, inwestuję. Dobrze, dokładnie. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo, przechodzimy do podcastu, jak chcecie to przejście. Przekuć w sukces na każdym medium streamingowym znajdziecie, więc zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Pa, pa. Kamil Kuć i Przemek Krawczyk.
2: Trzymajcie się, zapraszamy do podcastu. Cześć.

Bye.

kończymy poniedziałkowy kampus główny. Rozmawialiśmy o centrum, które daje przestrzeń do dialogu między konsumentami a producentami żywności. I dziękuję Wam za dzisiaj. Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

0: Campus. Same sztosy.
1: You looked into the sounds. Sounds. 108.9.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

¿Sabes что se? Good man.

97,1 FM.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama. Tu Campus 97,1 FM.

i Blaze Sick Again. 6 minut po 15 w Radiu Campus. Normalnie o tej porze tak zaczyna się audycja, którą właśnie pora rozpocząć. Bartosz Perguł z tej strony i zapraszam na 2 godziny z Campusem i z kulturą. 1, 2.

0: Kultura w mieście.
1: Zaczynamy kolejny tydzień, zaczynamy kolejny przegląd tego, co warto zobaczyć, obejrzeć, odwiedzić w tym tygodniu w Warszawie. I pierwszym eventem jest już ostatnia szansa na wzięcie udziału w przeglądzie Timeless Summer w kinie Muranów. Lato się kończy razem z wrześniem, ale jeszcze w tę środę o 20:30 możecie zobaczyć film Luca Bessona, bo właśnie 8 razy Besson, tak nazywał się ten przegląd, tak się ciągle powiedzmy nazywa. Ostatnim rzutem na taśmę Joanna d'Arc to chyba najbardziej znany film tego francuskiego reżysera. Klimatyczna, mistyczna podróż przez biografię tej francuskiej świętej patronki w jakimś sensie Francji. Legendarny film do zobaczenia na dużym ekranie właśnie 30 września jeszcze o 20:30. Więc jeżeli Luki Bessona nie poznaliście w to lato razem z kinem Muranów, to cały czas możecie jego albo największy, albo jeden z dwóch największych obok Wielkiego Błękitu filmów tam zobaczyć. Coś zupełnie nowego za to będzie do zobaczenia w Teatrze TR Warszawa. Spektakl w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, który nazywa się Dryf. To spektakl stworzony przez osoby uczniowskie z Technikum Architektoniczno-Budowlanego imienia Stanisława Noakowskiego w Warszawie w ramach projektu, w którym TR właśnie ze szkołami współpracuje. Krystyna Lama-Szydłowska współpracuje reżysersko z Minkowską i tworzy też do spektaklu choreografię, a autorami tekstu jest wiele osób, bo tutaj właśnie wchodzą już jako współtwórcy spektaklu uczniowie wspomnianego technikum. Dryf to coś, co moim zdaniem bardzo warto zobaczyć. Premiera już w ten piątek, a ja mam także, jeżeli Katarzyna Minkowska coś pokazuje, to iść warto. To naprawdę świetna, młoda polska teatralna reżyserka. Zobaczcie i wy Dryf TR Warszawa, a ja prawdopodobnie coś dla was przygotuję za tydzień, żeby o Dryfie z reżyserką pogadać nieco więcej. Do odwiedzenia również jest Torwar, a tam w ten czwartek o 18, czyli 1 października, o co chodzi, przyjeżdża ze swoimi pierwszymi koncertami w 2026 roku i będzie to pierwsze show, na którym zaprezentuje swój nowy album Riot. W dodatku w takim klimaciku, że na płycie nie będzie można korzystać z telefonów, aparaty w nich zostaną na wejściu zaklejone. Jeżeli wolicie ponagrywać sobie koncert na spokojnie, no to możecie wybrać się na trybunę. Lubię, o co chodzi, porządny tarchomiński raper. Nowa płyta do posłuchania na żywo w ten czwartek o 18 na Torwarze. Myślę, że jeżeli polski tarchomiński rap lubicie, to warto się wybrać. A jeżeli płyty jeszcze nie znacie, to teraz dla was z niej tytułowy singiel Riot, a ja wracam za moment.

0: Campus. 97,1 FM.
1: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: Kultura w mieście.
1: Dawno nie robiliśmy książkowych przeglądów spotkań w Warszawie, a tych trochę jest. Jedno już jutro o 18:00 to spotkanie z cyklu klubu literackiego MPQ, a w tym wypadku Izabela Górska gościnnie zaprasza na rozmowę o Dark Academy, czyli o książkach, w których tajemnicze uniwersytety, obsesja wiedzy, sztuki, literatury, no i sekrety, rywalizacja, niebezpieczne fascynacje tworzą opowieści gotyckich, o gotyckich kampusach i intrygach w nich panujących. Gospodarzami są zawsze Jagoda Gawliczek i Maciej Marcisz. Bardzo polecam zresztą obie te osoby. Fajnie się z nimi gada o książkach, to na pewno. Miałem przy różnych okazjach okazję. No a w tym wypadku Izabela Górska przybliży konkretny literacki gatunek czy podgatunek. Zresztą ta Dark Academy to nie jedyne zajrzenie w literacką ciemność, bo 12 października kolejne spotkanie tam będzie Spooky Reading, o którym opowie Łukasz Chmara, a później już nieco bardziej świąteczne klimaty, bo o czytaniu takim przytulnym Cozy Reading opowie Maciej Maxelon w listopadzie, a w grudniu Christmas Reading z twórczynią fanpage'a Baba od Polskiego. Jeżeli lubicie czytać i o książkach rozmawiać, to być może dla Was jest klub literacki Empiku. Kolejne spotkanie poświęcone Dark Academy jutro o 18:00. Zresztą jutro o 18:00 również coś dla miłośników książek w nieco mniejszych formatach, bo będzie to kolejne spotkanie z cyklu Po co poezja w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To cykl realizowany we współpracy Staromiejskiego Domu Kultury ze studentkami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozmowa o poezji, ale również typografii, tym wszystkim, co w tej małej literaturze jest do dziś cenne, zaskakujące, zachwycające. Opracowania wizualne, publikacje nowe, o których rozmowy są przeprowadzane, ale również bardzo fajny zespół kuratorski, w tym Diana Krawiec, czyli Dobro Miło Dobro, opiekuje się całym tym cyklem. Jeżeli jesteście ciekawi, po co właśnie poezja nam jest dziś przydatna, czemu jest dla nas dziś ciekawa, no to wpadajcie. Kolejne spotkanie już jutro o 18:00 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ale kolejne już przed nami, bo co miesiąc takie właśnie poetyckie spotkania w Ujazdowskim są organizowane jeszcze przez kilka miesięcy. I na koniec mam dla Was parę propozycji jazzowych. Pierwsza to koncert Laury Misz w klubie Jasmine w ten czwartek o 19:00. O Laurze Misz mówiła mi wczoraj moja przyjaciółka, dosłownie wczoraj, o tym, że jest to naprawdę bardzo fajna wykonawczyni, która świetnie wypada na scenie. W tym wypadku w Polsce, w Warszawie, chociaż urodziła się w Londynie, przyjeżdża razem z Marysią Osu, Katrin Newlon i Jake'iem Longiem. Saksofon, harfa, wiolonczela i perkusja. Tak wygląda zespół Laury Misz, a to wszystko tworzy muzykę elektroniczną oraz ambientowe przestrzenie, również przy udziale Laury w Field Recordingu. Więc jeżeli lubicie taki nieco bardziej ambientowe wydanie muzyki elektronicznej, to możecie posłuchać go w klubie Jasmine już pierwszego, czyli w czwartek o godzinie 19:00. Nieco bardziej rozbudowany jazzowy koncert w Stodole dzień później, bo w piątek tam A Story of Polish Jazz, koncert dedykowany pamięci Andrzeja Trzaskowskiego i Wojciecha Karolaka, w ramach którego na scenie wystąpią Krzysimir Dębski, Adam Czerwiński, Kajetan Galas, Piotr Baron, Robert Majewski i jeszcze paru innych. Niezły jazzowy przekrój, więc jeżeli Was to ciekawi, wpadajcie, jazz w Stodole w piątek o 19:00.

0: opłaty cukrowej, trochę o najnowszych wieściach z frontu, a na początek o wyborach w Krakowie.
1: Wiadomości.
0: Są znane wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zdobył około 36% głosów, a Monika Piątkowska prawie 30%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tak sytuację skomentował Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
2: Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, mimo, że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
0: A tak popierana przez KO i PSL senatorka Piątkowska.
3: Cieszę po pierwsze z tego, że sporo jednak mieszkańców poszło do głosowania. Bardzo za to dziękuję. Liczę, że w drugiej turze będzie nas jeszcze więcej głosujących, bo to jest nasze święto i to mieszkańcy Krakowa decydują. Po drugie, cieszę się, że jestem w drugiej turze. W każdym sondażu, dokładnie w każdym, który się pojawiał później, to poparcie dla mnie rosło i za to bardzo serdecznie dziękuję.
0: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się ze sobą w drugiej turze już 11 października. Frekwencja wyniosła 43,5%. Ataki na Ukrainę wciąż trwają. Jedna osoba zginęła, a co najmniej 3 zostały ranne w rosyjskim ataku na centrum Kijowa, podały lokalne władze. Rosja zaatakowała budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Akcja ratunkowa nadal jest w toku. Z kolei po drugiej stronie frontu siły obrony Ukrainy uderzyły w 2 zakłady zbrojeniowe w obwodach tulskim i woroneskim oraz w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim. Rząd ma jutro zająć się podwyżką stawek za tak zwaną opłatę cukrową. Opłata za zawartość kofeiny lub tauryny w napoju ma wzrosnąć 10-krotnie do złotówki, a opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gram w 100 ml napoju 2-krotnie do 10 groszy. Tak zakłada projekt ustawy. Ma to na celu ograniczenie dostępności ekonomicznej napojów słodzonych, gdyż jak twierdzi Ministerstwo Finansów, wzrost wynagrodzeń zdezaktualizował obecną wysokość opłaty, która jest niewystarczająca, aby wpłynąć na zmiany zachowań konsumentów. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądała stolica w 1809 roku? Jeżeli tak, to na portalu historycznym Warszawy możecie to zobaczyć. Udostępniony został tak zwany plan Bacha, który jest jedną z najstarszych szczegółowych map stolicy. Plan ten szczegółowo odzwierciedla układ przestrzenny Warszawy z czasów Księstwa Warszawskiego, w tym precyzyjną strukturę takich założeń jak m.in. oś Saska. Dzięki tej publikacji miłośnicy historii i tematów warszawianistycznych mogą dziś zobaczyć dawny przebieg ulic i zasięg zabudowy Warszawy na początku XIX wieku, dawną sieć komunikacyjną, a także układ Starego Miasta i przedmieść w tamtym czasie. Jeśli jesteście ciekawi, to wirtualny plan możecie znaleźć na mapa.um.warszawa.pl/portal-historyczny.
1: Korki.
4: No, teraz postoicie cały czas na trasie Łazienkowskiej. Tam są jakieś zatrzymania, chyba była wcześniej stłuczka, więc przejeżdżając na stronę Grochowa będziecie jechać dłużej niż zazwyczaj. Zaczynają się również zatykać Aleje Jerozolimskie w stronę zachodnią. Kilka miejsc, gdzie stoją samochody na Wisłostradzie, przy Centrum Nauki Kopernik na przykład, przy Moście Poniatowskiego w stronę północną, albo również przy trasie Łazienkowskiej, ale na południe. Spodziewajcie się również nieco dłuższego przejazdu przez Rondo Starzyńskiego i Radosława.
1: Pogoda.
4: Dzisiaj słonecznie i ciepło i tak będzie przez kilka następnych dni. Na termometrach 20 stopni, słońce nie zakrywane raczej przez chmury. Co najmniej do środy z nami pozostanie. Przy czym uwaga, bo jest już końcówka września, a więc noce będą chłodne. Wieczorami nawet już o 19 temperatura spada do odczuwalnych 13 stopni, a później w nocy o północy to nawet 8 odczuwalnych stopni Celsjusza.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Wojna w Ukrainie oczywiście nie schodzi z pierwszych stron gazet, no częściej może już trochę głębszych stron gazet, tak czy siak jest to bardzo duży, trwający niestety temat. Natomiast co stało się z tymi, którzy najgłośniejsi byli w samych początkach ukraińsko-rosyjskiej czy rosyjsko-ukraińskiej wojny? Co stało się z separatystami, którzy swego czasu przecież mieli tworzyć na zajętych przez Rosjan, czy tak zwane zielone ludziki terenach Republiki Separatystyczne. Kim są oni dzisiaj? Czy żyją cały czas? I co stało się z ich politycznymi ambicjami? O tym w najnowszym odcinku Linii Wschodu opowiada Maksowi Walewskiemu Paweł Raczkowski, czyli wschodoznawca, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Normalnie o tej porze.
2: Mówimy o tej odsłonie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, która rozpoczęła się w 2014 roku i z którą wiążą się takie dwie dość powszechne, chociaż także rozłączne koncepcje. Jedna z nich, całkiem popularna, jest taka, że cały, nazwijmy to, sukces ruchu separatystycznego na wschodzie Ukrainy bazował na wsparciu tak zwanych zielonych ludzików, o których wszyscy w pewnym momencie usłyszeliśmy. Druga koncepcja to, że sam ruch separatystyczny był czymś ideologicznie jednolitym, że jego przedstawiciele i liderzy prezentowali pewną spójną wizję przyszłości regionu. Co jest nie tak z tymi koncepcjami? Na czym to polega problem?
3: Zielone ludziki tak zwane z pewnością były kluczowym momentem tego konfliktu. Oczywiście już tym bardziej, jeśli do tego całego konfliktu weźmiemy także Krym, bo działania na Krymie miały charakter typowo rosyjski, tak, państwowy rosyjski, kontrolowany bezpośrednio jakby z góry. Jeśli chodzi o działania na wschodzie Ukrainy, to się robi trochę bardziej skomplikowane, bo tam sama historia tak by separatyzmu jest dosyć długa i sięga no dosyć daleko. De facto to jest cała historia Donbasu, jest historią de facto kolonialną, jeszcze z czasów Imperium Rosyjskiego. Tereny te były kolonizowane zarówno Rosjanami, ale także Ukraińcami. Były to tereny ściśle przemysłowe i de facto stąd wziął się później wykorzystywany termin jako Noworosja. To były tereny, które miały stworzyć no, nową Rosję, Rosję industrialną, to Imperium Rosyjskie. Były takim, dzisiaj można by to skojarzyć jakoś specjalną strefą przemysłową, czy czymś takim, więc to były coś specyficzne regiony, no ale może nie odchodząc aż tak daleko do historii, do Imperium Rosyjskiego, to jeszcze w trakcie rewolucji październikowej, przewrotu październikowego, pewna część bolszewików urzędujących w Kijowie wtedy proponowała stworzenie oddzielnej republiki, która miała obejmować Krzywy Róg i właśnie Donbas. I to miało być republiki oddzielne od Ukrainy. Ten ruch tam istniał, on był w dużej mierze proponowany przez człowieka, który miał na imię Artiom. Stąd też Bachmut przez dłuższy czas był nazywany Artiomowskim właśnie w cześć tego komunisty, tego bolszewika. No więc historia separatyzmu ma swoje korzenie, dosyć długie. Ten bolszewicki separatyzm pewnej grupy bolszewików, bo też druga grupa była jakby zgodna z tym, co mówiła jakby główna linia partii, czyli to, że jakby Ukraina, ta oczywiście sowiecka, radziecka, powinna być zjednoczona i te części wschodnie uprzemysłowione też powinny być części Ukrainy. To też było zdanie no, samego Lenina, który koniec końców złagodził ten konflikt i powiedział, że właśnie wschodnie części Ukrainy są nieodejmowalną częścią Ukrainy. Ale wracając już do współczesnych wydarzeń, to same działania na Donbasie, w Donbasie były zapoczątkowane grupą Stryłkowa, która weszła do Słowiańska 12 kwietnia 2014 roku w nocy, a z samego rana rozpoczęli szturm budynku miejscowej policji.
2: Sam Stryłkow jest byłym oficerem FSB i on jest tym zewnętrznym podmiotem, który rzeczywiście rozpoczął działania militarne na większą skalę w Donbasie, natomiast jeszcze przedtem, pomiędzy aneksją Krymu a działaniami Stryłkowa, miały na Donbasie miejsce różne wystąpienia miejscowych działaczy separatystycznych.
3: Tak, jak najbardziej. Jednak nie nazywam tak działaczami separatystycznymi, oczywiście tacy byli, ale to były bardziej wystąpienia przeciwko Euromajdanowi i przeciwko zmianie władzy, tak? Donbas, zwłaszcza Ługańsk, obwód ługański w dużej mierze głosował właśnie za partię regionów. Zresztą Ługańsk był takim ogniskiem, w którym najdłużej komuniści utrzymali się u władzy w Ukrainie. I ludzie tam za bardzo nie mogli sobie wyobrazić tego, że Ukraina może się dostać do Europy, znaczy do Unii Europejskiej. Było to jakby trochę sprzeczna myśl dla nich. I często te wydarzenia właśnie z Euromajdanie były postrzegane jako pewien zamach czy zmianę władzy, na którą oni nie dawali jakiegoś przyzwolenia. To nie znaczy, że oczywiście wszyscy tam byli, bo absolutnie nie, ale to były bardziej protesty przeciwko Euromajdanowi, na których pojawiały się właśnie separatyści i którzy przejęli te protesty de facto. Są też nagrania właśnie z 2014 roku, gdzie tłumy krzyczą nawet do osób, które próbują w trakcie protestów zdjąć na przykład ukraińskie flagi, tak? Bo były flagi zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie. I protestujący krzyczeli, żeby tych ukraińskich flag nie zajmować. Czyli widać, że to nie był de facto separatyzm, bardziej jakby niezgoda na to, co się dzieje tam w centrum. Później ten ruch został jednak przyjęty przez te osoby, które były jednak separatystami. I tutaj chyba najbardziej taką osobą, która wynurzyła się i pociągnęła to dalej, to był zdecydowanie Paweł Gubariew, lub po ukraińsku Pawlo Hubariew. Był to człowiek, który nazwał siebie ludowym gubernatorem Donbasu. Był to człowiek, który w młodości należał do RNIE, czyli takiego koła rosyjskich nacjonalistów, de facto faszystów, którzy swoim logo nawet mieli po prostu swastykę. On też sam nie ukrywa tego, że był takim rosyjskim nazistą dzisiaj jakby w wywiadach.
2: Do postaci Pawła Gubariewa, jego koncepcji jeszcze wrócimy. Inny z późniejszych liderów ruchu separatystycznego, Aleksander Zacharczenko, późniejszy lider Donieckiej Republiki Ludowej, w marcu 2014 roku bronił urzędów przed protestującymi, przed ukraińskim odwrotem od Rosji. Dlaczego wiosną 2014 roku i skąd w ogóle wziął się ten zwrot we wschodniej części Ukrainy, który doprowadził do idei separatystycznych? Skąd się te idee wzięły?
3: Wzięło się to przede wszystkim z pojęcia tożsamości, jakie było na wschodzie. Z pojęcia tożsamości, o tym zresztą pisze całkiem sporo Marta Sudena-Skrukwa w swojej pracy Ukraiński Donbas. Prasu, która pojawiła się jeszcze przed 2014 rokiem, w trakcie czy tuż przed aneksją Krymu i przed wydarzeniami, które miały tam miejsce, ale to była tożsamość, która różniła się od naszego pojęcia tożsamości, pojęcia przynależności do jakiegoś państwa, do jakiegoś narodu, a bardziej opierała się na jakimś pojęciu klasowym nawet, czy przynależności do jakiegoś konkretnego zawodu po prostu. Mhm. No i też ten region był bardzo uprzemysłowiony za czasów Związku Radzieckiego i przez to, że tamtejsze fabryki w latach 90. po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę przestawały działać, czy ludzie tracili miejsca pracy, pojawiły się taka chęć powrotu, taka nostalgia za Związkiem Radzieckim, że no, wtedy mieliśmy pracę, mieliśmy wypłatę, może nie żyło się najlepiej, no ale czy teraz żyje się lepiej, no, to jest pytanie. I stąd właśnie na bazie takiej nostalgii, moim zdaniem zresztą też analizując to, co ci sami separatyści mówili, czy jakie mieli poglądy, właśnie wychodzi to, że była chęć powrotu do przeszłości po prostu. Nostalgia bardzo mocna.
0: To był fragment najnowszego odcinka podcastu Linia Wschodu. Jeżeli jesteście ciekawi, kim są albo byli separatyści, którzy tworzyli republiki na wschodzie Ukrainy, co stało się z ich politycznymi ambicjami, no to możecie posłuchać całej rozmowy Maksa Walewskiego z Pawłem Raczkowskim na naszej stronie albo w dowolnym serwisie streamingowym.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama.

0: Pora na rozmowę o Archiwum Muzyki Niezależnej. O tym projekcie ze swoją gościnią rozmawia Kasia Rodek.
1: Normalnie o tej porze.
2: W tym momencie na antenie Radia Campus trochę o przeszłości, ale i przyszłości jednocześnie będziemy rozmawiać. Dominika Szpinda z nami. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
2: Zazwyczaj się spotykamy w kwestiach placu zabaw w sezonie letnim, czy barki, czy planu B, jak tam świętowaliście. A teraz całkiem inny projekt, ale jednak podobny, no bo ty ogarniasz kluby w Warszawie, a przy tym projekcie okazało się, że ogarniasz ich bardzo dużo i też tych, które nie istnieją. Kroniki klubowe, tak się nazywa projekt. Powiedz proszę, o co chodzi, bo ja już trochę rzuciłam. Mam nadzieję, że tak, że was zainteresowałam, żeby pozostać z nami, że przeszłość, przyszłość, o co chodzi? Kroniki klubowe.
3: Kroniki klubowe to jest taki projekt, pomysł, aby w jakiś sposób zachować to niedokumentowane nigdzie dotychczas dziedzictwo kultury miejskiej. Kultury, myślę, że im dalej wchodzę w ten projekt, to odczuwam, jak ona jest naprawdę ważna. Już samo w ogóle ogłoszenie wydarzenia premierowego kronik klubowych przyciągnęło tak duże zainteresowanie, że sama się nie spodziewałam takiego poziomu zainteresowania. A czym są? Ja zbieram opowieści od osób, które związane były z klubami, które powstały po transformacji, czyli po 89 roku, a miejscami, które już nie istnieją, ale jednak się na tej mapie jakoś tutaj Warszawy zaznaczyły, były dla pewnych osób ważne, dla pewnych artystów wręcz momentami takiego rozwoju kariery, czy to muzycznej, czy to DJ-skiej, więc tak.
2: Dużo jest takich miejsc, bo mi przychodzi na myśl przynajmniej kilka, ale jak ty siedzisz w temacie dłuższy czas, na pewno jest ich kilkadziesiąt?
3: Kilkadziesiąt, tak. Mam listę warszawską, kilkudziesięciu miejsc. Też jest tak, że w rozmowach pojawiają się jakieś kolejne wspomnienia, na przykład miejsc, których nawet na tej liście jeszcze nie uwzględniłam, mimo jakiegoś tam wstępnego researchu. Więc tak naprawdę no to jest kilkadziesiąt miejsc na przestrzeni 30 lat.
2: Mhm. A wymień proszę chociaż kilka, bo pewnie nie damy rady wszystkich omówić, ale tak, żeby poruszyć te struny nostalgiczne chyba w duszach odbiorców, bo ja sobie od razu pomyślałam o punkcie, bardzo lubiłam na początku studiów, ale tak sobie kiedyś myślałam, że też tam było najtańsze wejście. Czym zdobywali serca pierwszorocznych studentów, bo dla pierwszaków było prawie darmowe, czy tam piątka albo 7 złotych było wejście w czwartki, na czwarty żywy punkt, ale oprócz punktu, jakiegoś właśnie pogłosu, saturatora, jadłodajni filozoficznej, co jeszcze możemy wrzucić? O, tam Aurora była jeszcze.
3: Aurora, tak. No są te różne zagłębia, podwórka, które się pojawiały, podwórka, na której na przykład była na Mokotowie, gdzie była pruderia, pojawia się w rozmowach, wypowiedziach. Są też takie miejsca jak podwórko na Dobrej, czyli i Aurora, i jadłodajnia filozoficzna, tam było jeszcze...
2: I trzeci klub tam był.
3: Czarny Lew i Duna, tam były cztery
2: Duna.
3: W ogóle miejsca.
2: Mhm. Tak, tak, tak.
3: Ja też nie czuję się ekspertką, choć wielu z tych miejsc bywałam i je znam, czy też tam grywali moi bliscy. Natomiast po prostu bardziej mi zależy na takim jakby przywróceniu też właśnie tej pamięci takiej żywej jeszcze w niektórych... No zresztą zobacz, się uśmiechasz na myśl o punkcie. Tak samo wiele osób na myśl o innych miejscach i też mam takie poczucie, że chciałabym właśnie stworzyć taką opowieść, dlaczego te miejsca były nazywane przez te osoby takim drugim domem. Wśród tych miejsc jest też podwórko przy 11 listopada 22 i tam miejsce takie jak Saturator, który już nie istnieje, czy też Zwiąż Mnie. Tych miejsc naprawdę, naprawdę było dużo. Też przypomnijmy, że przed pogłosem w tym samym miejscu był przecież wcześniej SDK, a na samym początku CEDEK. Więc jakby tych miejsc było naprawdę, naprawdę bardzo dużo, tak jak sama wspomniałaś, kilkadziesiąt. I to też jakby trochę jest taka opowieść o tej nieuniknionej efemeryczności tych miejsc, ale chciałabym zachować ducha tych miejsc i jakoś pamięć o nich. Wydaje mi się, że to jest coś, co, co jest, myślę, że ważne. Nie myśli się tak do końca o dokumentowaniu jakiejś takiej miejskiej kultury w tym obszarze i jakoś tak przez to, że wciąż w tym obszarze działam, pomyślałam, żeby w tę stronę pójść.
2: Dobry kierunek, bo tak jak mówiłaś, ty mówisz, ja się uśmiecham i próbuję sobie przypomnieć, bo CEDEK, Centralny Dom Kultury, pamiętam, że odwiedzałam często, gęsto, a taki klub na Koźlej był kultowy w pewnym momencie.
3: Le Madame.
2: Le Madame.
3: Le Madame,
2: tego mi w głowie zabrakło.
3: Tak, to moje pierwsze lata studenckie, kiedy broniłam tego klubu właściwie. Bardzo była tam zacięta walka o to miejsce, by pozostało w takiej naturze, jakiej jest. I myślę, że to też jest dla mnie istotne bardzo właśnie z tej perspektywy, czym te miejsca są i trochę jakby zaprezentowaniem tego dziedzictwa tak, żeby może osoby, które niekoniecznie w tej kulturze uczestniczą, żeby mogły sobie zobaczyć, jak to jest ważne dla ludzi, żeby te miejsca były, trwały, żeby projektując przestrzenie miejskie pamiętać o tym, że no musi być też miejsce dla takich spotkań.
2: Kroniki klubowe, o tym rozmawiamy w tym momencie. Zagrajmy numer, który nazywa się Powiększenie. DJ Blik i Szczyl w tym numerze. DJ Blik zrobił jakiś czas temu coś takiego, że o klubach, co niektórych, ponagrywał numery. Do rozmowy z Dominiką wrócimy właśnie po powiększeniu.

0: Powiększenie, DJ Blik i Szczyl za nami. Dominika cały czas z nami, kroniki klubowe, Archiwum Polskiej Kultury Niezależnej, taki cały tytuł można by było nadać projektom, znaczy tak nadaliście, nadałaś tak naprawdę, tak. Bo posiłkuję się oczywiście informacją, która powstała. Nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, co zapoczątkuje ten projekt, bo cała idea pamięci o tych miejscach to już padło. A co będzie działo się już w środę, 30 września, oficjalnie ruszacie?
1: Tak, będzie to premiera kanału na YouTubie, gdzie będą prezentowane te moje rozmowy z osobami, gdzie będzie można sobie trochę może zwizualizować w jakiś sposób to, jak wyglądała ta energia. A na panelu spotkamy się z bardzo fajnymi osobami, też zresztą osobą, która tutaj waszą radiową, Adelą Ostarkiewicz. Będzie Bogna Świątkowska z Będ Zmiany, będzie Michał Borkiewicz, założyciel zarówno Planu B, Powiększenia czy Plecu Zabaw. A spotkanie poprowadzi Jan Topolski i będziemy rozmawiać właśnie o kulturze klubowej, też jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, o energii, o gentryfikacji również, o ekonomii miast i tej kultury niezależnej w współczesnym odsłonie.
0: To dodajmy jeszcze, że to 30 września, gdzie i o której się ustawić, sobie posłuchać?
1: Zapraszamy na 19 do Między Nami na Brackiej 20. To też jest zresztą kultowe miejsce, które na mapie Warszawy istnieje od 32 lat. To się nie zdarza, żeby przestrzeń, miejsce spotkań gastronomiczne również było tak długo na mapie Warszawy. To są nieliczne miejsca, które tak długo przeżywają.
0: Regeneracja chyba też 25 tak. lat miała jakoś tak. niedawno.
1: Tak, tak, tak.
0: A pogadajmy chwilę właśnie o tym, bo o tym pojawianiu się i znikaniu miejscówek, bo obserwując kulturę, szczególnie właśnie w Warszawie, ja mogę ci powiedzieć przez kilkadziesiąt lat już chyba, no w każdym razie trochę, no są takie miejscówki, które pojawiają się, są bardzo modne przez 3 lata, 4, potem znikają. W te miejsca często pojawiają się nowe. Czy to jest taka potrzeba zmiany?
1: Wiesz co, ja rozmawiam dużo o tym właśnie z osobami. Mi się wydaje, że czasami tak, czasami się zmieniają jakieś też różne trendy, ale nie do końca to jest od tego zależne, że czasami jest tak, że miejsce naprawdę cały czas żyje i ma tych odbiorców i ma tę energię, natomiast na przykład rosną koszta i to jest coś, co zabiło wiele miejsc, czyli koszta utrzymania lokalu, utrzymania pracowników, jakby jeżeli chcesz, żeby to wszystko funkcjonowało, też trochę się zmienia dynamika funkcjonowania miejsc. Kiedyś te miejsca faktycznie mogły się utrzymać z takiego modelu biznesowego opartego o sprzedaż alkoholu, natomiast współcześnie to się zmienia, zmieniają się nawyki, bardzo dobrze, natomiast wpływa to na to, że trzeba trochę pomyśleć o tym, jak może ta kultura funkcjonować w jakimś innym oparciu i czy na przykład jest możliwość, żeby takie miejsca, które są jakby trochę społecznymi miejscami kultury, żeby miały wsparcie. Wiem, że są jakieś rozmowy branży klubowej obecnie współcześnie z Ministerstwem Kultury. Natomiast no jakby ten dialog jest bardzo potrzebny i na wielu płaszczyznach i też jakby z poziomu miejskiego.
0: A powiedz proszę, bo 30 września, czyli w środę, ruszacie spotkaniem, rozmową, kanał na YouTubie. Jakie ma założenia? Tam będą rozmowy, wspomnienia. Jak to wymyśliliście? Wymyśliłaś?
1: Ja mam ogromną fascynację historią mówioną. Ale też podczas robienia, jakby zbierania materiału, robienia researchu, poznawania nowych osób, czy też właściwie nawet też wracania do starych znajomości, okazało się, że ludzie w prywatnych archiwach mają bardzo pokaźne kolekcje materiałów wideo, materiałów foto, więc będzie to raczej taki rejestr autorski a la podcastowy, gdzie gdzie będzie rozmowa przeplatana jakimiś materiałami archiwalnymi.
0: Jestem ciekawa już, jak na przykład się zmieniały miejscówki, bo często oglądamy je wieczorem, nocą, a w ciągu dnia wyglądają całkiem inaczej.
1: Tak, to prawda.
0: Ale ja jeszcze na koniec naszej rozmowy dodam, że ostatnio byłam mega podbudowana tym, że podwórko przy 11 listopada 22 żyje nie wiem ile lat i widziałam bardzo młodych ludzi, którzy tam się pojawili na koncercie danego artysty. Byli tacy właśnie, nie wiem, 13-14-latkowie, więc cały czas można i tam się dzieje.
1: Można, tam się dzieje, ale zobacz, takie punkty na mapie Warszawy możesz na palcach jednej ręki policzyć, a też one wciąż się mierzą, po pierwsze z wzrastającymi czynszami, po drugie mierzą się też z sąsiadami, z hałasem. To nie jest tak, że nie wiem, że chcę tutaj mówić, że jakby hałas musi w tym mieście być i teraz walczyć z tymi osobami, które walczą też o ciszę, bo jakby też jestem, jakby rozumiem obie strony. Natomiast wydaje mi się, że tu potrzeba dialogu i rozmawiania trochę o tym właśnie, co możemy zrobić, żeby dawać tę przestrzeń młodym osobom i zadbać o nią. Zobacz, że powstają nowe osiedla i w tych osiedlach nie masz przestrzeni na takie miejsca, prawda? I trochę boję się, że jak zapomnimy i nie będziemy my też nawet to nasze pokolenie, czy nie zachowamy tej pamięci, to, że bardzo łatwo jakby gdzieś ta pamięć tego, że te miejsca są potrzebne, przepadnie.
0: Kroniki klubowe Archiwum Polskiej Kultury Niezależnej odsyłamy i do spotkania w środę, no i do kanału na YouTubie, który nazywa się, jak się domyślam, Kroniki Klubowe.
1: Tak jest.
0: Dominika była z nami, inicjatorka całego projektu. Dzięki.
1: Dzięki.
2: Normalnie o tej porze.

0: Sassy 009 w remiksie Jam City Remix. No i jeszcze był ten Blood Orange. Tell me. 29 po 16 w Radio Campus. A że już w pół do piątej, jak słyszeliście, no to Marcel Schneider jest z nami z dozą informacji z Polski i ze świata.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Dochodzą do nas świetne sportowe wieści z Chin, ale najpierw przyjrzymy się na chwilę sytuacji politycznej w Niemczech, a zaczniemy od polityki stołecznej.
1: Wiadomości.
2: Nawiązując do przedterminowych wyborów w Krakowie, o których mówiliśmy godzinę temu, takie oficjalnie w Warszawie się nie odbędą. Inicjator stołecznej operacji referendalnej, Maciej Wilk, poinformował, że nie udało się zebrać wymaganego progu 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta.
3: Proszę Państwa, nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę.
2: Skomentował Maciej Wilk.

0: północnej Westfalii 14,5% głosów, mniej niż w wyborach do Bundestagu w lutym tego samego roku, gdy w tym landzie na zachodzie Niemiec otrzymała prawie 17%. Rozczarowujące wyniki HDK-u we wrześniowych wyborach w Saksonii-Anhalcie oraz Mecklenburgii Pomorzu Przednim wywołały w Niemczech debatę na temat tego, czy niepopularny w sondażach kanclerz i lider CDU Friedrich Merz powinien pozostać na stanowisku. Przy spekulacjach na temat jego potencjalnego następcy często wymieniany jest właśnie West. W kwietniu zamieszkaną przez blisko 20 milionów osób na terenie północną Westfalię czekają wybory do Landtagu, które zweryfikują, czy poparcie dla AfD w tym landzie nadal spada. 190 filmów z całego świata, w tym 132 pełnometrażowe i 58 krótkich metraży. Przeszło 100 premier i 330 seansów w ciągu 10 dni. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odsłania pełny program. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę w wysokości 120 tysięcy złotych ufundowaną przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Festiwal filmowy rozpocznie się od dwóch produkcji prezentujących różne spojrzenia na współczesne kino. Pierwszym tytułem otwarcia będzie debiut Jessego Eisenberga, przewrotna komedia z Julianne Moore w roli gospodyni domowej, której niewielka rola w lokalnym teatrze niespodziewanie budzi wielkie aktorskie ambicje. Drugi film otwarcia to Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda, ekranizacja powieści Knuta Hamsuna o samotnym mężczyźnie, który próbuje zbudować nowe życie na surowej ziemi norweskiej północy. Więcej informacji o samym wydarzeniu znajdziecie na wff.pl.
1: Korki. Sportowy kampus.
0: Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3 i 6-3 i awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Będzie to 13. w karierze finał 29-letniego wrocławianina, który poprzednio o tytuł ATP walczył w maju zeszłego roku w Genewie. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki.
1: Korki.
2: Źle wygląda zjazd z mostu Grota Roweckiego w stronę Białołęki. Tam ewidentnie jakaś stłuczka i no, dużo dłużej zajmie dojazd czy to do Jabłonny, czy to Łomianek, czy nie Łomianek, Jabłony Legionowa, czy właśnie Białołęki. Podobnie po drugiej stronie Wisły, gdzie z kolei roboty drogowe cały czas trwają na Wisłostradzie między mostami Marii Skłodowskiej-Curie a Grota Roweckiego. Przenosząc się w inną część miasta. Lepiej wygląda niż godzinę temu most Łazienkowski, ale cały czas raczej postoicie w kilku koreczkach jadąc w stronę Grochowa. Zatkana również ulica Czerniakowska w stronę południową i lekko przytkane Puławska oraz Aleja Niepodległości.
1: Pogoda.
2: Cieplutko, ładnie, pogodnie i tak ma przez ten tydzień być. Na termometrach nawet 22 stopnie w ostatnie wrześniowe dni. Chociaż uwaga, bo wieczorami i w nocy ta temperatura będzie znacząco spadać. Jednak lato bądź co bądź już się zakończyło.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Warto słuchać Kampusa nie tylko na żywo, ale również w formie podcastów. Warto, bo w ten sposób możecie wrócić do rozmów, które mogły was ominąć, a są naprawdę dobre i ciekawe. Na przykład rozmowy Kasi Wojtasik o lalce, ale tym razem ani nie o książce, ani nie o serialach, ale o soundtracku do serialu netflixowego. Od tej muzycznej strony o lalce opowiada Basz, który właśnie ten soundtrack przygotował, chociaż różni się on zasadniczo od elektronicznego dorobku polskiego kompozytora. Posłuchajcie tego w najnowszym odcinku podcastu Normalnie o tej porze, a jeżeli lalka również i w waszych życiach cały czas króluje, to jeszcze dziś do posłuchania będzie nowy odcinek albo poczytam, gdzie oczywiście Anna Karczewska rozmawia o lalce w tym wydaniu trochę popkulturowym, trochę po prostu książkowym. Wrócimy do lalki jako tekstu polskiej kultury i zastanowimy się, co sukces nowych produkcji o właśnie lalce opowiada, czemu do książki mimo nowych adaptacji warto również sięgnąć. No i odpowiemy na te pytania współczesne, czyli czy rzeczywiście Wokulski stalkerem był. A raczej nie my odpowiemy, tylko odpowie Ania Karczewska ze swoją gościnią. Oczywiście w podcastach bardzo dużo muzyki, nowe odcinki What's Funk, Funkologii, czy You Know Me Radia. Tam posłuchacie wprowadzenia do islandzkiej muzyki w wydaniu pan Thorarsena, ale i sample covery Bajery z samplami związanymi z Green Dayem. Tak jest, California Punk w samplach, coverach, Bajerach z głębokim omówieniem w wydaniu Kasi Rodek. Wspomniałem o magazynie muzycznym. Magazyn muzyczny również wraca, a tutaj Kasia Wojtasik rozmawia z Envy o słowiańskich wyszymorach, czyli nowym numerze, który Envy wydał po 8 latach od Time and Light. Ja w ogóle tę płytę bardzo polecam, a jeżeli nie mieliście okazji jeszcze jej posłuchać w całości, to zajrzyjcie do magazynu muzycznego, tam rozmowa z twórcą, albo zostańcie ze mną teraz. Envy i połowa jabłka na naszej antenie.

Ja jestem Bartosz Perguł, a to była audycja Normalnie o tej porze. Na zakończenie Arona Main i kawałek Westside. Słyszymy się kolejnym razem, a już z wami za chwilę Piotrek Topoliński w Alternatorze. Pozdro!

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Rytmicznie będziemy wypytywali już za chwilę, czy numer pierwszy, czy numer drugi. To wy ustawiacie playlistę Radio Campus. Nie żadne programy, czy inne tam sugerowane rzeczy, aplikacje. Fred Again i cała ekipa. The Streets na przykład. I numer Mike. To numer pierwszy w parze numer.

0: 886-971-971. Halo.
1: Halo, halo, kampus.
0: No siemanko, cześć. Jedynka czy dwójka?
1: Chyba na dwójkę. Jeden przez dwa. To na dwójeczkę jednak.
0: No dobra. Jak tam samopoczucie na 10 po 17?
1: Bardzo dobrze. Alternator się zaczął. Jest najlepszy prowadzący
0: To najlepsi słuchacze. To wasze propozycje, tam moje dzisiaj gusta się nie będą liczyły. Liczy się to, co proponujecie. A i od razu powiem, że już mamy propozycję pozakonkursową, więc się bardzo cieszę. To co? Słyszymy się.
1: Dobrze, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. Pa! 886-971-971. Kto woli napisać, proszę bardzo. Ten numer można wykorzystać zarówno w aplikacji WhatsApp, jak i przy wykorzystaniu SMS-ów. Zdecydowanie dwójka. Miękko się jedzie przez miasto. Tak czytam w wiadomości właśnie przysłanej. Piotr Topuliński, dzień dobry. Na start DJ Hybrid. Jesteśmy razem do 19 w alternatorze w kampusie.

0: A ty głosuj. SMS-y wysyłamy pod numer 886-971-971. WhatsApp również aktywny. 228-277-205. Tu można zadzwonić. No to skaczmy. Jeśli numer drugi wyskacze większość, to się pojawi w całości na 97,1 FM. 886-971-971. Franek na przykład życzy nam miłego popołudnia i pozdrawia ze słonecznej Pragi południe. Siema!
1: Siema, tutaj baseniarze!
0: Heja, baseniarze! Jedynka czy dwójka?
1: Dwa razy na dwójkę.
2: Dobra. Tak, zdecydowanie, dwa razy dwójka.
0: Czy już było pływane, czy dopiero pływane będzie?
1: Będzie.
0: Yeah.
2: Dopiero będzie, naszym kajakiem na czterech kołach płyniemy do
0: Słusznie.
2: Basenu.
0: Wiosłujcie równo, oby do tego basenu szybko się udało i bezpiecznie, bezpiecznie, jak wpływać, bezpiecznie dopłynąć. Trzymajcie się.
2: Dzięki, hejka.
0: I tutaj w takim razie teraz te szu, kraulem 1-2 dopływamy do kolejnej szufladki z SMS-ami. Ktoś napisał, że musi stąd wyjść, bo jest zbyt wiele endorfin. Nie, jakby to od tego pływania, czy od tego nawijania? 886-971-971. 18 minut po 17, no ale z drugiej strony, czemu mamy sobie tych endorfin nie odmawiać, zwłaszcza jeśli ktoś po weekendzie, nawiązując może trochę do tego basenu, jest wypłukany albo spłukany. No trzeba się jakoś radości poszukać.

King Pooh i wykrzyknik na końcu. To nazwa twórców, czy twórcy króla muzyki. 94, Never Forget. To nie jest jakieś moje życiowe wyznanie, ani wyzwanie. Jest to tytuł tego numeru, to numer jeden. Kto nigdy nie zapomni, 94 głosuje na numer jeden.

0: Numer La Rue z roku 2009. Też nie zapomnimy. W takiej oto drum and bassowej wersji. John B., Maglan Starchild i The Young Punks. Zaraz będzie takie Jeśli potrzebujecie drum and bassu, ale i takiego skoku do roku 9, to proszę bardzo, numer 2. A kto woli jednak przypomnieć sobie rok 94, no to proszę, głos na jedynkę, więc obdarujemy wszystkich po trochu. 886-971-971. Ktoś napisał endorfin. Dobra, przyjaźni, może kiedyś uda się spotkać takich ludzi w realu. Jestem zepsutym botem. Nie! Właśnie, słuchaczu, zdajesz test na człowieczeństwo tymi SMS-ami. Przecież czuć, że nie jest to pisane przez inteligencję ani sztuczną, ani średnią. Jesteś osobą wiary wielkiej i inteligencji. Dziękuję za tę wiadomość. 886-971-971. Aktywni dalej jesteśmy i działamy. Tutaj zaraz odbierzemy telefon 228-277-205. Halo? Halo, halo? No siema. Ktoś dzwonił, ale usłyszał takie i się rozłączył był, ale dzwonić jeszcze raz można. 228-277-205. Czasem po prostu odechciewa nam się czekania. 886-971-971, głos 1, głos 2. Dostaliśmy też pozdro od Pauli. Siema, Paula. No i o, jeszcze jeden telefon, może teraz na szybko. Halo?
1: O, cześć.
0: No, elo. Jedynka czy dwójka?
1: Dodzwoniłem. Fajnie, fajnie. Dwójeczkę słyszałem, mordeczko, ale jedyneczki nie wiem, co tam
0: King
1: było.
0: King Boo i 94 Never Forget. Jeśli pamiętasz dobrze 94, to proszę bardzo. Nie, dwójka jest szybsza.
1: No dobra, a mogę dwójkę, jak ogólnie to dwójkę.
0: No ogólnie dwa.
1: A propozycję mogę?
0: A wrzucaj.
1: Jakąś? Bo nie wiem, może macie w swojej kolekcji coś takiego jak Lindsay Sterling Crystallize.
0: Nie wiem, ale zobaczymy.
1: Lindsay Sterling Crystallize.
0: Zapisałem.
1: To na skrzypcach gra tak fajnie.
0: Dobra. Zapisałem pismem mało wyraźnym, ale poszukam.
1: To ja poproszę, to poproszę. Lindsay Sterling.
0: Pozdrowienia.
1: Dobra.
0: Nara.
1: To się ma.
0: 228-277-205. No tak, tylko teraz człowieku tutaj przeszukuj swoje. No i wydaje mi się, że nie mam w swojej tutaj kolekcji cyfrowych płyt w Radiu Campus. Anyway, będziemy grali same sztosy i coś się jeszcze tutaj w naszej kolekcji odnajdzie na pewno, i nowego, i starszego nieco, tak żeby do 19 grać to, co nam się żywnie podoba. Na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Za chwilę też wiadomości Radio Campus i Marcel Schneider, ale wcześniej sobie trochę poskaczemy.

0: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
4: Reklama.
5: 17.30, Marcel Schneider.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Trochę więcej wieści z Chengdu. Wrócimy też na chwilę do Krakowa, a zaczniemy od ważnej wiadomości ze świata sztuki i dziedzictwa narodowego.
6: Wiadomości.
5: Uznany za polską stratę wojenną obraz Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wirusza-Kowalskiego trafił właśnie do Muzeum Narodowego w Warszawie. Przekazanie dzieła to efekt współpracy resortu kultury z dotychczasową posiadaczką Ewą Sonis, która odkryła jego historię. Ostatnia wzmianka o obrazie była w październiku 1940 roku, gdy trafił do kasyna wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, które znajdowało się w Pałacu Blanka przy Senatorskiej. Od tamtej pory żadne oficjalne dokumenty już nie wspominały o dziele. Dotychczasowa posiadaczka obrazu, Ewa Sonis, wspomniała, że obraz kupił jej ojciec prawdopodobnie w Krakowie w latach 60. Sonis w dowód uznania za swoją postawę otrzymała dyplom ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

0: od wielkiej polityki.
1: Atak popierana przez KO i PSL senatorka Piątkowska.
2: Cieszę po pierwsze z tego, że sporo jednak mieszkańców poszło do głosowania. Bardzo za to dziękuję. Liczę, że w drugiej turze będzie nas jeszcze więcej głosujących, bo to jest nasze święto i to mieszkańcy Krakowa decydują. Po drugie, cieszę się, że jestem w drugiej turze. W każdym sondażu, dokładnie w każdym, który się pojawiał później, to poparcie dla mnie rosło i za to bardzo serdecznie dziękuję.
1: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się ze sobą w drugiej turze już 11 października. Frekwencja wyniosła 43,5%. W warszawskiej galerii WZ można oglądać nową, bezpłatną wystawę plenerową przygotowaną przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Ekspozycja w podświetlanych gablotach rozmieszczonych wzdłuż ciągu pieszego na dolnym i górnym poziomie przybliża rolę ogrodów zoologicznych w ratowaniu ginących gatunków. Pierwsza część wystawy, zatytułowana Przetrwały dzięki ogrodom zoologicznym, poświęcona jest gatunkom, które znalazły się na skraju wyginięcia. Dzięki programom hodowlanym realizowanym przez ogrody zoologiczne udało się ocalić ich populację i zachować pulę genową. Druga część ekspozycji, Erna wraca do stada, przedstawia innowacyjny wspólny projekt warszawskiego zoo oraz filmy Cygnis S.A. Zaprezentowano na niej kulisy powstania pierwszego w Polsce pełnowymiarowego wydruku 3D szkieletu słonia afrykańskiego, stworzonego na podstawie skanów kości słonicy Erny.
3: Sportowy kampus.
1: Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3 i 6-3 i awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. W pierwszym secie obaj tenisiści pewnie utrzymywali swoje podanie i potrzebny był tiebreak. W drugiej partii emocji było znacznie mniej, bo Polak dwukrotnie poradził sobie z serwisem rywala. Będzie to 13 w karierze finał 29-letniego Wrocławianina, który poprzednio o tytuł ATP walczył w maju zeszłego roku w Genewie. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

zagrzewa na żart. Ten krawat na kark rano, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wrak. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mnie wszedł i boleśnie tkwita. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany kocholitaniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze. Jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu. Ja ją znowu przeoczyłem i znowu

włączył ogrzewanie tak niecnie. A może krzyknąłem właśnie chwilotrwaj wiecznie. I nagle myśl błyska, co pewnie pogrzebie mnie, żeby wyrwać tej jesieni choćby jeden dzień. Więc ruch z kaloryferem zakręcam.

Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.

Komu potrzebne bujanie w takim rytmie, no to głosuje na dwójkę. Pozdrowień jest mnóstwo w dzisiejszym alternatorze. Na przykład jest pozdro dla Kacpra. Pyk. I tutaj też ktoś napisał, by pozdrowić Olę. No to pozdrawiamy. Olu, pozdrawiamy. Tutaj kolejna propozycja muzyczna. Aha, to jeszcze w poprzedniej parze, że klasyczki i stare dobre czasy to dobro. Napisał słuchacz z pytaniem, czy mamy coś Guziora z nowej płyty? Mamy, zaraz zagramy. 886-971-971. Ten numer został wykorzystany na WhatsAppie, by się tutaj z nami skontaktować, pokomentować, popozdrawiać. Gdzie słuchacie alternatora? Pozdrowienia. I tutaj też piszcie gdzie. Czy Oslo, czy Holandia, czy Bolonia w Chicago? Śmiało. 886-971-971 i 228-2772-05. Za 17 minut będzie 18. I zanim ta 18, to jeszcze mamy tutaj pytania. Jeden czy dwa, jakiś konkurs zorganizujemy. No ale wcześniej tak, gramy.

0: więcej.
1: No to jeszcze niech powtórzą.
0: A może mogłem zrobić coś, a
1: i może jeszcze raz.
0: Zrobić więcej, a może mogłem zrobić coś.
2: Chłop molestował nam kolegę, rocznik 8-7, całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie.
1: Oj, to Gruby Mielski, jest, The Returners, może mogłem.
2: W życiu mamy tylko siebie, co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też władca, ale gra.

0: 228-2772-05 na końcu.
1: Radio Campus.
0: 886-971-971. Tutaj wiadomość od Mateusza. Dzięki za sonecik. No i teraz czas na Mielonego. Tak jest, przed momentem guzior i przy sonecie. Na antenie kampusa, na stronie Radio Campus FM w zakładce playlista możecie sprawdzić, co graliśmy, o co prosiliście, no i jak nam to wszystko ładnie się układało. Konkurs w alternatorze w tym momencie. Za chwilę usłyszycie numer znany wam nieco, ale zastanawiam się, jak to zrobić. Czy zrobić wersję trudniejszą, czy nie? Albo dobra, zróbmy tak, posłuchajmy.

Tak jest, usłyszeliście fragment numeru znanego wam z anteny Rady Campus, ale w wersji odwróconej. Poproszę o wykonawcę i tytuł 886-971-971, czekam na WhatsAppie, no i odezwę się za chwilę do osoby, która jako pierwsza poprawnie odpowie. No to co, może jeszcze dla ułatwienia, bo trochę zaskoczyłem, posłuchajmy raz jeszcze.

0: Radio Campus.
1: 886 971 971. Kto nie kojarzy, to za chwilę posłuchamy w wersji już nieodwracanej i nieodwracalnie. Za 11 minut 18.

to rada, którą przekazujemy wszystkich. Wszystkim. Na chodnikach, drogach, w domach. Po prostu uważajmy. Muzy słuchajmy. The Beat Nuts. Watch out now. Mówię takim trochę zmienionym głosem, bo w tym numerze się tak pojawia. To posłuchajmy jeszcze. 2 8 2 7 7 2 0 5, 8 8 6 9 7 1 9 7 1. Dobra, wierzcie mi na słowo i głosujcie na numer 1. Wtedy usłyszymy. Watch out.

0: Souls of Mischief. 93 till infinity. No to co, gramy tuż po 18? 886-971-971 228-277-205. Ktoś napisał, że pierwszy raz słyszy bitynaców na antenie kampusa? No nie może być! Ale cieszę się, że słyszysz i słuchasz.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Przyznam, że powoli już traciłem wiarę w siebie, w swoje umiejętności konkursowe, że może za trudne, ale nie. Bartek pierwszy napisał. Chodziło właśnie o ten kawałek Benga Night, już teraz na 97.1 FM. Jeszcze przed zachodem słońca. Tu Campus, za 6 minut 18.00.

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Reklama. Same sztosy.
2: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście.

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

0: coś.
1: W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie k***a o to chodzi.

0: To Gruby Mielski and The Returners. Może mogłem.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Do 19 razem jesteśmy, teraz 4 po 18.

0: to są rady. 228-277-205.
1: Mam dwa dresy Śląsk, mam, jestem lokalną legendą i dla rzadziej Biedronka. Gonię se króliczka, coś jak kinia i kinio. Jestem chłopak.
0: Słońce jeszcze gdzieś tam nisko nad Warszawą się unosi, dlatego można i ze słonka skorzystać. Jedynka, dwójka, podczas spaceru dzwońcie, głosujcie, czy numer jeden, czy dwa. Halo!
2: Halo!
0: Siemanko! Cześć, kto dzwoni?
2: Siemanko. Daniel dzwoni.
0: Danielu.
2: Dzwoni.
0: I numer jeden, czy numer dwa?
2: Numer dwa. Mm-hmm. To jakoś nawet fajnie wchodzą.
0: Dobra, z pracy wyszedł już zadowolony, ale słyszę, że skrzynia biegów w ruchu.
2: A jak, jeszcze trzeba dotrzeć w swoje cztery kąty, cztery ściany.
0: No dobra.
2: Ale fajnie jest. I w ogóle a propos dwa sławy, to bardzo fajny ten kawałek ostatni, nawet poszedł ten Bad by Johnny.
0: Oho.
2: Bo polecam. Chyba nawet jakiś mają tour de Polonie.
0: Tak mi się wydaje, tak jest, że jest objazd. No i podczas objazdów się będzie można też spotkać w wersji koncertowej, co też jest wspaniałym wyborem, a nie tylko z radyjka czy z aplikacji, a na żywo.
2: Dokładnie.
0: Trzymaj się, Danielu, dzięki za telefon i muzyczny protip. O, na razie. 7 minut po 18. Tak. Jeśli ktoś też ma jakieś koncertowe wskazówki, kogo można by zobaczyć, usłyszeć w czasie najbliższym, to proszę bardzo. A przy okazji na naszej Alternatora mapie obrodziło miastami, Piła się pojawiła, Kielce mamy, jest i Rzeszów. Siemanko! Bydgoszcz, czy ktoś słucha Radia Campus w Bydgoszczy? Odwiedziłem w ten weekend Bydgoszcz. Co to jest za piękne miasto? Serio, w stu Fordon super, rynek i jego okolice. No, w stu genialne. Zielono, ładnie. Fara jest piękna, kolorowa. No, po prostu... Z cyklu małe wycieczki po Polsce, mikrowycieczki, wyprawy. Co prawda jest to trochę dalej niż taka mikrowyprawa pod Warszawę. Trochę dalej. Coś cudownego. No, super miasto. I myślę, że też dobra baza wypadowa gdzieś dalej w Kujawsko-Pomorskie. Piotrków Trybunalski właśnie został polecony przez Mateusza. Dawno nieodwiedzany przeze mnie. Wspaniale. Tak, jeśli ktoś ma jakieś polecajki koncertowe albo... turystyczne, rekreacyjne, proszę bardzo. Można dopisywać, dorzucać. Jestem zachwycony. Watch out now. Mówiłem wam, że to się pojawia. Watch out now to debitna.

0: Psycho Less.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Twój wybór, twoja muza.

0: mroczniejszej odsłonie, spowolnionej takoż.
1: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.
0: To dzięki Zamilskiej, która właśnie w takiej wersji przygotowała numer Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

0: Kto wspomina koncert Jimka z Bemowa, no to myślę, że może śmiało zagłosować na numer 2.
1: Dawaj wariacie mi smyki w septymach, jak już taki jesteś kompozytor. Estetyka to Balenciaga albo barok w Bizancjum, przepych niech mi.
0: Etiuda numer 12 to numer 2 w tej parze. 228 277 205. To jeszcze jeśli chodzi o cyfry, liczby 886 971 971. SMS-owo, WhatsAppowo aktywni cały czas jesteśmy. Agata na przykład zagłosowała na numer 1. Siemanko i pozdrowienia i dopisane. Za chwilę kolejny konkurs w Alternatorze. Dla mnie też jeden, tak czytam. Z polecanek na przykład ktoś napisał, że zaprasza do Radomia. To też jest miejsce, w którym są i muzea, ulice można zwiedzać, więc fantastycznie. Więc też co najmniej na taki wypad poza miasto, a czasem się nawet szybko można przetransportować z Warszawy do Radomia. No to proszę bardzo. Halo.
2: Cyk, cyk, halo. Dzień
0: cześć.
2: Dobry.
0: Kto dzwoni? Kto Heja?
2: Dzwoni ja, Kasia oraz
3: Henio
0: Heja.
2: Oraz
0: no.
2: Oraz
3: Piotrek.
0: A,
2: sporo.
0: Cała ekipa.
2: Jest sporo, więc bardzo dużo głosów na jeden utwór chcielibyśmy oddać.
0: To możecie tak chórem zagłosować. Jeden
2: dobra.
0: Albo dwa, to proszę bardzo. Trzy, cztery.
2: Dobra.
3: Dwa.
0: Zapisane. No wspaniale nam wyszło. Myślę, że jakby to jeszcze poćwiczyć, to w ogóle dołączylibyśmy do chóru Jimka i całej orkiestry. Wspaniale. No i jak wesoła ekipa w takim razie na poniedziałek się zapatrujecie wieczorny?
3: No, będą zapiekanki na kolację.
0: No, rale! Wielkie zazdro. Wpadam. Z czym? Czy jeszcze nie zdradzacie z czym? Albo to się dopiero okaże?
2: No, z pieczarkami.
0: Klasyka. Po prostu tak po warsiarsku.
2: Dobra.
0: Wspaniale.
2: Kolega podrzucony, damy na kolację, pozdrawiamy wszystkich.
0: No i
3: ale
0: pyk.
3: Jeszcze mamy...
2: Co mamy?
3: Jeszcze mamy matematykę.
2: Dobra. Tak.
0: Jedna zapiekanka plus jedna zapiekanka to dwie zapiekanki. Mamy odrobioną lekcję.
2: Dobra.
0: Trzymajcie się.
2: Dobra, dam. Tak, pa.
0: Pozdrowienia. 228 277 205. Poza tym, no tak, można jakoś przyjemności połączyć i po prostu matmę odrabiać w kuchni. O.
4: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: 97.1.
1: Tame Impala przed momentem. Liczę teraz na wzmożenie słuchaczy. Kolejne dwa mocne numery w alternatorze. Zestawiamy przeciwko sobie. To Dr. Dre i Eminem.

0: a to zespół Korn. Z numerem Falling Away From Me. To będzie, można by rzec, na nutę rapową lub rockową. Halo.
1: Cześć Piotrku, witam
0: Cię. Cześć. Irku, jedynka czy dwójka?
1: Jedynka.
0: Ale tak bez przekonania.
1: No bardziej się próbowałem strzelić tą parę ze złotej ery hip-hopu, taki 9394, ale, ale nie udało mi się wtedy dzwonić, więc dzwoniłem się teraz i...
0: To taka nagroda pocieszenia.
1: Nagrodę pocieszenia, chociaż no nie przypadam do mnie jakoś szczególnie, co powiedzieć. Najwspanialszą postacią. Białych raperów wolę Everlasta, McLemora.
0: No każdy ma jakieś swoich tutaj ulubionych na topce i to też jest piękne w alternatorze, że możemy się pięknie muzycznie różnić. Ale to nie jest nic złego w takim różnicowaniu się.
1: Ja się też nie gniewam, że się różnię. No, jakby... nie wiem, preferencje muzyczne. Jeżeli chodzi o koncerty, bo pytałeś.
0: Tak.
1: Gra Batera, ten mixtape, to jest niemożliwe. A czyli Wacławy, tam kto jeszcze jest, Gruby Mielski, Pert, i grają trasę. Z koncertów zagrali, no chyba 3 października. Lubię, mogę powiedzieć, lubię oczki, tak?
0: To już za chwilę, panie.
1: To już zaraz, tak, za tydzień.
0: To już ten tydzień. Za chwilę będzie październik.
1: Ale chyba są już jeszcze bilety z tego, co pamiętam. Ale drogie jak...
0: O, panie. Żyćko, trzymaj się. Dzięki za telefon. Pozdrowienia.
1: Pozdrawiam.
0: Pa. 27 minut po 18. Marcel Schneider już wpadł do studia. Za chwilę wiadomości Radio Campus. Radio Campus. A wcześniej zwycięzcy par w alternatorze. Pyk.

komputer. Niech to będzie piękne, zwiewne, kruche, smukłe. Albo weź współczesny odjeb gnój i atonalną zrób porutę. Niech to jedzie, czesze i ciora. Tak piękne, żeby miała syna handrę, puszczały ten numer, by móc czuć, że będzie alright.

0: twoim mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Reklama.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
4: Punkt 18.30, Marcel Schneider.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Wracamy na chwilę do polityki lokalnej. Zobaczymy, jakie nastroje wśród biało-czerwonych przed meczem, ale zaczniemy od niespokojnej sytuacji na wschodzie kraju.
6: To co, nie działa? Czyli zaraz powiemy.
4: Zaraz powiemy, zaraz
6: no to
4: wrócimy.
6: Zaraz powiemy, pyk.
2: Same sztosy.
6: Bo co się odwlecze, to nie uciecze.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Około 17.40 zakończył się alert dla województwa lubelskiego przed atakiem z powietrza. W Lublinie zawyły syreny, a RCB wysłało wiadomości do mieszkańców Lubelszczyzny w związku z atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Niedaleko przejścia granicznego w Trochusku rozbił się też dron. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Działanie lotnisk zostało już wznowione.
0: Wiadomości.
1: Warszawa zatrzyma przy sobie Trzaskowskiego. Tak zadecydowali mieszkańcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk poinformował, że nie udało się zebrać wymaganego progu 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta.
2: Proszę Państwa, nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę.
1: Tak skomentował Maciej Wilk. Dodał także, że w akcję nie zaangażowały się żadne ruchy polityczne i wyraził zdziwienie, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia opozycyjna nie zaangażowało się w zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur.
0: Sportowy kampus.
1: Dzisiejszy mecz Ligi Narodów ze Szwecją w Solnej pod Sztokholmem będzie 12. występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczasowy bilans tego selekcjonera to 5 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. Tak o swoim nastawieniu mówi trener Urban.
3: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie, tak jak pan wspomniał, pozytywnego wyniku.
1: Mecz już dzisiaj o 20.45.
0: Pogoda.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek niebo pozostanie bezchmurne, ale zrobi się zdecydowanie chłodniej. Temperatura spadnie do około 4 stopni na wschodzie i 10 na zachodzie. W rejonach podgórskich miejscami tylko 1 stopień. Nad morzem cieplej około 12-13 stopni. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność nawet do 200 metrów. Wtorek zapowiada się równie słonecznie, praktycznie bezchmurne niebo i temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie. Rano miejscami mgły, a słaby wiatr na południowym wschodzie będzie umiarkowany. Noc z wtorku na środę znów pogodna, choć miejscami będzie mgliście. Temperatura minimalna od 5 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, a w rejonach podgórskich od 3 do 5 stopni. Nad morzem około 12 stopni.
0: Radio Campus.
4: No i poszło, to Marcel Schneider, dzięki za wiadomości, za 23 minuty będzie 19. Ale tutaj była walka na punkty. Korn na antenie Radio Campus, Falling Away From Me.

Everyone can face a crisis, but not everyone can make it.

0: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Aleśmy posłuchali, Antony Śmierek przed momentem, wcześniej Korn. Teraz fragment w ostatniej parze Alternatora w poniedziałek to Sigma z całą ekipą.

0: 228 277 7205. Halo.
1: Halo, halo.
0: Siema, kto dzwoni? Cześć.
2: Hej.
0: Heja, jedynka czy dwójka?
1: Dla mnie chyba będzie dwójka.
0: Okej. Dobra, czyli tutaj mamy w takim razie zgodę, to mnie cieszy. No a tytuł można przetłumaczyć jako Skacz i krzycz, więc możecie też krzyknąć dwójka!
1: Dwójka!
0: No i pyk, zagłosowane. Dzięki za wasz telefon, trzymajcie się. Pa, pa, pa. Czy ktoś tutaj jeszcze będzie krzyczał, czy po cichu powie jeden? Halo?
3: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Cześć,
3: przy takim układzie, kiedy jest Basement Jacks i Gorgon City, to tylko i może być to, więc...
0: Czyli także. Dwa!
3: Tak jest.
0: Dobra, słyszę, że przemierzasz miasto.
3: Dokładnie.
0: Jak idzie?
3: A już jest w porządku, już na wylocie, także nie ma żadnego problemu.
0: No to pyk. Bezpiecznego dojeżdżania. Pa, pa, pa, pa.
3: Dzięki, dzięki, cześć.
0: A, dzięki, dzięki, cześć, jak w tytule. Zanim sobie powiemy cześć, to zorganizujmy na szybko jeszcze konkurs. Za chwilę usłyszycie dosłownie 3 sekundy z numeru znanego wam z anteny Radio Campus. Trzeba będzie na Instagramie Radio Campus wysłać w wiadomości tytuł i wykonawcę. Do pierwszej osoby się odezwę z radosną wiadomością: hej, kubek Radio Campus jest twój. Ja jestem gotowy. A czy wy jesteście gotowi? Posłuchajcie. Oj! Tylko 3 sekundy. Pierwsze tego kawałka. A kto go wykonuje? Jak on się nazywa? Czekam na wasze wiadomości. Instagram, Radio Campus.
4: Tu Campus. 97,1 FM.
0: Zagramy teraz propozycję przysłaną SMS-owo. O co chodzi, Lobby?
5: Ej... Ona, ja i hotelowe lobby. W życiu chodzi o to, żeby o nic się nie prosić. A dzięki Bogu za obranie takiej drogi. Chłopaki, żeby zarobić na skoki, robią skoki. Ona, ja i hotelowe all black i na sobie same rzeczy nowe. All in wchodzę, czarne, czerwone. Kasa na stole, miałeś to moment. Ciągle mordo, jestem pełen pasji. Chociaż chcieli mnie wyjść z tej zajawki. Za plecami wymyśl

dają grubych. Mówią bądź duży, chłopaku bądź duży. Sorry, ale z wami to ten czas mi się dłuży. Obiecałem, że rodziny tu nie zjedzą długi, nigdy. A historie na ciele piszą blizny. Kowru, nigdy więcej naiwny. Do czego dążę? Do tego, żeby na jednym koncie mieć więcej niż

0: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
1: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
2: Reklama.
3: Alternator. Tak jest, przed momentem słuchaliśmy Dizziego Rascala, Fix Up Look Sharp. To był numer konkursowy. Gratuluję zwycięzcy. Już za chwilę sobie ustalimy szczegóły na Instagramie Radio Campus. Dzięki. A przy okazji zachęcam, zajrzyjcie na nasz Insta. Właśnie tam się pojawił nowy film łączący naukę z dziwnymi rzeczami i sprawami i faktami. Kacper Koźluk przedstawia tam same fakty. Za chwilę 19 i na naszej antenie nie fakty, na naszej antenie Kasia Wojtasik. To jest fakt. W magazynie muzycznym same nowości, przyjemny przegląd przez muzykę polecam. Po 20 audycja Jaja w Kuchni i Marcin Kuc. Również zapraszam. Na stronie Radio Campus FM znajdziecie podcasty, playlistę, same sztosy. Dzięki za wszystkie głosy wysyłane tu i tam i ówdzie. Piotr Topuliński, zapraszam. Alternator powraca jutro po 17:00. Pa!

Helado Tropical w nawiązaniu do kończącego się wprawdzie, ale słonecznego dzisiejszego dnia. Prognozy zresztą na najbliższe wskazują, że może przypomnienie sobie albo sięgnięcie po raz pierwszy po album Helado Tropical będzie w najbliższych dniach dobrym pomysłem. El Tiempo na początek dzisiejszego magazynu muzycznego. Kasia Wojtasik, dzień dobry. I od razu przypominam, że mamy też stołecznych specjalistów od tropików, zresztą mają je w nazwie. Tropical Soldiers in Paradise, Ulisse jako jeden z nowych singli zapowiadających płytę, która nazywać będzie się Mobil. Jest już data premierowego koncertu, to 25 października i Spatif. Wtedy posłuchamy tego materiału na żywo, a wcześniej, mam nadzieję, posłuchamy go w ogóle w całości, zanim sprawdzimy jego brzmienie w Spatifie. Tropicalsi.

Black Flag z ostatniej płyty Ezra Collective, Here Because of Hope, i to prawie z końca tego albumu, co w przypadku tej płyty ma duże znaczenie, bo zespół postanowił złożyć ją z trzech części. Każda z tych części odnosi się do muzyki ważnej i inspirującej Ezra Collective od chyba już prawie dekady, albo i nawet ponad dekady. W pierwszej części dużo korzennej afrykańskiej muzyki, w drugiej sporo reggae i trochę dubu. Wysłyszycie to bardzo szybko. A trzecia to z kolei skierowanie się ku bardziej miejskim, londyńskim brzmieniom i myślę, że to Black Flag sprzed chwili było całkiem niezłym przykładem. Przenosimy się do Polski i to jeszcze nie, ale będzie za kilka tygodni dosyć panoramiczne, albo właściwie może szerokie, to będzie bezpieczniejsze określenie, spojrzenie na młodą polską scenę jazzową. Zbliża się premiera kolejnej płyty nazwanej Generacja Jazz, na której mnóstwo młodych, zdolnych i patrzących w stronę jazzu. Wśród nich między innymi Kosmonauci. Mamy singiel zapowiadający to wydawnictwo, właśnie autorstwa Kosmonautów i z wyraźnym wskazaniem, że jest to zespół Żądny Kontaktu, skoro ten właśnie numer nazwał, podając po prostu swój adres mailowy kosmonauci.music@gmail.com. Nie wiem, czy można w każdej sprawie, ale w sprawie tego utworu podejrzewam, że tak.

Burst z płyty, która nazywa się Tiber i nie powstałaby, gdyby nie FKJ, jej autor, ale też Baby Rose, słyszalna w tym utworze, z głosem moim zdaniem nie do zapomnienia, aż chciałoby się od razu skręcić w stronę materiału, który tworzyła z grupą Bad Bad Not Good. To epka sprzed, myślę, że już ponad 2 lat. Można też skręcać się w stronę jej solowej twórczości i na przykład tegorocznej płyty, to też jest dobry kierunek, ale nas interesuje jeszcze jeden jej gościnny udział na albumie, który ukazał się niedawno, bo nową płytę wydał też Benny Sings. I tam postawiłam dzisiaj na utwory z gościnnymi, dobrze znanymi głosami. Po pierwsze Baby Rose, a potem między innymi Tune Yards.

Anna Tijoux i Tune Yards gościnnie u Benego Singsa. Wcześniej na tej samej płycie też Baby Rose. Może dobry jest to moment, żebyśmy przypomnieli sobie wspólnie o nowej płycie Georgie Smith.

So Good, Kate Renada i Shaylia. Gościnnie bardzo zadowolona i ucieszona tym zaproszeniem do współtworzenia tego kawałka. Mignął mi fragment rozmowy z nią, w której mówi o tym, jak przez wiele lat słuchała Kate Renady, chodziła na koncerty, sety,

Tak doskonale pamięta i ile razy odtwarzała boiler roomowy set Catera, więc myślę, że z perspektywy tego, co może przydarzyć się człowiekowi, są to bardzo miłe okoliczności, które ją spotkały. Ella Minus wróciła ostatnio numerem tworzonym z Nickiem Leonem. Zagramy go nie w wersji pierwotnej, tylko w remiksie autorstwa Gedra.

To Saturn, zespół, którego będziemy dużo słuchać tej jesieni, a to dlatego, że wydają nową płytę. Polski zespół, więc nie wiem, czy to był Hydrogen, czy może Hydrogen, nowy singiel w każdym razie. Znamy też poprzedni i stąd właśnie wnioski, że premiera tej płyty przyniesie dużo dobrego i to potencjalnie dobre zostało też trochę bardziej określone, bo mówią muzycy o dużych inspiracjach, między innymi brytyjską sceną klubową, co myślę, że przed momentem w kolejnym singli pobrzmiewało. Kończymy dzisiejszy magazyn muzyczny dosyć szalonym moim zdaniem remiksem. Wracamy do ostatniego albumu Tame Impala, na którym znaleźć można było numer nazwany Loser i autorem remiksu, który ukazał się niedawno, jest, mam nadzieję, że duet, który jakoś został w pamięci słuchaczom i słuchaczkom magazynu muzycznego, czyli Fuckers. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.

0: Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tłusiutka audycja w polskim eterze i w tej audycji rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię tego miasta i czasami są ludzie, którzy tworzą gastronomię peryferyjnych miejscowości, można tak powiedzieć, bo dzisiaj Ola i Michał Leśniarkowie, reprezentanci poszarpane z Zielonki, dobrze powiedziałem?
2: Zgadza się.
1: Tak. Wszystko się zgadza. Mieliśmy okazję się poznać w zasadzie jakieś 2 tygodnie temu. Bije od was fantastyczna energia, robicie świetne jedzenie. Przy okazji przesympatyczny człowiek w kaszkiecie i za małej marynarce robi wam

0: internety, czyli Hans Brando, który przekłada i przekłada, ale w końcu przyjdzie opowiedzieć o tym, jak się prowadzi marketing dla gastronomii, korzystając ze zabawnych filmików na TikToka. Bo wy to robicie, występujecie w tych filmikach i kurczę, to się klika.
1: Klika się, klika. Zdarza.
0: To może zacznijmy od tego, jak to jest
2: Znać Hansa,
0: to jedno, a druga rzecz, jak to jest pyknąć, ile tam było? 1,5 miliona wyświetleń na tym?
2: Misiu! Tak, o misiu przeszło już trochę do historii. Absolutny spontan. I tak, mamy takie trio, które się klika. Śmiesznie się czyta komentarze, póki co są bardzo miłe.
0: Fajnie, ale czy to się faktycznie przekłada? No bo teraz ludzie, którzy prowadzą gastronomię, mogą sobie myśleć, kurczę, może ja też zacznę robić takie rzeczy, no bo ja jestem jedną z tych osób, które jak zobaczyły TikToka w pandemii, to powiedziałem, nie, to sranie w panie. No i teraz, kurczę, nie mam Lamborghini, no.
2: Wiesz co, TikTok to jest taka świeża historia tak naprawdę u nas, bo my z Hansem i z agencją Epic Aura współpracujemy od maja. Mhm. Do tej pory prowadziliśmy sociale sami i to tak naprawdę sami, ale stwierdziliśmy, że już nasze moce różne się wyczerpały. Mhm. I ewidentnie jakby w internecie musi być jeszcze atrakcyjniej niż to, co my robimy.
0: A czy to się przekłada na to, że goście przychodzą i mówią, widziałem was tutaj? No bo to, tak. to nie są treści, które mówią o waszym jedzeniu.
2: Mówią. Mówię, i właśnie tak? Paradoksalnie my jesteśmy takim konceptem, który no bardzo dba o to, zresztą no oni też tak to prowadzą, dba o to, żeby treści nie były po prostu głupie, żeby były głupie. Ale za tym coś też idzie, tak. I bardzo często wplatamy nasze nowości po prostu w te filmy. A że nasze trio się super klika, no to jeszcze dorzucamy jakieś głupoty, no bo one jakby pokazują też to, jaką mamy atmosferę w zespole, a ono faktycznie jest naprawdę świetne.
1: Czasami też trzeba jakoś mieć historię taką, która prowadzi markę przez internet. Zaczęliśmy od nas, gdzie mieliśmy opowiedzieć, jak to się zaczęło. Mhm. Na początku też my występowaliśmy. No, współpraca z Hansem i z jego ekipą zaczęła się od tego, że główną drogę dojazdową do nas postanowili zamknąć na sezon letni.
0: I tu pojawia się Hans.
1: I tak naprawdę wtedy, jak dowiedzieliśmy się, że będzie ta ulica zamykana nasza, postanowiliśmy dogadać się z Hansem i
2: zacząć robić to tak profesjonalnie, jak najbardziej.
0: Czekajcie, i ta ulica była zamknięta. Rozumiem, że był głęboki wykop i co? Robiliście dostawy, nie wiem, dronem?
1: Nie, no wiesz, dojazd zostawili nam z jednej strony, ale tak, z drugiej strony było tak, że oni potrafili po 50 metrów zamknąć ulicę całkowicie, że nie było dojazdu do centrum Zielonki od nas. I trzeba było zasuwać dookoła, czyli plus minus, tam, nie wiem, 3-4 minuty dłużej.
2: Mm-hmm. Na szczęście nie trwało to bardzo długo, bo to było...
1: Ale trzeba jednak dodać, jesteśmy miejscem, gdzie mega dużo przejeżdża rowerzystów. W weekendy dużo osób przejeżdża, nie wiem, na osób do muzeum, czy gdzieś dalej. I tych ludzi nagle nam zabrakło.
0: Okej.
1: Może inaczej. Zabrakłoby, gdybyśmy nie postawili na to, żeby wejść w jakoś tak atrakcyjnie i bardziej z humorem w internet, tak. Bo nie ukrywam też, naszym pierwszym założeniem było to, że nie wchodzimy w jakieś takie głupie trendy, takie totalnie głupie i wulgarne. Więc to o misiu...
2: Był tak, bo jest Max.
0: To jest Max.
2: To jest Max, zwłaszcza, że w naszych właśnie filmikach, naszym klikającym się trio gra para też, więc oni są też bohaterami, zawsze do nich mówię, Amelka, Miki, wy to akceptujecie albo nie, bo to też jest trochę no wasze życie.
0: No
2: nie?
0: Trochę tak. Trendy są straszne, teraz wszyscy robią AI-owe wersje jakiegoś takiego mumble rapu do mikrofonu, tam nasz numer jeden, pierwszy, jeśli chodzi o popularność polityk i numer dwa też
2: dziennikarstwa.
0: Dziennikarstwa. Dziennikarstwo. Ono się gdzieś zaczyna i gdzieś się kończy, tam się nigdy nie zaczęło. W każdym razie widziałem takie rzeczy, widziałem również Książula z Magdą Gessler, także ojej, bardzo to było ciekawe. Moi drodzy, jako że data jest jaka jest, no to musimy zagrać to, co musimy zagrać, więc Tomek Paziewski, teraz szalony DJ, naciśnie play i...

0: Ja też. Nienawidzę policji.
1: I jaja w kuchni.
2: Takie piosenki można grać, ale tu chodziło tylko o datę. My się oczywiście nie dołączamy do tego strasznego przekazu z pierwszego albumu Molesty, bo my tutaj gadamy o jedzeniu. Rozmawiamy o jedzeniu, nie gadamy o żarciu. Poszarpane, Ola i Michał Leśniarek są tutaj w studiu ze mną, a audycja jest oczywiście jak zwykle, albo jak prawie zwykle, na żywo. I muszę przyznać Państwu, że pierwsze porządne jedzenie, jakie zjadłem dzisiaj, jest właśnie tutaj. Za chwilę mi odbije, wywali mi cukier i będę bredził, czyli będzie się działo to, co dzieje się prawie co tydzień. Powiedzcie może, zamiast tej historie, co wy w ogóle dajecie do jedzenia? Co tam jest do jedzenia?
3: Poszarpane mięso. Stąd się wzięła nasza nazwa, że chcieliśmy szarpać mięso. Dlatego naszym tak naprawdę głównym składnikiem, na który postawiliśmy na początku, była szarpana wieprzowina, albo na low and slow. Z czasem dopracowaliśmy swój przepis na szarpaną wołowinę, oczywiście żeberka barbecue. No i wiadomo, jesteśmy z małej miejscowości, 17 tysięcy mieszkańców, więc burgery. Póki co
2: tylko w małych miejscowościach jedzą burgery? Czy
3: wiesz co, dlaczego myślę, że musieliśmy bardziej postawić na to, żeby być dostępnym dla większej ilości osób niż...
2: Tak. Bo nie każdy lubi szarpankę, albo nie każdy wie, że lubi szarpankę.
3: Albo nie każdy jeszcze dojrzał do tego, żeby lubić szarpankę.
4: I Warszawa też w tym roku, eventy, na których byliśmy, pokazała nam, że stolica je inaczej. I tak jak szacowaliśmy, co się będzie sprzedawało, w jakich ilościach, bo mieliśmy i smasze, i szarpaną wieprzowinę, i wołowinę, tak wywaliło nam do góry nogami w ogóle wszystkie statystyki po pierwszym dniu, bo okazało się, że wszystko sprzedaje się odwrotnie. Czyli tak naprawdę odwrotnie niż u nas w Zielonce.
2: Okay,
4: więc szarpana wołowina była taką mega topką, która zaskoczyła, jak bardzo duże zainteresowanie było. No nie ma co tu ukrywać, ona jest po prostu droższa też.
2: No tak, więc... ale jest bardzo dobra. No, ja się właśnie tym zażeram, myślę sobie, Boże, Marcin, dobijasz białeczko, o to chodzi, będziesz rósł, a nie wszesz, tylko wszesz, ale mięśnie, inaczej. A to jest, to jest piękna sprawa, to jest miłość. No ja już bredzę, tak. Dobrze, proszę mówić. Mówcie.
3: Ale jedzenie jest miłością. No,
4: tak.
3: Tak naprawdę, jak są jakieś języki miłości, dla nas karmienie ludzi to jest tym językiem, dzielenie się jedzeniem, więc czasami jak ktoś wpadnie do nas w odwiedziny, to oczywiście pojawia się może mniejsza zastawa niż tutaj dla was przywieźliśmy, ale... Jednak
4: ale zawsze
3: jedzenie.
4: Nasi znajomi jakby nigdy. Wasze, musimy wasze zjeść i zamawiamy od razu. Bierzemy do jedzenia.
2: Czy to jest ze smokera, czy to jest tylko pieczone przed szarpaniem?
3: To jest skomplikowane.
2: It's complicated, dobrze.
3: Tak naprawdę my to robimy w wędzarce w Borniaku, więc nie jest to klasyczny smoker offsetowy, jest to wędzarka. Poddymiamy to na początku, później już po prostu dociągamy temperaturowo, żeby można było to poszarpać. Nie straciło to też wilgotności.
2: Okay.
3: Ale jak robimy na przykład, nie wiem, pastrami, chyba dziewczyny zapomniały spakować, to pastrami akurat jedziemy sobie całą noc w smokerze i ramy skruche i pyszniutkie.
2: Piękna to jest sprawa. W ogóle to jest i to jest takie miejsce
4: niepozorne. Wiesz, to jest słowo, które my bardzo często czytamy, bo jesteśmy, tutaj dla słuchaczy, mamy kontenery i altanę. Więc z zewnątrz cały czas walczymy o to, żeby wyglądać atrakcyjniej.
2: Tu musisz sobie takie plakaty w AI zrobić.
4: Tak, więc tekst, po prostu niepozorne miejsce jest najczęstszym w naszych opiniach. Nie?
2: Ale jest w środku...
4: Klimacik
2: jest, można się najeść.
4: Szef Głodek powiedział, bo był u nas, pomagał nam drugi koncept otwierać i powiedział, że jak w Teksasie.
2: Ameryka.
3: Jak w Teksasie.
4: Tak. Ameryka. Ameryka. No.
2: Południowa. Przepraszam, ten żart powiedzieli kiedyś, jak ja powiedziałem Ameryka u fryzjera. Jak Marcinek? Ameryka, chyba południowa. Przepraszam, to z pozdrowieniami dla The Faces Barbershop w hotelu Victoria. Dobrze, moi drodzy, szarpana wieprzowina, szarpana wołowina, pastrami, żeberka. Proszę opowiadać o żeberkach. Niech się ludzie ślinią.
3: No, co tu dużo opowiadać? No,
4: po prostu rozpływa w ustach. No, no.
3: Wyciągnąć kostkę, tak. Złapać resztkę mięsa.
4: My mamy problem często, przekładając po prostu te żeberka na talerz, mamy problem, żeby one w całości je przełożyć po prostu. Nie? One się tak kruszą, ale są też amatorzy obgryzanych kostek, bo nie zapomnę historii, jak właśnie zawsze pytamy gości, jak wychodzą, czy smakowało i co najbardziej. I pan mówi, no okej. Okay. Ja mówię, okej, okay, a co?
2: Czy nie można tak powiedzieć, bo można dostać tak.
4: Nie, nie, my zawsze dopytujemy. To jest chyba no taki nasz, no nie wiem, no my tak to robimy po prostu, że chcemy, żeby goście też tworzyli to miejsce, więc zawsze dopytujemy, co. A co mogłoby być lepiej, żeby było ekstra? Ja mówię, no bo ja tu lubię obgryzać kostkę. I wtedy ja po prostu, moja głowa wybuchła, jak to? Przecież to po prostu to jest tak rozpływające, nie? Ale są gusta i gusta, no. Więc nasza kostka odpada. Stety, niestety, to zależy. No i co, a o procesie to ty opowiedz, bo ja nie jestem w tej kostki dobra.
3: Proces jest prosty, tak jak z każdym mięsem w barbecue. Tamten trzeba to przyprawić. Nie no, każdy proces jest tutaj prosty. Trzeba to przyprawić, wrzucić na odpowiednią temperaturę do wędzenia, dać
2: i
3: temu
2: zapomnieć.
3: Czas. Nie zapomnieć. Dajesz temu czas. Później wyjmujesz, tylko tak naprawdę glazurujesz z sosem barbecue i możesz podawać gościom.
2: Ile godzin?
3: 2,5 do 3 tych żeberka. No to... Żeberka szybko idą,
2: super.
3: Tak?
2: Super.
3: Przy 130 stopniach w smokerze, no to akurat idzie szybko.
2: No bo jeśli Filip Głodek powiedział, że jak w Teksasie, to czy to oznacza, że zaczynacie tam, nie wiem, o trzeciej nad ranem wchodzisz i tak... Zaczynasz nucić pod nosem,
3: nie rozpalasz. To chyba nie Texas, to już idzie w Kalifornię Południową.
2: O, przepraszam.
3: Chociaż jeszcze Oh My Lord to Alabama może być.
2: Tak jest, Alabama jak najbardziej. Ale czy zaczyna się to robić jakoś tak właśnie w nocy? Tak jak piekarze pieką, żeby to było gotowe? Czy wcale to tak nie wygląda?
3: Nie.
2: Świetnie.
4: Zastanawiam się, czemu to tak miałoby aż
3: nie
4: tak...
3: no, klasycznie no, w tych obrazkach, jeśli widzi, nie wiem, ogląda się na Netflixie, tak, oni zawsze przychodzą nocy, druga w nocy, tak, rozpalają smokery. A to też jest to, że tam kultura jest taka, że przyjeżdżasz i czekasz na to jedzenie. Mhm. Tak jak był u ciebie DJ Maku.
2: Tak, u niego ludzie nie mogą tego przeżyć.
3: Dokładnie. U nas doszliśmy do poziomu, gdzie jesteśmy w stanie przygotować te żeberka wcześniej, później, wiadomo, po prepie, po prostu odgrzać, zglazurować i wyserwować. Więc jesteśmy w stanie to zrobić... Więc jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu dnia, przygotować to zaraz po zakupach, nie wiem, 10, wrzucić i o 13 są już w weekend zazwyczaj gotowe, żeby je zamawiać. Jeżeli chodzi o mięsa szarpane, no to jest cała noc pracy, więc wieczorem wstawiamy, rano wyjmujemy, szarpiemy i możemy to serwować gościom.
2: No to teraz zajmiemy się jedzeniem tego wszystkiego. Możecie to zobaczyć za chwilę na Instagramie Jaja w Kuchni, a teraz nowy singiel Emasa. Za muzykę odpowiada Bruno, za drugą zwrotkę odpowiada Włody. Utwór nazywa się Kręgosłup. Gramy z pozdrowieniami dla kolegi tej audycji, którym Emas jest. Hejka!
1: Miałem różne pomysły na to, o czym powiedzieć w dzisiejszej mowie. Ale to chyba oczywiste, o czym powinienem mówić.
5: Yo. Hey Bruno!

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Poszarpane ze mną w studiu i jem coś, co nie jest z szarpanym mięsem. Będę to oczywiście jadł na antenie, gdyż... Oj. Jaki to niesławny. Powiedziałaś przed chwilą, że robiliście smasze, zanim to było modne.
2: Tak.
1: Czyli kiedy to było?
2: Miałam właśnie dzisiaj sprawdzić nawet na socialach, ale ja bym obstawiała, że to było...
3: Ja podejrzewam w pandemii jeszcze gdzieś.
2: Trzeci rok?
3: Końcówka pandemii.
2: Pierwszy, i to był pierwszy smash w ogóle, który powstał u nas. Nazywa się Big Mike. Tak na mojego męża mówiono. nie bez powodu, a jest w nim taki sos, który znamy my akurat, nasze pokolenie z dzieciństwa.
1: Nie, co, boisz się powiedzieć McDonald's i Big Mac na antenie?
2: No.
1: Wolimy. W tej audycji się już niczego nie boimy. Mamy takie plecy na mieście, że możemy robić wszystko.
2: Tak,
1: więc to nas się boją.
2: To jest nasza wersja Big Maca. Według nas przenosi trochę do starych czasów.
1: Mnie Big Mac przenosi do takiego rozczarowania.
2: Za każdym razem jak zamawiałem, było takie... No. Nie, z dzieciństwa nie miałeś tak, że... Wtedy to było...
1: Wtedy to było, tak, no tylko właśnie. że to było 28 dzień września 1997, no. I wtedy zabawki były fajne w Happy Mealu.
2: Big Mac też.
1: Big Mac wtedy, no myślę, że tak. No teraz McDonald's dla mnie jest takim miejscem, gdzie przychodzę sprawdzić nowości i zazwyczaj się zastanawiam, o co chodzi. Dlaczego tak wiele młodych osób cały czas tam chodzi? Bo ani nie jest tanio, ani nie jest dobrze.
3: I no. Po wyjściu zastanawiasz się, po co to zrobiłeś?
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że tak samo czują się ludzie, którzy o 10 rano w sobotę wychodzą z luster.
2: Może tak być, może tak być. No o 10 rano to kładziemy dziecko już na pierwszą drzemkę.
1: Jak się prowadzi lokal gastronomiczny?
2: Ciężko.
1: Będąc w związku jednocześnie. Cały czas jesteście razem. Nie możecie się za bardzo pokłócić, no bo jesteście gwiazdami TikToka. Więc jak was zobaczą, jak się kłócicie, no to będzie źle. Musicie cały czas być uśmiechnięci. To już celebryctwo.
2: Nie, w ogóle nie. Jakby my się kłócimy non-stop.
3: Celebryctwem jest, ale to już nawet nie jest to bezpośrednio na nas skupione, tylko tak naprawdę na całym zespole.
2: Tak, na lokalu po prostu.
3: Mamy śmieszną historię, gdzie pracownicy dostali po prostu rabat za to, że przyszli w
2: czapce,
3: naszych czapkach.
2: Poszarpane, dostali choinkę.
3: Dostali choinki na święta, taniej.
2: Tak. Więc tak, jest tak, że w jakiś tam sposób jesteśmy rozpoznawalni, ale to już bez przesady.
1: Czy to jest takie lokalne celebryctwo w Zielonce?
2: Tak, zdecydowanie w tą stronę.
1: Czyli lubią was na miejscu?
2: Lubią, tak. Właśnie mam takie poczucie, my tak trochę się śmiejemy, że na hasło poszarpane wiele drzwi się otwiera. My jesteśmy tacy gastro-friendly, w sensie z innymi gastronomiami. Tak sobie trochę Michał wymarzył, ja mówię, no okej, zobaczmy. I faktycznie jest tak, że wiesz, znamy się z innymi lokalami i jest to naprawdę bardzo fajne.
1: Ciężko porównywać Zielonkę do takich miejsc z dala od Warszawy, no ale w Lubinie, z którego jestem, na Dolnym Śląsku, jest takie miejsce Plotki, które ma full cały czas od otwarcia, czyli jakieś już 3 miesiące, ale cały czas mają też kontrolę, cały czas są podpierdzielani do Urzędu Skarbowego, do Sanepidu, no przez zawistnych ludzi z konkurencji, którzy zamiast zrobić po prostu dobre jedzenie, to otwierają franczyzę Sfinksa i tak dalej. Tutaj w 2026 roku. Jeszcze Daniel Budzik mi cały czas wysyła informacje, co robi i co robi jego konkurencja w Podleszanach pod Mielcem. On ma tam, to jest też w ogóle wielka gwiazda z social mediów, ten chłopak z taką dziwną fryzurą, jak giermek jakiegoś króla, który robi pizzę w budzie, jak on to mówi. No i chłopina sobie wyleasingował Mustanga, więc wszystkim gór wywaliło tak, że ojej. I też cały czas go podpierdzielają. A wy mówicie, że jest luzik arbuzik?
3: Wiesz co, pytanie, kto cię podpierdziela?
2: Tak.
3: Bo tutaj...
2: Bo nie oszukujmy się, arbuzik,
3: nie jest ludzik arbuzik,
2: ale nie,
3: od początku
2: nie
3: roku do wakacji mieliśmy tak naprawdę 6 albo 7 zgłoszeń do Sanepidu od tych samych ludzi. czasami, wiesz, nie przeskoczysz tego. Nie spodoba się sąsiadowi, ktoś będzie bardziej zawisny i tak dalej. Nie zawsze jest to konkurencja bezpośrednia.
2: A łatwo po prostu jest to zrobić, tak? W dzisiejszych czasach robisz to anonimowo i... Mhm, i muszą przyjeżdżać.
1: To prawda, ale co, macie już jak 6 razy, no to, to w zasadzie co, raz w miesiącu to już tam, a to jest Pani Bożenko!
2: No,
1: cześć dzieci! O.
2: Trochę tak. Już,
3: ja
2: już
3: też mam taką historię z sanepidem, że...
2: Nie ma się co ich bać.
3: Nie ma się co ich bać. To też są ludzie, którzy pracują, mają swoją pracę do wykonania. Wiadomo, są lepsze i gorsze sytuacje, no ale jeżeli prowadzisz swój biznes w porządku, to nie masz czego się obawiać.
2: Wiadomo, tych przepisów jest tryliard i to też jest często tak, że zależy, kto przyjedzie. Często ja, jadąc w ogóle do jakichś lokali w Polsce, zastanawiamy się, jakim cudem ktoś im to odebrał, bo nawet rozmawialiśmy o tym.
1: Byliście w Atorame?
2: Nie, ale to, to mu, o to o tym
1: ta
2: opowiadałeś.
1: Otwarta kuchnia, tak, tak wyjeżdżająca tak. na salę.
2: Więc tak, no my otwieraliśmy 3 punkty, więc też już mieliśmy trochę, trochę do czynienia, ale nie ma się co bać, naprawdę tam też są ludzie, można gadać i my jedziemy z planami i mówimy, powiedzcie, co wam się tutaj nie podoba. I po prostu,
1: każdy stolik powinien mieć swoją osobną umywalkę.
2: No ale tak, z umywalkami to jest po prostu dużo ich trzeba.
1: I producenci umywalek, jak mamy, no, możemy to zrobić.
2: Zabawne jest to, że my mieliśmy okazję zwiedzać żłobek naszego syna i tam połowa żłobka jest to kuchnia. Mhm. I ilość pomieszczeń, którą oni tam mają, po prostu my oczywiście zwiedziliśmy prawie każde, bo byliśmy ciekawi, jak to
1: specjalne
2: wygląda.
1: Pomieszczenie do warzyw.
3: Tak, do jaje.
2: Których, wiesz, za dużo tam w sumie tak nie dostają. Trochę się zastanawiałam, że tam się kurz zbiera. Po prostu, tak, tak. Ale, ale naświetlanie jajek i wszystkie inne rzeczy, no tak, tak. Więc są ludzie zawistni i nie zawsze musi to być konkurencja, no.
1: Chcecie pozdrowić kogoś, z kim macie beef? Czy z nikim nie macie beefu?
2: Chyba nie mamy z nikim beefu.
1: No dobrze, to, ale pozdrowić trzeba całą załogę, bo słyszałem, że audycja leci dzisiaj na sali,
2: tak,
1: więc...
2: Tak, tak, tak, pozdrawiamy, bo my zawsze mówimy, że Poszarpane to my wszyscy.
1: O.
2: Nie nasza dwójka, tylko my wszyscy. Tak.
3: No świetnym przykładem jest tutaj Gastromiasto, gdzie... Zostaliśmy zaproszeni przez jednego z influencerów, który był.
2: Tak.
3: Przyjechał do nas, zjadł. Spodobał nam się, jemu się nasz koncept. Zaprosili nas, a my mieliśmy zaplanowane wakacje wraz z przyjaciółmi.
2: Tak.
3: I powiedzieliśmy.
2: I mówimy, słuchajcie.
3: Wasza decyzja. Co możemy, to wam pomożemy, ale pamiętajcie, że w poniedziałek wylatujemy.
2: Więc wy decydujcie, wchodzimy w to czy nie. No i Paweł, nasz menedżer. Długo się w sumie nie zastanawiał. Mówi, nie, no dobra, damy radę, nie?
1: Tam
2: i...
1: jakieś chore ilości są
2: chore,
1: sprzedawane.
2: Chore.
1: To trzeba wydać 1000 chore. Smashburgerów w 24
2: godziny. My 800 coś kanapek łącznie, nie?
1: W 2 dni, tak?
2: No, no takie 2,5, bo ten piątek jest taki bardzo rozbiegowy, więc tam się mało dzieje, ale no niedziela to po
1: no prostu
2: szaleje.
1: Wiem, co
2: w niedzielę
1: to znaczy,
2: ponad 400.
1: 7 lat temu z Bibendą zrobiliśmy grosa, takiego można powiedzieć kraftowego, jeszcze nikt tego nie używał, to na nocnym markecie w 4 dni machnęliśmy prawie 800 sztuk i to było tak... Chłopcy, którzy mieli na Facebooku napisane zdrobnienie swojego imienia i 3 literki, tam Heniu HZG, jak mówili do mnie ja, bo ja tam robiłem zdjęcia w Bibendzie, to później jak już na wydawcę to składałem, to było Marcinę, Mordunia! Także respekt został też, dany. Dobrze, moi drodzy, mówi się, że po 40 mężczyzna albo zaczyna uprawiać sport, albo zaczyna się fiksować na jednym z artystów, jednym z tych artystów, na temat których się fiksują mężczyźni. Po 40 jest MF Doom. To MF Doom.

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: No już się skończyło, a my jemy. Nie kurczę.
2: To ja ten je.
1: To dobre jest, bardzo coś dobre.
3: Właśnie z Tomkiem próbowaliśmy wszystko zjeść. Coś zaczęło szumić w ogóle, ja nawet nie wiem, co się dzieje. Szumi coś. Tomek, ratuj. Tomek to jest taki człowiek, który nawet jak byliśmy w czwartek na evencie, patrzyłem, co on robi, a on wypuszcza radio z telefonu.
4: I mówi, nic nie mów, nic nie mów.
3: Także cały Radio Campus istnieje tylko dzięki temu jednemu człowiekowi, dlatego dajcie mu jeść, let him cook. Powiedzcie mi, jak się dochodzi do takiego biznesu? Co robiliście wcześniej?
5: Łatwiej będzie powiedzieć, czego nie robiłem? Dobra, najśmieszniejszą historią jest, całe życie uciekałem przed gastronomią. Całe życie zaczynałem od pracy w spożywce, przez ciuchy, kończąc
4: na... To dlatego by zapytałeś, kto ci zrobił koszulki?
5: Tak jest, tak jest.
2: Wiesz co, jestem krawcową. No nie, no my jesteśmy takim miksem strasznym wszystkiego, wiesz.
5: Kończąc na graniu w futbol amerykański, wtedy było tak, że wszystko trzeba było dostosować pod to, żeby móc sobie pograć, pobawić się i całe życie uciekałem, aż trafiłem na Olę i Ola powiedziała, teraz możesz zrobić to, co zawsze chciałeś. I zacząłem szukać pracy w gastro.
2: No, ale wiesz, tak było, bo my jak się poznaliśmy 7 lat temu?
5: Tak.
2: 7? To obydwoje po jakichś tam długich związkach też, więc się śmiejemy takim patchworkiem trochę. Od razu się staliśmy, ale było tak, że wyjechaliśmy do Szwecji. Tak sobie wymyśliliśmy, że wyjeżdżamy do Szwecji i jedziemy tam, żeby tam zostać, tam żyć, bo nam się po prostu kultura tam podobała wtedy. No tak się nam poukładało, że nie zostaliśmy tam, wróciliśmy i ja bardzo szybko dostałam pracę i był taki moment, że no Michał chciał już znowu łapać się tam czegoś tak po prostu na szybko. A ja mu tylko weź sobie daj tydzień, dwa, nie wiem, zastanów się, co ty w ogóle byś chciał.
3: Co chcesz w życiu robić i, tak, i zacznij to robić.
2: No i co, i tak trafiłeś do mitologii.
5: Zgadza się. Dostałem wiadomość o północy i tak naprawdę.
3: Kto był wtedy szefem?
5: Andrzej Andrzejczak.
3: Legendary.
2: Ja się obudziłam, patrzę na Michała, świeci mu się cała twarz, bo ona, ja mówię, co się stało?
3: Andrzejczak dzwoni.
2: No tak było. No i co? Otworzyli i tydzień później pandemia.
5: Zamknął COVID.
3: Tak. No. Fantastyczne miejsce, to był lokal, który miał specjalny Instagram toalety.
2: Tak.
5: Zgadza się.
2: No, to prawda.
5: Później w trakcie COVID-u przewinąłem się przez kilka cateringów.
2: Z gastro z różnych miejsc takich, ale to krótka historia tak naprawdę.
5: Tak.
2: Ty umiesz gotować, bo ty lubisz jeść i lubisz dobrze jeść. Ja lubię dobrze jeść, nie umiem gotować i umiem liczyć.
3: Ojej, to bardzo przydatne.
2: To jest bardzo przydatne, tak. Bo ja z kolei jestem z takiej branży kredytowo-finansowej, ale z zamiłowania lubię, dobra, powiem to, robótki ręczne. No tak.
3: Nie zaśmiałem się. Szyłam
2: i robiłam takie różne. Malowałam, tak. Takie sobie rzeczy, więc ja odpowiadam za estetykę i liczby, to takie śmieszne połączenie, tego, a Michu za smak i żeby to powstało i działało. No a ekipa dowozi to każdego jednego dnia, bo nas na zmianach już tak naprawdę praktycznie nie ma, my jesteśmy tak od kuchni.
3: Okej. A chciałem wrócić jeszcze do tej Szwecji, bo Szwecja ma wizerunek fantastyczny. A potem jak się człowiek wgryza, no to ja już nie mówię o strzelaninach 19-letnich raperów,

0: którzy grożą sobie śmiercią w disach i strzelają do siebie, bo takie rzeczy się dzieją. Ale historie, nie wiem, choćby z tym, jak wyglądają wielkie korporacje, które przejmują kliniki weterynaryjne i to, że jak ci pies zachoruje w piątek wieczorem, to może tylko w poniedziałek rano pójść, bo tych klinik w ogóle całodobowych nie ma. I bardzo, bardzo dużo rzeczy, które w ogóle są zrobione gdzieś na opak, a wizerunek Szwecji jest taki, co za fantastyczny kraj, ludzie nie podchodzą do siebie. No. Wody nie kupisz po 18, więc jest spokojnie.
1: Nie no, nie oszukujmy się. Z wódką u nich, jak u nas z narkotykami. Jak potrzebujesz, to dostaniesz.
2: No, trochę tak.
0: Jak z szarpanką mógłbyś powiedzieć.
2: No, wiesz co, i my byliśmy w Szwecji, my tak naprawdę wróciliśmy i walnęła pandemia. Mhm. Więc to też my byliśmy tam krótko, no, myślę, że nie możemy się wypowiadać tak naprawdę.
0: A w której części byliście?
2: W Göteborgu.
0: Okej. Okay.
1: Ale z kolei Szwedzi bardzo życzliwi, tak? Ci tak, Szwedzi,
2: my sprzątaliśmy w Szwecji, to było nasze
1: trzeba
2: zajęcie.
1: Podejść do tego, że oni mają dość, tak naprawdę dość mocne poczucie własnych potrzeb.
2: Tak.
1: I on może powiedzieć po prostu, sorki, jestem zmęczony, chcę iść spać, ekipa zbierać się.
2: Pójdźcie po prostu.
1: I pójdźcie sobie, nie? I może dlatego są uznani za tych ludzi, którzy do siebie nie podchodzą.
2: Po prostu dbają o granice bardzo swoje, nie na tej zasadzie.
1: Ale tak jak trafialiśmy do niektórych mieszkań, to było, tu macie ekspres, róbcie sobie kawkę,
2: tak.
1: Puszczę wam muzykę.
2: Puszczę wam w całym domu, nie? Więc różnie, jakby jak wszędzie różni ludzie. Ale trafiliśmy do dzielnicy, gdzie byli sami imigranci i weszłam do mieszkania i powiedziałam, Michał, wychodź. Ja tu nie zostanę, nie? No więc tak, no były takie różne momenty.
0: No jest gigantyczny dysonans, jeśli chodzi o w ogóle historię taką, jaki jest wizerunek tych miejsc i mam wrażenie, że w drugą stronę jest gigantyczny dysonans związany z Polską, tak. Która z kraju takiego, z takiego demoludu zza żelaznej kurtyny teraz przyjeżdżają i mają takie...
2: Wow, tak. Czysto, kulturalnie, można wyjść wieczorem, wow, no, no tak, tak. No,
0: to znaczy, to jest straszne, że
2: to nie jest
0: że to, że można wyjść wieczorem jest postrzegane jako super sprawa. No ale można wyjść, można się przejść po zielonce i trafić do was. Co lubicie najbardziej z tego swojego menu? Macie jakieś ulubione dania? Bo widzę, że jecie to cały czas.
2: Jarzeberka, bo to jest moje ulubione danie. Absolutnie ulubione. Ja jeszcze bardzo lubię nasze frytki wypasione, bo my robimy takie loaded fries, tylko my je nazwaliśmy po polsku. Więc to jest moja taka topka chyba.
1: No, ale ja nie mam takiego jednego punktu, który lubię. Jak mam się przyznać, nie pamiętam, kiedy zjadłem taką pozycję, która jest w karcie. Bo zazwyczaj wpadam i testuję mięsa, żeby sprawdzić, czy cały czas jest dobry smak.
0: To robota marzenie.
1: Albo
0: nie jesteście na zmianie, tylko przychodzisz i w garach.
2: Ja ci przypomnę, że my mamy roczne dziecko.
0: No, rozumiem.
1: Nie no, wiesz, wpadam, sprawdzam, czy nie wiem, szarpanka wieprzowa jest w porządku, czy wołowa jest w porządku. Zrobię sobie z tego jakąś kanapkę. No ale wiadomo, masz ilość składników, nie wszystko jest w karcie, no bo karta jednak musi być delikatnie ograniczona, a połączeń smakowych, połączeń tych wszystkich składników, które mamy na kuchni dostępne są, nie wiem, tysiące, nie powiem, że nieskończone już, bo oczywiście by się to skończyło, ale są to tysiące rzeczy. I raczej czasami się coś testuje, nowych, też nowych rzeczy też.
0: Czyli no, po prostu się. Przyznaj się, jesz żeberka z kukurydzy z żeberkami ze świni.
1: Najczęściej takosy z szarpaną wieprzowiną.
2: Tak. Mhm.
1: Mieliśmy szarpanego boczniaka, to też był taki punkt, gdzie smakował mi mega.
0: To jeszcze w czasach, kiedy weganie byli.
1: Tak. Jeżeli... Tak.
0: Teraz zanim wyginęli.
1: Zostawiliśmy im tylko żeberka z kukurydzy. I...
2: Teraz to się miksujemy z innymi knajpami, bo już no, prawda, jesteśmy prawie 5 lat. Znaczy, my od 5 lat tworzymy ten koncept, on jest 4,5 roku mhm. dostępny dla ludzi, no to już też, wiecie, przejadą się, no, nie ma co tu się, ale tak, wymieniamy się z innymi knajpami okolicznymi, także pizza ostatnio jest takim częstym, ale trzeba dbać o linię, więc Michał zaczął gotować w domu z powrotem.
0: I też
2: żeberka
0: dla odmiany, żeby...
1: Schabowe.
0: Tak. Smażone oczywiście na smalcu.
2: Nasz syn na 8 miesiąc steka dostał.
1: Zgadza się. Antrykot.
2: I żół.
1: Na medium.
2: I żół.
1: Najszczęśliwsze dziecko na świecie.
2: Tak.
0: Łezka mi się zakręciła w oku. To dobrze. To w pierwszych wersach o przerywaniu żeberek. Keep it Toro, Prodigy, Nabicie Alchemista. Takie rzeczy klasyczne również tutaj gramy. Oh, y'all niggas killers now. Oh, catch you coming out your fucking.

0: kuchni w Radio Campus.
1: Dokładnie, moi drodzy, to są Jaja w kuchni, audycja, która bardzo szybko się zaczyna, szybko trwa i szybko się kończy, bo jesteśmy jak wulkan, jak gejzer, to jest radio na żywo, to nie są jakieś podcasty, chociaż jako podcastu oczywiście tego wszystkiego będziecie mogli posłuchać. Ola i Michał z Poszarpane są ze mną tutaj jeszcze przez dosłownie 12 minut, także muszę zadać wam wiele różnych pytań, tylko tak naprawdę tak się najadłem, że zastanawiam się, czy ja mam jeszcze cokolwiek w głowie, więc zapytam, czy macie menu dla dzieci?
2: Macie.
3: Mamy.
1: Jaka jest historia z nim związana?
3: Wiesz co, zaczęliśmy z naszym menu dość...
2: Mały.
3: Ono było dość małe, tak? Mieliśmy 8 pozycji kanapkowych, można powiedzieć. 4 burgery, 4 kanapki szarpane. Przyszły dzieciaki, powiedziały, że chciałyby zjeść taką kanapkę.
2: I sobie stworzyły. Czyli
1: menu dziecięce zrobiły dzieci, czyli menu praca dzieci.
2: Tak, wyzysk dzieci, dosłownie wyzysk dzieci, bo nasz syn starszy, Michała...
3: Tak naprawdę przyszedł, powiedział, co on chce zjeść i zaczął to zamawiać, jak przychodził do nas, żeby zjeść coś, nie wiem, w trakcie zabawy z ziomkami, to on wchodził, ekipa wiedziała, że

0: musi mu zrobić specjalnego burgera?
1: Tak.
2: Bo inaczej bo...
1: Tak, tak, więc
0: nie,
1: mamy...
0: bo on miał swój smak, chciał niektóre składniki, brał
1: znaczy,
0: sobie...
1: Znaczy, to były już negocjacje, tak? Miki, a ogórek? Okej, okay. No to ogórek. Jem już z sałatą, więc mamy w menu trzy pozycje dziecięce. Jedna to jest junior, najbardziej klasyczna pozycja, bułka, ketchup, mięso, ser. Koniec i to jest pozycja, którą wymyśliły
2: ketchup
1: dzieciaki
2: jako codzienna porcja warzyw.
1: Tak, no, tak, tak, dokładnie. Potas, źródło potasu. Więc to jest osiedlowa kanapka dzieciaków. Jest Miki, czyli właśnie kanapka starszego juniora i jest Julas, czyli mała wersja Big Mike'a.
2: Okej.
1: Okay. Czyli najmniejszego juniora, który jeszcze nawet jej nie widział na oczy. Ale mamy po prostu takie trzy dziecięce kanapki. No i dzieciaki bardzo je lubią, nawet teraz.
2: Znaczy to jest w ogóle bardzo fajne, bo to jest tak family friendly,
1: tak,
2: gastro friendly i też jak byłem u was, to mówiliście, my nie lubimy tej patologii gastronomicznej. Nie. To jest w ogóle piękna sprawa, bo to no ciężko, kurczę, trafić.
1: Wiesz co, tak, to był mój warunek.
2: Chociaż zmienia się troszeczkę, jest taki wielki shift, że teraz wszyscy straight edge, sport i tak dalej, no ale potem czasami komuś się omsknie.
1: Tak.
2: I pójdzie na jedno piwko nie tam, gdzie trzeba. Tak. I dzieją się rzeczy niestworzone.
1: Tak, no tak.
2: A u was załoga jest uśmiechnięta.
1: Trzeźwa,
2: bez podkrążonych oczu.
1: Tak.
2: No piękna sprawa.
1: Tak, ale wiesz co, to nie jest tak, że tylko tacy ludzie do nas trafiali, bo trafiali różni. Tylko dość szybko zauważaliśmy, że coś jest nie tak.
2: Mhm.
1: Ale mieliśmy historie takie, gdzie było na początku wszystko tak, a potem ktoś przychodził i ledwo stał i po prostu
2: miał wynocha. Jaka jest wasza reakcja? Bo właśnie jest wynocha, a bardzo często reakcja jest taka, no trudno, rynek pracownika, no i...
1: Nie, no my mieliśmy taką najbardziej hardkorową opcję, jak otwieraliśmy bistro. Ja byłam w 8 miesiącu ciąży, no i tak przychodzi kelnerka pierwszy dzień jakby tego otwarcia, bo już się tam znaliśmy, bo ta knajpa była po prostu inną knajpą, no ale po prostu ja widzę, a ona ledwo stoi, nie? To jest moment, w którym po prostu no... Do widzenia, jakby idź wytrzeźwiej, jutro pogadamy, nie? No bo my nie dopuszczamy tego.
0: Żeby... To też nie jest tak, że wiadomo, zdarzają się potknięcia czy coś.
1: Różne, no my też współpracujemy długo z ludźmi, więc są różne historie po prostu, nie? Więc no podchodzimy bardzo tak, no, nie wiem, nie chcę mówić ludzko, no ale no tak jak do ludzi, no. A nie jakoś tak, no... Nie wiem, no to był mój taki warunek, wiesz, ja popracowałam w korporacji i uznałam, że to, co jest fajnego w korporacji, to ja chcę. Chcę to wziąć, więc u nas na przykład są rozmowy rozwojowe.
2: Owocowe czwartki.
1: Tak, pizzowe piątki. Tak, więc jest trochę takich fajnych rzeczy, które robimy, myślę, że są fajne, no ekipa raczej pozytywnie na to reaguje. Także pewnie jest to jeszcze nie jakoś super popularne, no ale takie są nasze zasady po prostu. I jest fajnie. No. Jest fajnie. Robimy sobie śniadanka co miesiąc, sobie gadamy o różnych rzeczach.
0: Zebranie pracownicze, takie zamiast zebranie takiego opieprzu klasycznego, jak można sobie wyobrazić.
2: Zamiast wyjazdu na wódkę w góry, to śniadanko.
1: Nie, wyjazd będzie, ale...
0: Jeżeli chcemy wyjść, czy tak. Się gdzieś spotkać, no to organizujemy to w ten sposób, że spotykamy się, ale zazwyczaj, zawsze...
1: Zamykamy zawsze lokal nawet na takie...
0: Spotykamy się raz w miesiącu, tak. Z samego rana, ktoś przygotowuje swoje tak jakby śniadanie, żeby nakarmić zespół.
1: To już zaczęły być wigilie po prostu, nie? Bo jakby zaczynaliśmy od tego, że był chleb, masło i coś do posmarowania, a już po prostu śmialiśmy, że Paweł zrobił Wielkanoc i już każdy myślał, że musi zostawić stół od prawej do lewej. Ale tak, no różne jakieś takie wyjazdy, nie wiem, do Pastrami Summer ekipa pojechała, na przykład część pracowała, część pojechała, bo jakby nie chcieli już jechać, bo to też była opcja, żeby zamknąć, więc no tak staramy się, oprócz tego, że pracować, to żyć po prostu tak wspólnie. No.
2: Ładne podsumowanie. Powiedzmy jeszcze, jak to się nazywa? Jak ktoś się dopiero włączył?
0: Poszarpany.
2: Gdzie jesteście?
0: W Zielonce.
2: Czy można was...
1: W niepozornej budce.
2: Ojej, czy, nie wiem, radius tego zamówienia w

0: chodzi gdzieś w jakąś część Warszawy, jeśli ktoś teraz...
1: Nie.
0: Czyli trzeba...
2: Ząbki są naszą najdalszą strefą.
1: Nie, no Rembertów. Część Rembertowa jeszcze. Wchodzimy tak naprawdę do toru.
2: Do nas trzeba przyjechać. Strony. Do nas trzeba przyjechać,
0: ale warto
2: bo
0: przyjechać.
2: Nasze jest jedzenie
0: parking.
2: Nie jest dobre na długie dostawy. Więc od razu mówimy, że trzeba do nas przyjechać. Przyjeżdżają do nas ludzie z bardzo różnych zakątków kraju. I tak, to jedzenie zdecydowanie warto zjeść na miejscu.
0: Słuchajcie,
2: poznać
0: no,
2: nas.
0: Pretekst do naszego poznania się był zupełnie inny, ale myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy się widzimy. Myślę, że będę was odwiedzał. Myślę, że będziemy się przecinać przy różnych okazjach. Czy jeszcze jakieś pozdrowienia będziecie mówić, bo macie dosłownie 30 sekund.
2: Pozdrawiam oczywiście całą naszą ekipę, naszą rodzinę, naszych przyjaciół, dzieciaki i wszystkich, którzy dzięki którym też to wszystko jest i może być dalej. Także zapraszamy, lubimy karmić, przyjrzeć.
0: Ola i Michał Leśniarek, Poszarpane. Moi drodzy, to były Jaja w Kuchni. Realizował nas Tomek Paziewski. Ja nie wiem, kto będzie w przyszłym tygodniu, bo ja nigdy nie pamiętam, ale to jest kwestia tego, że my chyba troszeczkę z Tomkiem nie ogarnęliśmy tego, że musimy nagrać tego człowieka, a w październiku ta audycja kończy 10 lat, więc goście będą specjalni. Z jednym cały czas negocjuję, dzisiaj ode mnie nie odebrał, więc panie Robercie, pan oddzwoni. Moi drodzy, to były Jaja w Kuchni. Oczywiście wszystkiego możecie posłuchać w formie podcastu w serwisach streamingowych, kiedy tylko to wrzucę, a wrzucam, kiedy Tomek mi wysyła, więc to od Tomka zależy tak naprawdę. A Piotrek wrzuca na YouTube'a, więc możecie sobie to też obejrzeć wszystko, jak tu jest pięknie zestawiony stół i jaką ja mam piękną koszulkę, którą możecie sobie kupić na stronie Dziedzica Pruskiego. Autopromocja. Pa, pa. Żegnamy się, zostawiamy was z utworem Emma's Mainstream z PZ-em sprzed dwóch płyt, a później Danger Doom, Sofa King. Gramy, słuchamy, a co będzie później, to ja nie wiem.

Dobry wieczór, dobry wieczór. 22.05 na zegarach, za chwilkę 22.06 za konsoletą Kamil Mrozkowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. To jest audycja Darkside i słyszymy się w tejże audycji w każdy poniedziałek między godziną 22 a 23. I tak od ponad 21 lat. Strasznie długo czasami jak jadę do radia, uświadamiam sobie, skąd ja biorę na to wszystko siłę, skąd Kamil Mrozkowiak bierze na to siłę, skąd wy bierzecie na to siłę, bo wiem, że słuchacie, to jest bardzo, bardzo miłe. Dzisiaj jest 28 września, ostatnia audycja we wrześniu, rok 2026. Wrócę, nie wiem w którym momencie audycja, ale na pewno o tej dacie wam przypomnę, bo równo 33 lata temu ukazała się znakomita płyta, czwarty w drobku Brytyjczyków, album Icon formacji Paradise Lost, wydany przez Music for Nations. Rzecz legendarna, przełomowa, bardzo przełomowa w dorobku tej formacji. Kolejny album to Draconian Times i to był taki opus magnum, mam wrażenie, w dorobku Brytyjczyków i do tej pory te dwa albumy uważane są, mam wrażenie, przez fanów za te najważniejsze, a na pewno te, które wywindowały zespół na bardzo, bardzo wysoki poziom. Tak czy inaczej, Moonspell za nami, jak co tydzień. Do Paradise Lost na pewno dzisiaj do 23 sięgnę, ale zanim to nastąpi, sięgam po debiut, znakomity debiut formacji Blinded. To był rok 2006.

Rok 2006, kiedy ta płyta się ukazała, Devouring Weakness, nakładem funkcjonującej wówczas Empire Records, choć w Polsce wiele zespołów grało w tym stylu już, a nawet nie już, bo to były lata, kiedy ten styl, mam wrażenie, przemycony ze Stanów Zjednoczonych i głównie Szwecji, święcił w Polsce triumfy, w sensie duża część sceny metalowej szła w kierunku post-metalu, post-rocka, ale to Blinded, album Devouring Weakness, wytyczył i pokazał, że tak można, że można nagrywać i można, co więcej, wydać płytę wówczas szanującej, szanowanej wytwórni Empire Records, za którą stał oczywiście management formacji Vader, za którą stały osoby, które wydawały wówczas Thrash Metal Magazine, i zresztą ta płyta była dołączona, jak duża większość albumów wydawanych przez Empire Records, właśnie do jednego z numerów Thrash Metala. Devouring Weakness to był początek takiej fali popularności muzyki postmetalowej w Polsce. Mamy rok 2026, minęło 20 lat. O, proszę, okrągła rocznica tak naprawdę od ukazania się tego albumu. Blinded, mam wrażenie, na płycie Affliction uzyskał taką pełnię twórczą, jeśli można tak powiedzieć. Dla mnie to płyta doskonała i moja ulubiona, jeśli chodzi o Blinded. Potem zawirowania personalno-osobowe, decyzje najpierw, żeby zamknąć projekt, zawiesić go, po czym wrócić pod szyldem Blinded 23. I finał jest taki, że płyta, która ukazała się w ubiegłym roku, ukazała się pod szyldem Peaceville Records, zatem brytyjskiej, szanującej się bardzo i szanowanej wytwórni, za którą stają między innymi wydawnictwa Katatoni, Anathemy czy My Dying Bride, więc finał piękny. Gratuluję wytrwałości. Najnowszy album, trochę nawiązujący do postmetalu, ale zupełnie już w innych rejonach się poruszający niż debiut z roku 2006, ale tak jak szybko policzyliśmy, minęło 20 lat, więc nic dziwnego. W muzyce metalowej wiele się zadziało. Trasa koncertowa, która na początku miała opiewać na odrobinę więcej miast i więcej miejsc, zmieniła też i lokalizację, i w części daty. Ostatecznie Blinded 23, promując najnowszy album Dirterium, pojawi się w 5 miastach. Będzie to Gdynia, Bydgoszcz, Wrocław, Łódź i Warszawa. Start trasy to 17 października. Klub Podwórko Art, czyli tak naprawdę Byłe Ucho, jeżeli pamiętacie ten klub pod tą nazwą. Kolejny dzień to Bydgoszcz, następnie Wrocław, klub Łącznik, Warszawa, przepraszam, najpierw Łódź jeszcze 24, klub Warkot i finał trasy 25 października w klubie Niebo. Ostatnie koncerty Blinded 23 to wspólne występy, jeśli chodzi o trasowe, klubowe, z formacją Obscure Sphinx, doskonałe swoją drogą. Zaledwie 4, teraz zaledwie 5, można by powiedzieć, bo trasa miała być troszkę większa, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że zespół wydał bardzo dobrą płytę, zwłaszcza, że wydał ją pod szyldem szanowanej Peaceville Records. Oczekiwano by, że będzie tych koncertów więcej. Zespół pojawił się na kilku festiwalach latem, ale to zdecydowanie, mam wrażenie, za mało. Blinded towarzyszyć będą dwie formacje, Only Sons i Four Dots, na wszystkich 5 koncertach w Polsce. Miejmy nadzieję, że tych koncertów będzie więcej i zespół to taką, jakąś taką dziwną aurę, która nad nim wisi, przełamie. Zatem wybierzcie się na zachętę fragment płyty Deuterium.

Blinded, promując najnowszy album Deuterium, rusza w trasę 17 października koncertem w Gdyni. Rozpocznie tę króciutką, pięciokoncertową trasę w towarzystwie Only Sense i Four Dots, a zakończy ją 25 października w Warszawie w klubie Niebo. Gorąco was zachęcam, żeby się na te koncerty wybrać, bo warto. Na koncert King Woman. To będą same polecajki dzisiaj. Obiecałem, że będą, więc są. King Woman przed tygodniem, przed dwoma tygodniami króciutka zajawka, przed tygodniem już troszkę dłuższa, a dzisiaj bardzo długa, bo też możecie spodziewać się zapowiedzi w audycji Melodii Mgieł Nocnych. Kamil też będzie was gorąco na ten koncert zapraszał. Zresztą ja o King Woman dowiedziałem się z audycji Melodii Mgieł Nocnych, więc nawet radiowo gorąco polecam nasłuchiwanie tego, co koledzy, koleżanki w innych audycjach prezentują, bo czasami można się mocno zainspirować. I uwaga, w przyszłym tygodniu razem z Kamilem Morskowiakiem na koncert King Woman się wybieramy. Towarzyszyć będzie formacja, Kamil mi powie teraz, z ruchu Warg. Cockstar. Dokładnie tak. Cock jak ten cock właśnie, od słowa cocktail na przykład. I star od wiadomo czego. Cockstar. Formacja supportująca King Woman. 5 października, to będzie poniedziałek, klub do zagadka. Gorąco was zachęcam do wybrania się na ten koncert. Ja przed tygodniem, to była niespodzianka, przed tygodniem grałem zespół Węże w Darkside. Zresztą kilka miesięcy temu, tuż po wydaniu albumu First Pit, zespół Węże był tu gościem, więc tym bardziej z ogromną ciekawością wybrałem się na ich koncert. Swoją drogą bardzo dobry, więc hydrozagadka, wiem już jak dojechać, wiem gdzie zaparkować, żeby uniknąć parkowania pod samym klubem. To był dobry sposób, żeby to zbadać. Tak czy inaczej, gorąco zachęcam, żeby się wybrać na koncert King Woman. Zobaczymy, bo to może zachęcamy, a jak zobaczymy z Kamilem, wrócimy do studia i wam powiemy, że w sali nie było tak wspaniale, jak sądziliśmy, że może być, bo to najgorzej się bardzo mocno nastawić na jakąś sytuację i potem przeżyć rozczarowanie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Zobaczymy, posłuchamy na własne oczy. Także my będziemy 5 października w Hydrozagadce razem, żeby tak zabrzmiało pięknie, staromodnie, z redaktorem Kamilem Ruskowiakiem. Opowiemy w odpowiednim momencie, jak na tym koncercie było. 5 października, Warszawa, klub Hydrozagadka. Cockstar i gwiazda w postaci King Woman. Słuchamy.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
4: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

King Woman, 5 października w Hydrozagadce w Warszawie. Kolejna polecajka to już listopad, 6 listopada w Warszawie. 2 koncerty. Przed tygodniem zapraszałem Was na Illusion. Illusion zagra, cały raz zagra, czy gra już w zasadzie. Gra dopiero od 23 października. Już to wszystko sobie w głowie układam. Illusion w towarzystwie Hosti Ironhead. O, to wszystko z pamięci, moi drodzy, stąd te zachwiania. A w ręku trzymam już inną płytę, stąd to moje rozchwianie jeszcze większe. Czyli 6 listopada Ironhead, Hostia i Illusion w Warszawie w Proximie. A tego samego dnia w Warszawie, ale w progresji, Life of Agony i Hatebreed. Przed tygodniem zachęcałem Was, prezentując Life of Agony, więc dzisiaj zachęcam Was, żeby wybrać się na wspólny koncert Hatebreed i Life of Agony twórczością Hatebreed.

Hatebreed, trochę Slayer of the Reef na początku. Zresztą nie wiem, czy po tej płycie właśnie Slayer zaprosił Hatebreed na wspólną trasę, choć mogło to być troszkę wcześniej. To był 2009, kiedy ta płyta się ukazywała. Jakkolwiek, 6 listopada Warszawa, Klub Progresja.

Hatebreed i Life of Agony. Kolejny zespół wydaje, no zresztą kolejna trasa koncertowa, tych tras koncertowych cała masa. Oby człowiekowi starczyło czasu i zdrowia oraz pieniędzy, żeby na te wszystkie koncerty, które są i zapowiadają się znakomicie, dotrzeć jakkolwiek, znowu jakkolwiek. Formacja De Materia, którą bardzo lubię i w zasadzie od samego początku, od pierwszej płyty, bardzo mocno im kibicuję. To formacja pochodząca ze Szczecinka. Zresztą pewnie obserwujecie co roku koniec lata, zazwyczaj sierpień, jak to koniec lata w Polsce, Materia Fest, który odbywa się właśnie w Szczecinku, którego gospodarzem jest wspomniana formacja Materia. Ci, którzy oglądają Talent Show, mogą pamiętać zespół z Must Be The Music. Sam jestem zdziwiony, jak zespół naprawdę prawdziwy metalowy dotarł do samego finału. We Against Us, tak nosi tytuł ostatni album formacji The Materia. Od 16... aż do 20, od 16 października, należy wspomnieć, aż do 28 listopada zespół będzie w trasie. Kolejno widzą Kraków, Katowice, Toruń, Warszawę, Słupsk, Szczecin, Bielsko-Białą, Poznań, Wrocław, Łódź, Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Kielce. Tam ich wypatrujcie. De Materia z najnowszej płyty. Bardzo proszę.

We Against Us, taki nosi tytuł ostatni album formacji The Materia i z tym materiałem Szczecinia, Szczecinkowianie, tak to chyba należałoby odmienić, wyruszają w trasę koncertową. W trasę koncertową też rusza formacja Kloster Keller, chociaż to jest zespół, który bardzo często koncertuje i można go dość często zobaczyć w mniejszych, większych klubach i na festiwalach. Ja ostatnio widziałem ich w Jarocinie na tegorocznym festiwalu, ale to był materiał przekrojowy. Natomiast zespół rusza w trasę koncertową z okazji 30-lecia od ukazania się albumu Cyjan. Trasa nazywa się Recyjan Tour 2026 i tych miast jest naprawdę bardzo dużo. Tak naprawdę zespół wystartował z koncertami 27 września w Londynie. Cała reszta koncertów to miasta polskie. Gdynia, Toruń, Brodnica, Legnica, Wrocław, Poznań, Chojnice, Koszalin, Szczecin i kończymy tak naprawdę w Bydgoszczy. Start w Polsce 2 października, koniec 13 grudnia w Bydgoszczy, Warszawa 7 listopada. Sporo tych koncertów, nie będę czasu zabierać ani wam, ani sobie. Można spokojnie te wszystkie informacje znaleźć w internecie. Gorąco zachęcam, bo to zespół absolutnie legendarny, a płyta chyba na jedna z lepszych w ich dorobku.

formacja Mastodon. To oczywiście ich najnowszy album Marrow Deep. Sięgnę po niego na pewno jeszcze niebawem. To pierwszy album nagrany bez udziału zmarłego w 2025 roku Brenta Hincha, więc zupełnie inna rzecz, choć tak naprawdę nie zupełnie inna, bo od pierwszego dźwięku, od pierwszego riffu, od pierwszego dźwięku bębnów słychać, że to w zasadzie Mastodon. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wspominałem, że dzisiaj data 28 września, równiutko 33 lata temu, tego dnia właśnie. Co do dnia 28 września roku 93 ukazał się bardzo dobry album, jeden z moich ulubionych formacji Paradise Lost, płyta Icon, więc twórczością Brytyjczyków żegnamy się. Za chwilę Trasa 66, a po północy Kamil Ruskowiak poprowadził audycję Melodię Mgieł Nocnych. Ja nazywam się Robert Gajewski. Do usłyszenia. Cześć.

0: Radio Campus.
1: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to formacja The Ocean i utwór Milk of My Dreams z najnowszego 12 studyjnego albumu formacji The Ocean zatytułowanego Solaris, który ukazał się 25 września. Milk of My Dreams to dość nietypowa kompozycja jak na The Ocean, sporo w niej elektroniki, ale mogę uspokoić tych, którzy jeszcze tego albumu nie słuchali, że gitarowe brzmienia przeważają, ale pojawiają się właśnie takie smaczki tu i ówdzie. Najlepszym tego przykładem jest właśnie ta kompozycja Milk of My Dreams, która troszkę skojarzyła mi się z dokonaniami formacji Ulver. Wspominałem o koncepcie tego albumu. Wiadomo, płyta jest inspirowana filmem Solaris z 1972 roku, który oczywiście jest adaptacją powieści Stanisława Lema, także klimaty science fiction, ale ten album ma więcej takich ciekawostek. Jedną z nich są współrzędne, które są taką klamrą spinającą ten materiał. Album Solaris rozpoczyna się od współrzędnych. Pierwsze współrzędne w tytule wskazują na studio i salę prób grupy The Ocean w Berlinie, gdzie spotkał się nowy skład zespołu i gdzie przez większą część poprzedniego roku pracowano nad kształtem albumu. Jest to zarówno rzeczywiste miejsce, w którym powstała płyta, jak i koncepcyjny punkt wyjścia dla podróży, która jest też motywem przewodnim tego albumu. Końcowe współrzędne przenoszą nas do regionu Ultima Esperanza w południowej Patagonii. I tutaj ciekawostka, Ultima Esperanza oznacza ostatnią nadzieję i to też jest ważny element tego albumu. Robin Stubbs, czyli gitarzysta grupy, wyjaśnił, że nazwa ta wiązała się z poszukiwaniami prowadzonymi przez odkrywców, którzy szukali drogi w kierunku cieśniny Magellana. Ich wyprawa zakończyła się na lodowcu, nadając temu miejscu szczególną symbolikę nadziei, desperacji oraz fizycznych konsekwencji nieustępliwego trwania przy nadziei, która nie chce umrzeć. W kontekście albumu Solaris to miejsce symbolizuje również kres znanego świata, z którym mierzyli się historyczni europejscy odkrywcy. No i właśnie tutaj spotykają się dwie narracje albumu, ta bardziej rzeczywista o tej wyprawie, no i ta bardziej związana z klimatem science fiction. Tak więc no, ciekawy album pod względem koncepcji, warto się w niego wgryźć. No i teraz muzycznie oczywiście kolejne nawiązanie, będzie to kawałek Ultima Esperanza Part 1, a żeby tak dopełnić ten postmetalowy klimat, to dorzucę jeszcze nowość od formacji Hipotraktor.

Builder of Eden, nowość od formacji Hippotraktor, czyli nowy singiel od tej belgijskiej postmetalowej grupy, która przygotowuje się do wydania nowego materiału zatytułowanego Annihilist. Ten krążek ukaże się 2 października. Wcześniej prezentowałem singla Oblivion Walker, no i można chyba wywnioskować, że to będzie solidny album. Tu jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tego kawałka, który usłyszeliście przed chwilą. W nim gościnnie udziela się pan Loic Rossetti, który jest byłym wokalistą The Ocean. Pan Loic Rossetti przez kilkanaście lat zdzierał gardło w tej grupie, dołączył do The Ocean w 2009 roku, no i od tego czasu nagrał wiele zacnych płyt, by odejść w czerwcu 2025 roku. A jeżeli chodzi o The Ocean, to jeszcze jedna przypominajka. Ten zespół pojawi się 8 grudnia w Krakowie w klubie High Park. Pierwszy koncert w naszym pięknym kraju. Dzień później zaprezentuje się w Warszawie w klubie Proxima. Na supportach zagrają Psychonaut oraz Podhamos. Dobra, jedziemy dalej. No i teraz trochę zmieniam klimat, ale te postmetalowe elementy będą słyszalne w twórczości tego zespołu, chociaż bardziej należałoby powiedzieć tego projektu, bo to solowy projekt Sydney, na czele którego stoi pani, która nie zdradziła do tej pory swojej tożsamości. Pozostaje ukryta, na koncertach występuje zamaskowana, tak więc nie wiadomo, kto tak naprawdę stoi na czele tego projektu, który zwie się Synobia. Teraz ukazała się we wrześniu dokładnie debiutancka epka zatytułowana Lethal Devotion, no i to jest takie połączenie trochę progresywno-metalowe, około dżentowe z współczesnym metalcorowym gdzieś tam stylem, no i takim postmetalowym smutkiem, o tak bym to określił. Ciekawa rzecz, jednym z singli, który zwrócił moją uwagę, jest kawałek Hypoxia i ten utwór teraz przed wami.

bardzo ładnie, bardzo zgrabnie formacja Synobia za nami. No można się zastanowić, czy nie za ładnie i nie za zgrabnie przypadkiem, bo te brzmienie takie wypolerowane. Pojawiły się nawet takie zarzuty, czy ten projekt nie jest to tak zwany, jak to się mówi po angielsku, industry plant, czyli coś, co zostało wymyślone przez wytwórnię, jest produktem korporacyjnym, jak to się mówi, jest to wykreowany artysta, no ale tego na razie się nie dowiemy, pewnie czas pokaże, ale faktycznie zawsze to budzi pewnego rodzaju wątpliwości, gdy taki projekt pojawia się znikąd i od razu debiutuje taką wypolerowaną, dobrze zmiksowaną, wyprodukowaną epką. Tak czy inaczej, teraz przechodzimy do artysty, do którego nie ma wątpliwości. To jest zespół, który istnieje od 99 roku. No i teraz chyba przygotowuje się do wydania nowej płyty. Na razie nie ma oficjalnego stanowiska zespołu odnośnie daty premiery czy tytułu, ale pojawił się nowy singiel zatytułowany Dead Inside of Me, a za nim stoi formacja Trivium. Byłaby to zapowiedź 11 albumu tego zespołu, tego amerykańskiego zespołu, który wraz ze szwedzkim In Flames niedawno ogłosił wspólną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i Europie, która odbędzie się wiosną 2027 roku. No i mamy to szczęście, że 7 maja nowego roku ten skład pojawi się w Katowicach w Spodku, także Trivium, In Flames, a na supportach też zacne zespoły, bo Paleface, Swiss oraz Vola.

Dead Inside of Me, czyli nowość od Trivium. No a teraz będzie coś dla fanów metalcore'owego grania, no i będą dwie recepty na takie metalcore'owe danie. Na początek coś z Australii, od zespołu, który w swojej twórczości miesza współczesny metalcore oraz elektronikę, takie industrialne elementy. Jest to formacja Northlane, czyli zespół, który istnieje od 2009 roku, czyli można już powiedzieć, że to stary wyjadacz.

się do wydania nowego albumu i też ten album ukaże się w październiku, dokładnie 23 października i będzie nosić tytuł Ultraviolet Parasite. Jednym z singli, jeżeli można nazwać tak chaotyczną kompozycję singlem, jest Our Mainframe Earache. No tak więc teraz na trasie 66 konkretne metalcore'owe uderzenie.

Jest konkret, zdecydowanie jest konkret. To formacja Frontierer z ich najnowszym strzałem Our Mainframe Earache, zapowiedź nowego albumu, wcześniej troszkę bardziej przebojowy Northlane. No a teraz będzie czas, by troszkę złapać oddech. Uspokoję klimat w audycji Trasa 66, no i przeniesiemy się do Czech. Ostatnio, parę audycji temu, grałem formację Ions z ich ostatniego wydawnictwa, czyli z albumu Counterintuitive. To jest album, który ukazał się w 2023 roku. Grając Ions oczywiście nawiązywałem do koncertu, który już za moment, bo 7 października ten zespół wystąpi w roli supportu przed Haken. No i pojawiła się kolejna okazja, by wspomnieć o tym koncercie i zagrać coś od Ions, ponieważ zespół parę dni temu wypuścił nowego singla zatytułowanego Entropy of Me. Na razie nie wiadomo, czy jest to zapowiedź mniejszego czy większego wydawnictwa, ale fajny kawałek, nie da się ukryć i sądzę, że będzie można go usłyszeć już za parę dni w klubie Oczki w Warszawie. Także Ions, Entropy of Me, wjeżdżamy w takie rejony progresywno-metalowe, dżentowe, trochę melodyjne, trochę nastrojowe. Tak więc uspokojenie klimatu, trochę oddechu na trasie 66.

tak jak w przypadku projektu Synobia. Tutaj też mogę powiedzieć bardzo ładnie, bardzo zgrabnie, formacja Ions i ich nowość Entropy of Me, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 wjeżdżamy w rejony około postmetalowe, tak to ujmę. Na początek coś z Islandii od zespołu Mur, który będzie można zobaczyć na 3 koncertach w naszym pięknym kraju. Na początek zespół zaprezentuje się 16 października w Warszawie w klubie Proxima, dzień później wystąpią w Krakowie, a na zamknięcie tej mini trasy będzie Poznań i dwa progi, to będzie 18 października. Zespół Mur występuje w roli supportu, gwiazdą będzie fiński zespół Oranzi Pazuzu. Także szykuje się gratka dla fanów alternatywnego, klimatycznego, ciężkiego grania. A na zupełne zamknięcie audycji będzie coś z Polski, z naszego podwórka Blinded 23. Zespół ten przygotowuje się do trasy koncertowej po Polsce, takiej mini trasy jesiennej, trasy, która zacznie się 17 października w Gdyni, a zakończy 25 października w Warszawie w klubie Niebo. Także będzie to okazja, by posłuchać na żywo nagrań z nowego albumu, czyli Deuterium, który ukazał się 22 maja. No i takim nagraniem z tego nowego albumu się z Wami pożegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Gebetner. Trzymajcie się. Dobranoc.

płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni.

oblicze na próżno czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. W dal idą na smutek.

Trzy minuty po północy, trzy minuty po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko i zapraszam. Czas na melodię mgieł nocnych.

Jedna z najprzyjemniejszych dla uszu kompozycji tej grupy, której no, paradoksalnie nie znajdziemy na żadnej regularnej płycie zespołu, a jedynie na 7-calowym singlu z 2015 roku. No i singlu, i tak de facto jest to split. I to split z niebyle kim, bo powszechnie cenioną i szanowaną grupą Lycia. A to, co przed momentem może poznaliście, Black Mirror, czyli Czarna Klacz, to jest kalifornijska grupa, której w melodiach nie brakowało, ale dawno już jej nie słuchaliśmy. Dobre 5 lat minęło. Teraz trudno powiedzieć, jaki jest obecnie status zespołu. Czy ta grupa jeszcze istnieje, czy wciąż jest to kolektyw, czy może w praktyce to już solowe przedsięwzięcie wokalistki Sarah Timms, czy pozostali muzycy odeszli, czy może kazano im odejść. Nie jest to do końca tak jednoznacznie określone. No w każdym razie, jeśli dziś usłyszeliście Black Mirror po raz pierwszy, ale chcielibyście dowiedzieć się więcej, jeśli ta muzyka wam się spodobała, to zajrzyjcie na stronę Black Mirror, czyli Czarna Klacz po angielsku, .bandcamp.com. Tam znajdziecie zdecydowaną większość nagrań zespołu i odsłuch oczywiście. Pozostajemy w Kalifornii, ale z Santa Cruz przenosimy się do San Francisco.

Ta płyta to było zjawisko, taki wyraźny powiew świeżego powietrza na ówczesnej kalifornijskiej scenie i ogólnie rzecz ujmując także tej amerykańskiej, ale nie tylko z powodu muzyki. Created in the Image of Suffering, czyli stworzone na obraz cierpienia, można by powiedzieć, to płyta będąca na pewno konfrontacją, takim przepracowaniem tego, co się działo w przeszłości, a tym czymś była trauma wywołana niezwykle rygorystycznym, religijnym wychowaniem wokalistki Christiny Esfandiari. Jeżeli system religijny nauczył mnie, że cierpienie jest czymś świętym, koniecznym albo uszlachetniającym, to czy nie zaczynam postrzegać samej siebie jako istoty stworzonej właśnie do cierpienia? Christina pytała w jednym z wywiadów. To jest płyta pełna bardzo wielu pytań, takich filozoficznych, rozważań, światopoglądowych, także religijnych. Dlatego to był tak mocny debiut King Woman i to właśnie z niego, przed momentem ostatni, zamykający całość nagranie, Hem, czyli skrawek materiału, rąbek, można by powiedzieć. A dokładnie za tydzień, to będzie poniedziałek, 5 października, King Woman zagra w warszawskiej Hydrozagadce. Będzie to jedyny polski przystanek na europejskiej trasie Kalifornijczyków i Melodie planują wybrać się na to wydarzenie razem z Robertem Gajewskim z Dark Side, które zawsze dla was realizują 2 godziny przed swoim programem. Zatem bardzo możliwe, że nasze przyszłe spotkanie zostanie nagrane wcześniej, ale czy tak się stanie, no to już czas pokaże. W każdym razie, jeśli do tego dojdzie, to będzie to regularny program, pewnych, no na pewno niespodzianek. Pomysły już w każdym razie są. O ile występ King Woman to jest takie znakomite koncertowe otwarcie października, który tuż, o tyle występ tej oto grupy, płyta jest już gotowa, byśmy jej posłuchali, no to będzie jego równie znakomite zakończenie.

китайцу. Мне на брать не шутка, которая вставать. Уже вем, тоди панчики снимали, мам, надеюсь, что будет добре. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze życzenia.

Tyle ma właśnie szósta, pora wstawać. Nie wiem, co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były to dnie. Dziś mamy 15 września i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniej